po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc tam po moście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Na zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, pichą brawa pośladkami.
1: Melo Radio, to jest

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Jak pan dyrektor wspomniał, rozpoczynamy Dni Gniewkowa tym spotkaniem. Kończymy koncertowo, zaczynamy tak atmosferycznie, można powiedzieć, biegunowo, śnieżnie. Panie Marku, dwa bieguny. 95 rok. Tak. Jak to się zaczęło?
3: Jak się zaczęła ta podróż na bieguny?
2: Czy... Tak, jak się zaczęła ta podróż na bieguny? Bo jak wiem, pan Marek jest zdobywcą dwóch biegunów świata. Zdobył rekord Guinnessa dzięki temu. Jako pierwszy na świecie zdobył dwa bieguny. Bez pomocy z zewnątrz. Projekty Life Plan Academy, Power for Resilience i Kamiński Akademii, które mają odporność, naszą odporność, odporność człowieka i umiejętności wzmacniać. Twórca metody motywacyjnej biegun, pozwalającej przekraczać nasze granice i nasze możliwości, które są nieograniczone. To wszystko siedzi w naszej głowie, moje państwo. Autor 13 książek przetłumaczonych w 10 języków. Założyciel Fundacji Biegun, Przekraczanie Granic. Przede wszystkim podróżnik, filozof, podróżnik ekstremalny. Jako pierwszy na świecie, to muszę podkreślić po raz drugi czy trzeci, bo jest to coś niesamowitego. Zdobył oba bieguny. Rekord Guinnessa, panie Marku.
3: Jasne.
2: Wielki zaszczyt. Jak to się zaczęło?
3: Pewnie. Ja myślę, że zacznę właśnie od książki, może, bo tu akurat tak się skojarzyło, że jest taki wstęp, który właśnie w sumie podsumowuje to najlepiej, ale oczywiście potem mogę to rozwinąć, ale myślę, że ten wstęp właśnie do książki Moje bieguny jest świetnym jakby takim wprowadzeniem do tego, jak to się zaczęło właśnie. I myślę, że trudniej było, wtedy pisałem to tak bardzo intuicyjnie, więc nawet trudniej było mi teraz to może lepiej zrobić. To jest właśnie wstęp. Pamiętam, że kiedy byłem małym dzieckiem, pływałem zimą na krach, po rzekach i jeziorach. Czasami zdarzało się, że kry pękały i zanurzałem się w zimnej wodzie. Kiedyś na dużym jeziorze przeszedłem po roztapiającym się lodzie na małą wyspę. To było bardzo daleko, jak na małego chłopca. Lód był cienki, a wiosna w pełni. Najwięcej wypraw i podróży udało mi się przeżyć w dzieciństwie. Marzenia, plany, książki były żywsze i bardziej realne niż otaczająca rzeczywistość. Namiot, las, góry to były pierwsze drzwi do innego świata. Kiedy skończyłem 15 lat, popłynąłem statkiem do Afryki. Później przejechałem autostopem niemal całą Europę, Meksyk i wiele innych krajów. Było to ciekawe, ale z czasem miejsca zaczęły być podobne do siebie i niczego nowego nie można było poznać. Zobaczyłem, że nie warto w życiu szukać łatwych dróg, bo nigdzie nas one nie zaprowadzą. A życie jest za krótkie, żeby się uczyć na błędach. W 1990 roku znalazłem się na Spitsbergenie. Stamtąd niemal widziało się biegu. W 1993 roku przeszedłem Grenlandię, a potem dotarłem na nartach. W jednym roku na bieguny północny i południowy. Dwa bieguny w jednym roku. Nie wiem, jak to się stało. Wiem, że byłem szczęśliwy, gdy szedłem. I może mniej szczęśliwy, gdy osiągałem cel i żyłem dalej. Kiedy szedłem, było zimno i prawdziwie, później ciepło i śmiesznie. Nigdy nie potrafiłem sobie tego wytłumaczyć. Także tak jak tutaj gdzieś napisałem kiedyś, to już było prawie 30 lat temu, no to właśnie wszystko zaczęło się od podróży w dzieciństwie, od książek w sumie, od tego, że wizualizowałem sobie właśnie no, różne scenariusze życia, jak miałem 10-12 lat, że opłynę jako najmłodszy człowiek w ziemię dookoła wieku 14 lat, że właśnie zdobędę biegun północny, biegun południowy. No i później jakby krok po kroku właśnie rejs do Afryki w wieku 15 lat. Ale także tych początków pewnie było dużo. To jak trochę jak taka rzeka Wisła, żeby wpadła do Morza Bałtyckiego, no to gdzieś zaczyna się z baleni góry, prawda? Są jakieś źródełka, gdzie po prostu z mchu skapują krople i jest najpierw jedna rzeczka, druga, więc tych rzek też pewnie, które się zbierają na to, żeby człowiek doszedł na biegun, jest wiele. No, z jednej strony książki, które się czytały w dzieciństwie, z drugiej strony wyprawy, z trzeciej strony studia filozoficzne, z czwartej strony inne wyprawy. No i gdzieś na końcu ta rzeka wpada na biegun jeden i drugi.
2: Książki, historie rzeczywiście napędzają tą naszą wyobraźnię. A co po tylu latach ekstremalnych wypraw dzisiaj napędza Marka Kamińskiego? Życiowo.
3: Znaczy zawsze mi napędzał sens jakby tego, co robię, że przynajmniej jakby starałem się robić takie rzeczy, w które sam wierzę, że mają sens. Jakby nawet jeżeli świat nie wierzył w mnie, czy inni, czy ludzie, którzy mnie otaczali, to przynajmniej ja sam w to wierzyłem i dalej myślę, że ten sens mnie napędza. Sens jakby znaleźć, tak, sens, który gdzieś znajduję właśnie, niekoniecznie w wyprawach, bo moje życie to nie tylko wyprawy, ale najbardziej chyba lubię robić rzeczy, które mają sens, ale ten sens oczywiście jest różny. Czasami jest tym sensem jest tak w przypadku wyprawy z Jankiem Melą to, że pomagam komuś przez to. Teraz na przykład byłem z moim synem Kajem razem na biegunie południowym.
2: Drugi raz?
3: Tak, czwarty raz na biegunie, ale tak. Przedtem byłem z Jankiem Melą, teraz z synem. No i oczywiście to był inny sens. Mimo, że biegun był ten sam, to nie było sensem jak zdobycie tego bieguna, ale to, że mogłem tam pójść właśnie z własnym synem. No, a inny sens był na przykład przy wyprawie z Jankiem Melą. Więc, no tak, ale myślę, że sens najbardziej mnie napędza chyba. I w sumie nie tylko do wypraw, do wszystkiego, co robię, czy pisanie książek, czy spotkania właśnie autorskie, czy inne rzeczy, to lubię robić rzeczy, które według mnie mają sens.
2: Powiedział pan, że nie tylko wyprawę, a co jeszcze lubi pan robić? Takie hobby, poza wyprawy. Mhm. Jeżeli oczywiście możemy wiedzieć.
3: Lubię robić wiele rzeczy. Lubię pływać, lubię ćwiczyć, lubię trenować, lubię nurkować, lubię żyć, lubię być w domu i być razem z dziećmi. Lubię planować wyprawy, lubię żeglować, także lubię czytać, także naprawdę jest wiele rzeczy, które lubię na świecie.
2: Wyszukałem, że pierwsza samotna wyprawa w wieku 8 lat, dobrze wyszukałem, no to jest rzeczywiście wyczyn. Jak to się zaczęło?
3: Tak, to w zasadzie była trudno nazwać to wyprawą, ale tak, dla 8-latka to była podróż z Gdańska do Łodzi, do cioci, kiedy rodzice wsadzili mi do pociągu i po prostu pojechałem tam sam.
2: Ja bym nie dał rady, to już od razu mówię. W tamtym wieku na pewno nie dał rady. Panie Marku, pamięta pan moment, kiedy pomyślał pan, dobra, zdobędę oba bieguny? Kiedy się narodziła ta myśl w pana głowie?
3: Może nie była taka jedna myśl, że oba naraz.
2: Łańcuch zdarzeń bardziej.
3: Bo ten biegun północny był taki niesamowity. Zdobycie jednego bieguna jest bardzo trudne. Chociaż może tak, może pojawiła się taka myśl, kiedy trenowaliśmy z Wojtkiem do bieguna północnego, to wiadomo, że wtedy trening, jeżeli właśnie człowiek trenuje, wydzielają się endorfiny i człowiek jest w takim dobrym nastroju, to myśli sobie, wow, jak zdobędziemy ten biegun, to może dwa bieguny, a może jeszcze Everest. Więc może wtedy się pojawiła ta myśl, ale tak na pewno ta myśl, żeby zdobyć drugi biegun, czyli zdobyć dwa bieguny w jednym roku, pojawiła się tak konkretnie, kiedy dochodziłem na biegun północny. Pamiętam, że kiedy dochodziłem na biegun północny, to w sumie było mi szkoda, że już ta podróż się kończy i chciałbym iść dalej, ale nie mieliśmy jedzenia, także musieliśmy skończyć tą podróż na biegunie północnym i wtedy jakby byłem pewny, że ja w sumie często, jak nie zawsze oczywiście moja intuicja, nie jestem jasnowidzem, więc intuicja nie zawsze mówi mi jakby do końca to się zdarzy, no ale wtedy intuicyjnie czułem, że właśnie Wojtek nie będzie chciał iść na ten biegun, że będę musiał tam pójść, jeżeli tak, to sam. No i jakby cały ten plan wyprawy na biegun południowy w sumie powstał właśnie w drodze na biegun północny. Także ta idea dwóch biegunów w jednym roku powstała tuż przed biegunem północnym.
2: Wspomnijmy, biegun północny maj 95, a biegun południowy grudzień, to jest bardzo mały odstęp czasu, panie Marku. Jak wygląda ta samotność na biegunie? Wiadomo, wie pan z Wojciechem Moskalem, jak wygląda, gdzie jest tylko ciemność, jasność, śnieg. Brak takiego dostępu do normalnej cywilizacji. Jak to działa na człowieka, na psychikę w szczególności? Mhm.
3: Ja myślę, że dla mnie dobrze zakład zadziałało i jak tak zobaczyłem, już nie akurat nie tylko wtedy, ale generalnie jakby chyba od czasu, kiedy zacząłem czytać książki i kiedy zacząłem też studiować filozofię, zobaczyłem, że życie jest pełne sprzeczności. Tak często pod powierzchnią różnych słów, jakby kryje się całkiem co innego. No i tak naprawdę na końcu to my nadajemy znaczenie słowom. Więc dla kogoś właśnie samotność może się kojarzyć z czymś fizycznym, że jak jesteśmy sami w białej przestrzeni, to jesteśmy samotni. Ale to nieprawda, w sumie dla mnie przynajmniej, bo ja nie czułem się nigdy samotny podczas tych wybiegów, bo nawet sam przez 60 dni to nie czułem się samotny, bo myślę, że samotność polega na tym, że też się na tym zastanawiałem, czemu w sumie nie czuję się samotny, ale po pierwsze miałem przyjaciela w samym sobie, tak? W tym sensie, że akceptowałem siebie i rozmawiałem z sobą i no, czułem, że w sobie mam wsparcie.
2: Był pan sam, ale nie samotny, można powiedzieć.
3: Tak, tak, tak. To była jedna rzecz. Po drugie, miałem relację z otaczającym mnie światem, tak? To znaczy ze słońcem, z wiatrem, z lodem. Nie wiem, czułem obecność Boga, więc jakby ten mój świat nie był pusty. I myślę, że jakby prawdziwa samotność największa jest chyba wśród ludzi, tak? Kiedy człowiek jest wśród ludzi, ale jakby nie ma relacji właśnie z ludźmi, ze światem. Nie ma się do kogo odezwać, nikt go nie rozumie i czuje, że po prostu no jest potwornie sam. I myślę, że to jest prawdziwa samotność, ten brak relacji. Także można być, nie być samotnym, ale można oczywiście też na praktyce być samotnym, jeżeli człowiek po prostu czuje, że tam jest jakiś obcy świat i nie ma z nikim wsparcia. Ale można być na Antarktydzie jakby niesamotnym, że tak powiem. Można się czuć całkiem dobrze, wędrując we własnym towarzystwie. Ale można też właśnie żyjąc tutaj, nie wiem, w Niewkowie, w Warszawie, w Berlinie czy gdziekolwiek, czuć się właśnie potwornie samotnym. Jeżeli człowiek no, na przykład straci pracę, straci przyjaciół, straci rodzinę, jest bezdomny i czuję, że no, nikogo nie obchodzi tak naprawdę.
2: Może przykład z innej beczki, totalnie z innej beczki, ale Freddie Mercury kiedyś powiedział, nawet w którymś ze swoich wywiadów, nawet nie wiesz, jak można być samotnym, znając setki tysięcy innych ludzi na świecie.
3: No, myślę, że tak. Właśnie to jest to, że się zna, to nie zatrzyma się z nimi relacje.
2: Panie Marku, czy wiara i Bóg odegrały ważną rolę w Pana życiu? W szczególności w tych wyprawach? Czy wiara Pana podtrzymywała?
3: Na pewno, tak. Na pewno myślę, że mnie podtrzymywała i na pewno też jakby te wyprawy pogłębiały moją wiarę, w takim sensie, że może inaczej zaczynałem rozumieć jakby właśnie Boga, Jego koncepcję i możliwość jakby rozmowy z Nim. No podam taki przykład, kiedy właśnie zdobyłem te bieguny, to przyszła mi do głowy taka obrazoburcza, jakby na początku wydawało się myśl, że Bóg jest we mnie, że jest we mnie, ale myślę, jak to, no przecież jak to Bóg może być we mnie? Przecież to nie jest jakby pewnie według Biblii i tak dalej. Ale kiedy potem zacząłem studiować właśnie trochę ten temat, zacząłem czytać pisma, nie wiem, mistyków, Jana Świętego od Krzyża, czy Świętej Teresy z Anvil, no to w sumie, że człowiek tak pomyśli, że jesteśmy stworzeni według Biblii na jego obraz i podobieństwo, to znaczy, że rzeczywiście można go szukać w sobie, tak, a nie tylko gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie. No bo jeżeli jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo, no to część jego jest w nas, więc poznając siebie właśnie w takiej izolacji, no, możemy być też bliżej Boga.
2: Miał pan wtedy paradoksalnie więcej czasu, żeby nad tym wszystkim pomyśleć, żeby się zbliżyć.
3: Tak. Zgadza się. No i też odkryłem to już może nie dzięki wyprawom, chociaż wyprawy może spowodowały, że miałem czas, żeby myśleć właśnie, żeby w jakimś sensie może nawet rozmawiać z Bogiem, czy być Jego bliżej. Ale w sumie dzięki chyba ćwiczeniom duchowym, ignacjańskim nauczyłem się też tego, czy zrozumiałem to, że są trzy możliwości rozmowy z Bogiem. Że jedna możliwość tej rozmowy to jest taka, że my mówimy, Pan Bóg słucha, tak? Czyli że modlimy się, prosimy, narzekamy, różne rzeczy. Możemy, z różnymi rzeczami możemy się zwracać do Pana Boga. Druga możliwość jest taka, że my milczymy i Pan Bóg mówi, słuchamy, co Pan Bóg ma do powiedzenia. To nie jest takie łatwe, żeby go usłyszeć i nie jest łatwe, żeby znaleźć taką ciszę, żeby go usłyszeć.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Kamińskim. Podróżnik i zdobywca obu biegunów opowiedział nam o emocjach związanych z wyprawami, marzeniach oraz o tym, co daje mu siłę do kolejnych wyzwań. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Inowrocław.
3: A no i trzecia forma to jest dialog właśnie, rozmowa. Więc na pewno jako dziecko zrozumiałem, dopóki zacząłem właśnie wyprawiać się, dopóki nie zacząłem wypraw na bieguny, to rozumiałem, chociaż nie zdawałem sobie sprawy, że jest jakaś inna możliwość, ale tylko wiedziałem o tej pierwszej formie, że modlę się właśnie i proszę, albo mówię, albo jestem wdzięczny za coś, a nie wiedziałem o tych dwóch innych możliwościach.
2: Powróćmy, panie Marku, do tych warunków atmosferycznych. Co wtedy człowiek najbardziej testuje, co testuje nasze ciało? Właśnie to nasze wewnętrzne ja, czy tą psychikę, która siedzi w nas, no i musimy ją w jakiś sposób przygotować do tych wypraw.
3: Znaczy wewnętrzne ja i psychika to jest coś bardzo podobnego, bardzo zbliżonego, co nawet dla wielu ludzi pewnie często trudno jest rozróżnić, więc...
2: Ta odporność jeszcze jest bardzo ważna. Jak to się rozwija?
3: Tak, bez wątpienia te warunki atmosferyczne testują naszą psychikę właśnie i w sumie tak naprawdę to głowa jest najważniejsza, czyli jakby ciało ludzkie nie jest przystosowane do tego, żeby być w niskiej temperaturze i nie można się tego przyzwyczaić, myślę. Nawet jeżeli ja biorę codziennie prysznic z zimną wodą i wchodzę do komory kryogenicznej, to i tak to jest szok dla organizmu, no bo po prostu nie da się zmienić ewolucji. Jak dotrę, nie wiem, ognia, to się oparzę, prawda? Nie mogę tego zmienić siłą woli. Ale generalnie można jakby przystosować się do tego, czyli nie można przystosować się całkowicie, że dalej będziemy odczuwali zimno, tego nie można zmienić, ale można zmienić sposób reakcji, sposób odczuwania i sposób zarządzania trochę może tym zjawiskiem, więc te warunki są rzeczywiście bardzo ciężkie i można stracić życie. No, wietrze, na przykład, który ma 300 km na godzinę i jest minus 30 stopni, czy minus 50, czy można zamarznąć przy minus 50 stopni, czy 60 stopni Celsjusza, no, ale manewrując odpowiednio ubraniem, tak żeby nie było za ciepło i za zimno, można się właśnie przystosować do konkretnej sytuacji. Znaczy nie polega to na tym, żeby się ubrać na przykład bardzo gorąco i oddzielić się od rzeczywistości, bo tego się nie da. Jak się ubierzemy super ciepło i zaczniemy ciągnąć sanie, które ważą 150 kg, to się zagotujemy i za chwilę będziemy się pocić i będzie nam zimno po prostu i zamarzniemy w ogóle. Podam taki przykład. Jak szedłem teraz z Kajem, z moim synem na biegun, to włączyłem mu, żeby jakby manewrował rękawicami, żeby nie zakładał najcieplejszy, tylko założył na 15 pierwszych minut marszu, a potem jakby zdjął tą warstwę wierzchnią, mimo że jest zimno, trochę zimno, to żeby właśnie zdjął ją i potem znowu zdjął następną, aż jak będzie rozgrzany, to wtedy wystarczą takie niegrube rękawice.
2: Hartowanie tak zwane trochę.
3: Może nie hartowanie, nie właśnie, bardziej to, że chodzi o to, że jak idziemy, to już się rozgrzewamy i te super ciepłe rękawice są za ciepłe i po prostu zaczynamy pocić się w tych rękawicach, ale Sky mnie nie posłuchał, no i szedł w tych najgrubszych i one się zapociły, zrobiły się mokre i na koniec tej zmiany, nazwijmy to, te rękawice zamarzły po prostu i było potwornie zimno, już nic nie mógł zrobić, no bo nie był w stanie wysuszyć tych rękawic i już do końca dnia musiał po prostu iść prawie, że odmazając sobie palce. Także no właśnie na tym to polega, żeby się przystosować do sytuacji, tak? Żeby czytać jakby swoje ciało i wyprzedzać, jakby to się może zdarzyć.
2: Kiedyś w rozmowie z panem Tomaszem Kosmalskim, wicemistrzem Europy w pływaniu lodowym, mistrzem świata, opowiadał mi, że najtrudniejsze było dla niego właśnie nie to samo przygotowanie, tylko powrót do codzienności po tych wszystkich mistrzostwach, po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej wodzie. Jak u pana to wyglądało? Jak pan powrócił do normalnego funkcjonowania po tych wyprawach? Między wyprawami, można powiedzieć.
3: Nie, dla mnie to było przyjemne, muszę przyznać, no bo takie ekstremalne warunki właśnie. Też staram się mieć takie nastawienie, żeby jakby być tu i teraz, czyli żeby być zadowolonym z tego, co mam, czyli jak jestem na wyprawie, to nie myśleć o tym, co będzie w domu i tak dalej, że tęsknię za domem na przykład, żeby chciałbym być gdzie indziej, ale też jak jestem w domu z kolei, no to jakby jestem w domu i nie myślę, czy w cywilizacji nie myślę o tym, że chciałbym być gdzie indziej. I w sumie, właśnie to pamiętam, że to było takie zdziwienie, że jak wracałem z tych wypraw, to wręcz było bardzo przyjemnie, bo odkrywałem świat na nowo, w takim sensie, że to, że do dzisiaj to jest super, że na przykład mogę wziąć prysznic z gorącą wodą. Mimo, że w sumie na tych wyprawach spędziłem tylko rok czasu, może rok, może dwa lata byłem, spałem na lodzie, że tak powiem, w namiocie. Dosłownie fizycznie spałem na lodzie, no i jakby nie miałem dostępu do ciepłej wody. Nieraz przez 70 dni nie mogłem się umyć, bo nie było możliwości, miałem tylko tyle wody, żeby stąpić ją z lodu i pić. No i potem, kiedy właśnie wróciłem, to przez całą noc na przykład byłem w wannie, żeby cieszyć się tą ciepłą wodą. Ale teraz, mimo że jakby dużo czasu upłynął tych wypraw, ciągle jak odkręcam rano czy wieczorem kurek właśnie i prysznic, jest ciepła woda, to myślę, wow, jakie to jest niesamowite. Cieszę się tym. Także jakby dzięki temu, że jesteśmy w takich ekstremalnych warunkach, możemy na nowo odkryć jakby, że w cywilizacji jest dużo dobrych rzeczy, tak, że nie wiem, możemy spać w łóżku, czytać książkę, zrobić sobie kawę i tak dalej, że nie trzeba topić wody z lodów, żeby napić się wody, tak, i także nie, myślę, że dla mnie to, dla mnie ten powrót był dobry po prostu.
2: Jakby pan miał dostęp do dzisiejszych social mediów, do tego internetu, do non-stop tego online, jak dzisiaj ludzie żyją, młodzi, myśli pan, że było panu łatwiej? Czy paradoksalnie to może przeszkadzało, może by rozpraszało?
3: A żeby mieć podczas wyprawy?
2: Tak, wyprawy.
3: Nie,
2: bo niektórzy nadużywają.
3: Nie miałoby sensu, no po co miałbym dostęp do internetu, czy nie miałbym to, nawet teraz mógłbym mieć, bo jest takie coś jak Starlink, antena, którą można mieć sobą podczas wypraw. Także teoretycznie mogę mieć dostęp do social mediów, ale no nie wiem, tam jest tak wspaniały świat i z jednej strony, a z drugiej strony jest tyle rzeczy do zrobienia, że no nie mam takiej potrzeby. Absolutnie to była bzdura kompletna.
2: Czy podczas którejś z wyprawy naprawdę pokazały się panu w głowie jakieś myśli, że to może się źle skończyć? No mamy mnóstwo przykładów. Wanda Rutkiewicz, Maciej Berbeka, Tomasz Mackiewicz, 2018. Mhm. Czy były takie momenty, że już pan mówi, lepiej zawrócę, jeżeli w ogóle były możliwości do zawrócenia?
3: Jasne, na pewno były takie momenty i w zasadzie myślę, że każda z tych osób, które pan wymienił, Wanda Rutkiewicz, czy Tomek Mackiewicz, czy Maciej Berbeka, no w jakimś sensie no musieli się liczyć z tym, że nie wrócą, tak, że może coś się zdarzyć i na pewno w przypadku Wandy i innych pewnie dziesiątki razy spotkały ich takie sytuacje. Więc na pewno wyruszając taką wyprawę, jeżeli człowiek ma wyobraźnię i czytał książki o innych wyprawach, no to zdaje sobie sprawę, że, no, że nie jest wybrane, tak, że to go może ominąć jakby. Tak jak no, na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy umrzeć, że umrzemy kiedyś. Nie myślimy o tym, bo byłoby nam trudniej żyć, ale kiedyś tak czy inaczej umrzemy, prawda? Więc tak samo jest na wyprawie. Wyprawa jest takim, można powiedzieć, potencjalnym końcem, tak, że ten koniec tam może nastąpić, jeżeli popełnimy jakiś błąd. Także po prostu skraca nam się dystans. To jest jedna rzecz, że akurat w tym czasie nasze życie może się skończyć na wyprawie. No i też na wyprawach na pewno są takie sytuacje. Ja miałem dziesiątki takich sytuacji, że no nie wiedziałem, czy przeżyję je.
2: Miał pan taka najbardziej ekstremalna, pamięta pan? Jeżeli pan oczywiście może mówić?
3: Nie. Jasne, że mogę. To było dużo takich sytuacji i nawet czasami jest trudno. One są tak szybko następujące po sobie, że nawet trudno je zauważyć czasami. Ale na przykład kiedyś właśnie chociażby z Wojtkiem Oskarem dochodziliśmy do bieguna północnego, to musieliśmy iść, bo szliśmy po bardzo cienkim lodzie. Także nie wiem, dno było 4 km niżej. I powiedzmy Wojtek szedł akurat za mną, bo gdybyśmy się raz zagrupowali liną, to no nie, byłoby to niebezpieczne, no bo gdybyś zalupał się pode mną lód, no to bym pociągnął Wojtka. To nie miałoby sensu, bo to jak są bardzo eksponowane ściany, też napięcie się nie wiążą, no bo jeden by tylko pociągnął drugiego. Także szliśmy właśnie w takiej większej odległości, no i w pewnym momencie zerwał się pode mną lód i no i myślałem, że już koniec, po prostu, że stanie mnie pociągnął na dół, zacząłem tonąć, ale udało mi się, Wojtek stał właśnie gdzieś daleko, nie mógł mi pomóc, mógł tylko patrzeć. Nawet nie mieliśmy takiej długiej liny, którą mógłby mi rzucić, więc, ale udało mi się wypiąć narty jakoś wyjść z tej sytuacji.
2: Czego wyprawy najbardziej nauczyły Pana o strachu? I które wyprawy? Takie najbardziej ekstremalne.
3: Ja nie wiem, czy tylko wyprawy uczą o strachu, ale myślę, że ten okres przed wyprawą człowiek się bardzo boi, kiedy właśnie nie wie, co będzie. Kiedy podejmuje w ogóle decyzję o wyprawie, to musi nauczyć się jakby obcować ze strachem, także i pokonywać ten strach. Także wyprawa tak naprawdę zaczyna się właśnie od przygotowań, od podjęcia decyzji. No i cały czas jakby człowiek się uczy, jak pokonywać ten strach, kiedy na przykład zastanawia się, wizualizuje sobie te sytuacje, które się mogą zdarzyć, tak, że można, nie wiem, zamarznąć, może w nocy się zarwać lód na przykład pod nami i jak jesteśmy w śpiworach, które nie mają zamków, można wpaść do wody i po prostu już nie wyjść. No i tak dalej, tak, czy może zdetykować, na przykład mnie, niedźwiedź polarny w nocy czy w dzień, prawda, i nie zdążę wciągnąć broni, coś takiego. Więc tych sytuacji jest bardzo dużo i tak naprawdę myślę, że chyba jakby przed wyprawą jeszcze człowiek się oswaja z nimi, akceptuje, że tak będzie i przyzwyczaja się do nich. Potem na wyprawie jeszcze jest parę tygodni takich, kiedy rzeczywiście jesteśmy w innym świecie i musimy się go uczyć na nowo, a później już człowiek jest oswojony i bardziej ten strach jest jakąś informacją, że coś się może zdarzyć i jakby działamy w zależności od tego, jaką mamy informację.
2: Co w takich sytuacjach działa? Motywacja, czy bardziej ta sama dyscyplina, którą już Pan nabrał doświadczenie przy tych wszystkich innych wyprawach? W takich właśnie sytuacjach, przy których rzeczywiście trzeba się 3 razy zastanowić, co zrobić? Jako, że jest Pan blisko.
3: Blisko
2: zdobycia. Na przykład bieguna północnego. Pewnie były takie sytuacje podczas wyprawy, że miał Pan zawahania momentami.
3: No nie, to jakby myślę, że człowiek po prostu ogląda siebie ja przynajmniej nauczyłem oglądać siebie z góry, tak? W sensie takim, że nawet teraz jest tak jak normalnie przed wyprawami, jakby nie miałem takiej świadomości. Myślałem, że jak mówię cały czas, ale nabrałem takiej zdolności, że mówię, a jednocześnie mogę się obserwować z góry, co ten Marek mówi, co robi i jak to wszystko wygląda tutaj. I teraz mogę sobie wyobrazić też siebie gdzieś stamtąd, patrząc na tę sytuację mniej więcej stamtąd, co tutaj się dzieje, nie wiem, jak Państwo na to reagujecie, co Pan mówi i tak dalej. Więc jakby to pomaga, takie właśnie spojrzenie z zewnątrz, pomaga też, że jeżeli nawet ja się zacznę denerwować i tak dalej, to ten drugi z góry jakby może na to spojrzeć właśnie bardziej chłodnym okiem i powiedzieć, że okej, no jasne, boisz się, czy tracisz nadzieję, czy coś takiego, ale spoko, wytrzymasz. Więc jakby jest wiele sposobów na to, żeby motywować się. Jakby z jednej strony to jest też taka gra z własnym umysłem, z własnymi ograniczeniami, z tym, że jakby umysł produkuje myśli, ale myślenie jest według mnie trochę przeceniane, tak, że to, że myślimy, to znaczy, coś znaczy. No, możemy też myśleć o jakichś głupotach. Mogą się w naszym umyśle pojawiać myśli śmieci po prostu.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
3: Powinniśmy te myśli ewaluować, krótko mówiąc. Samo to, że coś myślimy, to nie znaczy, że to ma jakąś wartość. Czasami lepiej nie myśleć w ogóle. Przerwać, tak? To jest bardzo ciekawe. Więc właśnie czasami jak się pojawiały takie myśli, że właśnie, że a może nie dojdę, może trzeba przerwać, no to na przykład włączałem sobie liczenie do 1000, tak, albo skupiałem się na oddechu i czekałem, aż przejdzie po prostu. Więc jakby jest wiele technik do tego. No, jakby te wyprawy mi pokazały, że taki sam świat, powiedzmy, jaki jest na zewnątrz, który możemy obserwować, taki sam, możemy jakoś nim zarządzać, tak, unikać jakichś rzeczy, z jakimi rzeczami się konfrontować, wychodzić naprzeciw czemuś. Tak samo jest jakby świat wewnątrz i w tym świecie też możemy manewrować po prostu. To nie jest tak, to się samo dzieje. No nad wieloma rzeczami możemy mieć pewną kontrolę, albo przynajmniej jeżeli mamy kontroli, to przynajmniej możemy je właśnie przeczekać, możemy o nich zapomnieć, możemy różne rzeczy robić. Także to nie jest taka motywacja do końca, że muszę dojść i tak dalej, bo to jest często za słabe. Jakby różne są narzędzia, żeby radzić sobie właśnie ze strachem.
2: Panie Marku, wróćmy.
3: Ale to oczywiście to wszystko, o czym mówię, tak naprawdę też odnosi do normalnego życia, bo normalne to jakby dla mnie te właśnie doświadczenie z wypraw to było takie doświadczenie, to było takie laboratorium, w którym ten niedźwiedź jakby w normalnym życiu jest kimś innym, prawda? Może mieć postać, nie wiem, szefa w firmie, czy kogoś tam, czegoś polityka, czy kogoś innego, ale czegoś złego człowieka na przykład. Ale właśnie jakby to wszystko dzieje się w normalnym życiu, tak? Że pojawia się strach, że nie wiemy, czy osiągniemy zamierzony cel. Te bieguny oczywiście są inne. Inne są zagrożenia i może nie ma takiej zagrożenia życia, ale struktura sytuacji jest bardzo podobna.
2: Panie Marku, wróćmy na chwilę do tych sztucznej inteligencji, do mediów społecznościowych. W dzisiejszych czasach każdy z nas tak naprawdę może być podróżnikiem. Czy według Pana przez to, że możemy sobie teraz wygenerować dowolny szczyt na świecie, same podróże straciły trochę przez to swoją magię, że ludzie w cudzysłowie się, można powiedzieć, rozleniwili i wolą sobie wygenerować w pewnych przypadkach, bo oczywiście są tacy, którzy pojadą, polecą, ale w pewnych przypadkach niektórzy sobie wolą wygenerować dany obraz, dany szczyt, daną na przykład, możemy powiedzieć, rzekę.
3: Ale myślę, że akurat tutaj to sztuczna inteligencja niewiele zmieniła, no bo kiedyś też można było zobaczyć zdjęcia, prawda, były albumy i tak dalej, także może trudniej było trochę dojść do tego nie w jednej chwili, ale myślę, że chyba tutaj to jakby niewiele się zmieniło. Sztuczna inteligencja generuje różne rzeczy, ale to są ciągle jakby rzeczy, które nie są oryginałem i tak było w historii ludzkości, odkąd, nie wiem, wynaleziono fotografię i druk, prawda, że te rzeczy można było jakieś przedstawić. Natomiast rzeczywiście każdy może być podróżnikiem i każdy może gdzieś pojechać i każdy może wygenerować sobie film, na przykład siebie, zdjęcie siebie na biegunie. Kiedyś też można było to zrobić, nie wiem, nakładając dwa zdjęcia po prostu i też były takie sztuczki, ale czy to zastąpi prawdziwe podróże? Myślę, że nie. No myślę, że jakby tutaj akurat sztuczna inteligencja niewiele zmienia, bardziej może Netflix czy inne platformy streamingowe, YouTube, gdzie jest wiele filmów po prostu, gdzie można zobaczyć film z każdej możliwej sytuacji i wyobrazić sobie, że my tam jesteśmy, no ale tylko jest wyobrażenie, prawda? To tak jakby można zobaczyć 100 zdjęć kobiet na przykład i wyobrazić sobie, że to jest moja kobieta, no ale jakby to jest tylko zdjęcie. Czy 100 zdjęć mężczyzn, powiedzmy, tak? I wyobrazić sobie, że to jest mój mężczyzna, w sensie gdybym był kobietą. No ale to jest tylko zdjęcie cały czas. Nawet jeżeli ożywimy to zdjęcie przy pomocy Grokka czy ChatGPT, to będzie ciągle... Ale umysł, rzeczywiście, tak jak sobie myślę, to mózg działa w ten sposób, że jeżeli coś sobie wyobrażamy, jeżeli mocno sobie coś wyobrażamy i przeżywamy to, to prawie on nie rozróżnia często między właśnie tym, co jest w naszym umyśle. No ale ciągle jakby... Myślę, że jakby... Cała różnica tkwi w drodze tak naprawdę, bo tutaj Pan mówi o celu, tak, że możemy z siebie wygenerować, zobaczyć cel, ale przejść tą drogę, myślę, że cała różnica polega na drodze i na tym, że droga zmienia, nie samo osiągnięcie celu. I tego jakby nie załatwimy przy pomocy sztucznej inteligencji, bo chociaż możemy jakieś efekty na pewno przy pomocy sztucznej inteligencji osiągnąć. Także na pewno sztuczna inteligencja wiele zmienia. W sensie podróży, to nie wiem, może służyć do planowania podróży, może służyć do tego, żeby wymyślać sobie podróże, które chcemy zrobić, tak, wymyślać trasy, budżety, jak pozyskać sponsorów, pieniądze, czy ile to kosztuje, jakby nawet dla siebie napisz te, tam, mam 3000 zł, 5000 zł, napisz mi wyprawę dla Marka Kamińskiego w lipcu, w czerwcu 2026, żebym zaliczył jak najwięcej krajów na przykład, w ciągu 14 dni. Także tutaj na pewno sztuczna inteligencja może zmienia pewnie pole gry wszędzie. ale nie zastąpi pewnie realnego życia.
2: Wspominał Pan o tym, że podczas każdej z wypraw miał Pan ten moment,
3: żeby... Muszę,
2: pan...
3: Sorry, że powiem, może bardziej gry na przykład komputerowe mogą zastąpić,
2: bo to tak, jest wiele... Rider, coś takiego, to na pewno.
3: Jest wiele gier, które rzeczywiście, no one już... tak, jeżeli będą jeszcze teraz zasilane sztuczną inteligencją, to...
2: Nowe silniki będą, to już jest... Idziemy w złym kierunku. Idziemy w złym kierunku w tym, może czasami może już się, że tak powiem, możemy się zatracić w tym i nie rozróżnić. Bardzo często jest tak, że ludzie nie potrafią już rozróżnić, co jest prawdą, a co jest fałszem w tych wygenerowanych. Wspominał Pan, Panie Marku, wrócimy do tych wypraw, że podczas każdej z nich miał Pan taki moment, że mógł Pan pobyć sam ze swoimi myślami, pomyśleć, zastanowić się nad rzeczami, które Pana trapiły, bądź też miał Pan właśnie w tym momencie, kiedy Pan się z nimi zmierzał, bo byłem na wyprawie. Czy według Pana współcześni ludzie, współczesna młodzież trochę utraciła tą umiejętność bycia sam ze sobą przez te wszystkie bodźce z zewnątrz, przez media społecznościowe, przez ciągły zgiełk

0: czy teraz jakby młodzież zatraciła tą umiejętność? Myślę, że jakby czasy się zawsze zmieniają i każda młodzież jest inna i każda młodzież po prostu, każde pokolenie nazwijmy to, może młodzież, każde pokolenie co 10 lat, co 15, co 20 jakby żyje w innym świecie i ma inne problemy, że tak powiem. Ja pamiętam, że jakby w moim świecie było tak, że dziadkowie, rodzice mówią, nie oglądaj filmów, po co czytać tyle książek. No, różne rzeczy były dla nich problemem, prawda? Albo że za dużo trenuje, albo po co jakieś karate, albo coś tam. Więc jakby współczesna młodzież ma swoje problemy, swoje życie i musi znaleźć swoją drogę. Co jakby dla nich będzie najlepsze z ich punktu widzenia, to jest trochę ich sprawa tak naprawdę, ich świat. Trudno jest przenosić jakby, no, schematy z jednego świata do drugiego. Myślę, że każdy musi sam spróbować właśnie, co daje mu życie jakby w takim świecie gier na przykład tylko. I mój syn, jak patrzę na mojego syna, bo akurat mam dzieci właśnie, no to mój syn, kiedy do mniej więcej wieku 16 lat chyba, był mega wkręcony w gry komputerowe i w zasadzie musiałem po prostu wręcz, nie wiem, włączać prąd prawie w domu, czy w jego pokoju o 22, żeby mechanicznie po prostu odciąć jakby, tak, żeby mu chodzić do szkoły, bo inaczej potrafił grać do 2 godziny w nocy. Także, wymyśliłem sobie coś takiego, że jest shutdown po prostu, nie ma prądu od 22. Ale to był tylko oczywiście taki moment, kiedy to rzeczywiście, kiedy utrudniałem to funkcjonowanie. Ale w momencie jakby przestał grać i myślę, że duża sługa była jego dziewczyny w tym i zajął się teraz w ogóle. Jakby kompletnie prawie nie jest wirtualny, tworzy muzykę, tworzył rap akurat, jest raperem. Był ze mną na biegunie, więc ja bym nie generalizował po prostu. Myślę, że pewne rzeczy są oczywiście uniwersalne dla ludzi. Ludzie muszą jeść, prawda? Muszą pić wodę. Na pewno też jest coś takiego właśnie jak higiena psychiczna, jak odporność psychiczna i tak jak widać, to nie wiem, już trochę radykalizując ten temat, no to jakby wzrasta, na pewno widać, że wzrasta liczba samobójstw na przykład wśród młodych ludzi, tak, że ta odporność jakby maleje i jakby z czego to wynika? Z tego, że to żyjemy w świecie, który się bardzo szybko zmienia, tak, i nie potrafimy zanim nadążyć do niego się przystosować. I do tego potrzebna jest właśnie ta odporność psychiczna. Na ta odporność psychiczna polega, no jakby ma wiele wymiarów i wiele kompetencji. Na pewno taka umiejętność resetu, połączenia z sobą jest tej odporności bardzo ważna i też cisza jest też w tym wszystkim. Cisza jest potrzebna do połączenia z samym sobą, jakość snu jest ważna, gdzie jest cisza i tak dalej. Także na pewno jest to potrzebne młodym ludziom, na ile jakby na ile sami do tego są w stanie dojść, że tego potrzebują, a na ile jakby zmusi do tego życie, to już jest jakby ich droga.
1: Co by pan powiedział młodym ludziom, którzy chcą spełniać swoje marzenia, ale boją się właśnie zrobić ten pierwszy krok?
0: Co bym powiedział młodym ludziom, którzy boją się spełniać marzenia?
1: Coś ich hamuje, może też psychicznie.
0: No jest wiele jakby tak naprawdę składników, bo też w takiej sytuacji, bo generalnie żyjemy w czasach właśnie, kiedy tak samo jak wychowanie fizyczne potrzebne byłoby wychowanie psychiczne, którego nie ma, tak? Jeżeli dzieci no, często słyszą, że są do niczego, tak, bo dorośli nie mają do nich czasu, że nic z nich nie będzie, że część przynajmniej dzieci na pewno to słyszy, to trudno im potem powiedzieć, spełniaj swoje marzenia, możesz zrobić wszystko, tylko od ciebie wszystko zależy. Także też żyjemy w takim trochę dualnym świecie, w którym jakby z jednej strony jest jakaś teoria, z drugiej strony praktyka nie zawsze do tym nadąża, czy życie. Ale co

0: tak konkretnie, co bym powiedział, myślę, że powiedziałbym, żeby poznali samego siebie po prostu, tak, żeby spełniać marzenia. Trzeba trochę siebie poznać, żeby wiedzieć, co człowiek, czego człowiek w życiu chce, żeby to było ich marzenia. No i też poznać siebie po to, żeby mieć zaufanie do siebie, żeby mieć taką sprawczość, tak, że jakby niezależnie od tego, jakby co się dzieje na świecie, to ode mnie zależy, co ja z tym zrobię, żeby to było ich marzenia. No i też poznać siebie po to, żeby mieć zaufanie do siebie, żeby mieć taką sprawczość, tak, że jakby niezależnie od tego, jakby co się dzieje na świecie, to ode mnie zależy, co ja z tym zrobię. I niezależnie od tego, jakie mam marzenia i co mi mówi świat, że nie dam rady i tak dalej, to ja mogę zbudować sobie plan i krok po kroku go realizować. Więc jakby jest wiele rzeczy, które składają się na to, żeby zrealizować swoje marzenie i nie można jakby uprościć tego do jakiejś jednej formułki, dasz radę, możesz, wiesz swoje marzenia, bo to są jakby takie gładkie słowa, które nic nie znaczą, ale w sumie właśnie myślę, że taką sytuacją właśnie, której miałem się z takim młodym człowiekiem i dokładnie, który nie wierzył w siebie i chciał zrealizować swoje marzenie, to była wyprawa z Jankiem Melą. No i wtedy wynalazłem taką metodę biegłą, właśnie sztukę osiągania celu, która się składa z 5 kroków. W sumie to może będzie to trochę skomplikowane, ale takie prawdziwe. No, żeby zrealizować marzenie, tak, po pierwsze trzeba je mieć i nie wierzyć. To jest bardzo jedna pierwsza rzecz, tak, żeby mieć je skonkretyzowane, co to jest.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Kamińskim. Podróżnik i zdobywca obu biegunów opowiedział nam o emocjach związanych z wyprawami, marzeniach oraz o tym, co daje mu siłę do kolejnych wyzwań. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Inowrocław.
0: Trzeba mieć to marzenie. Nie wystarczy taka formułka, że realizuj swoje marzenia. Po drugie, trzeba mieć mapę drogi do tego marzenia, czyli zbudować sobie plan. Po trzecie, trzeba umieć ten plan wdrożyć w życie, mieć motywację, żeby go realizować, radzić sobie z trudnościami i mieć wytrwałość i konsekwencje i odwagę, żeby pokonywać strach po drodze. Po czwarte, nie każde marzenie, nie każdy plan da się spełnić. Na końcu tej drogi może być sukces albo porażka, albo coś pomiędzy nimi. To nie jest tak, że nawet jak będziemy mieli najlepsze marzenie, najlepszy plan, najlepszą realizację, że jest jakby gwarancja, że to osiągniemy. Więc trzeba sobie umieć też poradzić jakby z ewentualnym sukcesem, czyli z tym, jak osiągniemy to. Bo wcale to marzenie nie kończy się w momencie osiągnięcia celu. Jakby to jest tylko jakby etap. Albo też umieć wyciągnąć wnioski z porażki, jeżeli nam się nie udało tego zrobić, po to, żeby zrobić to jeszcze raz, no to zrobić coś innego, lepszego. No i piąty krok tej metody, te kroki inaczej się nazywają, ale o to mi tutaj chodzi, to jest poznanie samego siebie, to co powiedziałem, takie spojrzenie na tą sytuację właśnie z góry, we wszystkie etapy, po to, żeby tą wiedzę jakby, żeby zrozumieć, co się działo ze mną, gdzie popełniłem błędy, gdzie byłem dobry, co mam do poprawienia, po to, żeby odkryć następny biegun i iść dalej, tak w dużym skrócie. A jeżeli miałbym powiedzieć jednym zdaniem, no to myślę, że trzeba zrobić pierwszy krok, żeby to marzenie zrealizować.
3: Panie Marku, ten strach przewijał się bardzo często w naszej rozmowie. Czy dzisiaj jest coś w tych wyprawach, czego Marek Kamiński naprawdę się jeszcze boi?
0: No jasne, no każda wyprawa jest jakby może być niebezpieczna. To, że 30 lat temu szedłem na biegun jeden i drugi, to nie znaczy, że jak teraz pójdę na biegun, to będzie łatwiej. Będzie tak samo albo jeszcze trudniej, bo może wtedy miałem szczęście. I pewne rzeczy się nie zdarzy, które teraz się mogą zdarzyć, więc to są akurat takie wyprawy, w których za każdym razem trzeba mieć pokorę i trzeba się trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co się może zdarzyć i mieć sobie jakąś dozę strachu, ale strach jest tylko informacją, to jest emocja, nie należy się bać strachu, należy się bać może tego, że przestraszymy się strachu i ten strach nas przygniecie po prostu, tak? Cała sztuka polega też na tym, żeby umieć zarządzać strachem, żeby strach nie zarządzał nami. Więc znowu można spojrzeć na siebie trochę z góry, widzieć ten strach, który się pojawia, no i

0: jakby nie każdy strach też jest zły. Strach to jest informacja, którą trzeba umieć dobrze odczytać, czy go, czy nie go, po prostu czy no go. Więc czasami warto się bać po prostu i siłą woli nie możemy zrobić wszystkiego. Także trzeba umieć rozmawiać ze strachem i traktować strach jako nauczyciela, jako informację. Ale od nas zależy, co z tą informacją zrobimy. Czy ona jest prawdziwa, trzeba zweryfikować. Często boimy się na zapas po prostu. W 90% ja się boję na zapas i myślę, że większość ludzi w 90%, a niektórzy może w 100 nawet, tak? Że boją się po prostu, że coś nowego jak zrobią, jak... No wiele rzeczy jest, tak, na świecie, których ludzie się boją, tak? Niektórzy boją się nawet wyjść z domu po prostu rano. Więc są różne rodzaje strachu tak naprawdę.
1: Panie Marku, tytułem końca, bo jeszcze będą oczywiście pytania od publiczności.
0: Jasne.
1: Tak filozoficznie zakończymy. Co jest dzisiaj Pana takim własnym biegunem, który nadal chce Pan zdobyć? Metaforycznym biegunem.
0: Nie, no chciałbym, żeby życie moje dalej miało sens, tak? Chciałbym żyć tak, żeby właśnie to życie miało sens. Ale w sumie nie jestem przywiązany jakby do konkretnych jakichś rzeczy. Znaczy z jednej strony na przykład chciałbym pisać książki, ale gdzieś ostatnio właśnie przeczytałem taką informację, że święty Tomasz z Akwinu, pisząc sumę teologiczną, doznał objawienia i stwierdził, że już nie napisze żadnej, napisał 62 książki chyba przedtem, że już nie napisze żadnej książki, przestał pisać w ogóle. Więc jakby nie mam takich punktów, że muszę to zrobić, że to jest coś. Bardziej myślę, że chciałbym żyć sensem. Czy to będzie... nie mam też takich celów, że muszę coś na zewnętrznym świecie zrobić. Nie wiem, gdzieś być, coś pokonać. Myślę, że nie wiem, gdybym był cały czas w domu w Gdyni, w Orłowie, pisał książki, to może być mój biegun, ale być może jeszcze, nie wiem, może się wybiorę w kosmos, więc tak naprawdę nie wiem.
1: Wszystko przed Panem.
0: Przede mną teraz ta wyprawa pole to pole, to jest ileś wypraw właśnie. Na pewno chciałbym napisać jeszcze trzecią część Polarisa, ale tak sobie właśnie ostatnio miałem takie spotkanie autorskie i ktoś właśnie ten prowadzący zapytał mnie o ten coś bardzo podobne pytanie. Tak sobie myślę, że i tak po prostu intuicyjnie przyszło mi do głowy, że gdybym mógł napisać książkę, dzięki której ludzie mogliby być szczęśliwi, to napisałbym taką książkę, to by był mój biegun.
1: Czego Panu życzyć?
0: To jest właśnie,
1: właśnie tego. Tego Panu
0: życzyć. Książkę.
1: A moim gościem, moim i Państwa gościu, był Pan Marek Kamiński. I przechodzimy do pytań publiczności. Oczywiście później będzie czas na książki, na podpisanie. No i tam jest małe przekąski. Widzicie, ktoś chce zadać pytanie?
0: Ja nie wiem, czy akurat żona mnie teraz najbardziej wspiera właśnie. I też ja nie jestem tak dużo poza domem. Myślę, że... Tak. Myślę, że żona no, była dla mnie osobą wspierającą. Dzięki niej tak jak pomyślę właśnie o tym, akurat poznaliśmy się już potem, jak ja zdobyłem te bieguny, poznaliśmy się o tym w 7 roku. Także to było po tych dwóch biegunach w jednym roku, ale myślę, że żona bardzo rozszerzyła mi horyzonty, także dzięki niej właśnie robiłem te wyprawy w różnych przestrzeniach, nie tylko bieguny, ale też Santiago de Compostela. I myślę, że cenię ją za to, że może dała mi szczęście w jakimś sensie, że dzięki niej jestem szczęśliwy, byłem szczęśliwy, że mieliśmy szczęśliwe życie. Że pokazała mi takich wiele rzeczy właśnie, można powiedzieć, zawróciła mnie z tej trajektorii właśnie takiego zdobywcy biegunów bardziej na ziemię, więc myślę, że za to chyba ją najbardziej cenię, że pokazała mi, że takie życie tu i teraz jest piękne i też mam dwójkę dzieci, więc cenię ją za to, że właśnie za podejście do dzieci, za to, że za to, jakie wychowała. Tak myślę. A teraz Jeżeli chodzi o wsparcie, to też wspiera mnie żona, wspiera mnie bardzo dzieci, wspiera mnie zespół, z którym pracuję. Także może to nie jest jedna osoba. To jest wielu ludzi. Może wspiera mnie też Bóg w tym wszystkim. Trudno powiedzieć.
1: Ktoś jeszcze?
0: Chyba Bóg najbardziej może.
2: Jakiego zwierzęta pan bał się najbardziej?
0: Najbardziej bałem się chyba białych niedźwiedzi w sumie, chociaż potem przeszedł mi ten strach jakoś tak, przestałem o nich myśleć, ale też podczas wypraw przez pustynię były też węże, tajpany, najbardziej widzę węże na świecie, więc też tajpanów się bałem.
3: Tak, to ja. Chciałbym zapytać, czy śledzi pan kanały na YouTubie podróżników, takich współczesnych podróżników 30-40-latków, może nawet młodszych, na przykład, podam na przykład Planeta Abstrakcja, Vlog Kesha, czy na przykład Fazowski przez Świat na Fazie. Czy pan śledzi takie dokonania młodych? Oni nie piszą książek w większości, natomiast dokumentują swoje podróże, często też bardzo egzotyczne, właśnie poprzez swoje vlogi, poprzez swoje filmy. Czy pan śledzi?
0: Jasne. To jest tak, że ja głównie właśnie czytam książki jednak. I w sumie też śledzę oczywiście Instagram. Akurat jeżeli chodzi o to, co śledzę na Instagramie, to bardziej interesuje mnie taki performance, jakby jak ciało może przekraczać różne granice, longevity, high performance, nie wiem, krioterapia chociażby, biohacking, to jakby, bo czas jest ograniczony człowieka. Więc jakby to nie jestem w stanie robić wszystkiego. Ale jakby z zespołem razem śledzimy młodych podróżników. Tak, mam zespół, właśnie pracuję z Weroniką Cejnową i ona raz po raz właśnie podsyła mi, znaczy razem oglądamy chociażby Oj Wojtek, nie wiem czy to jest też, nazywa się do tej generacji czy już nie.
1: I Jakub Patecki.
0: No to Oj Wojtek właśnie przyjedzie teraz do mnie, do Gdyni. I będziemy, on teraz ma taką będzie miał podróż po Polsce i może coś będziemy robić razem w Gdyni, w czerwcu. Także śledzę, coś robiliśmy teraz razem z Patecem, z Mikołajem Sondejem mamy zamiar zrobić jakąś wyprawę. Także akurat nie wszystkich jestem w stanie śledzić, też śledzę parę, też Zoja też jest, która weszła na Everest, też bardzo młoda podróżniczka. Także ileś tam profilów śledzę, ale śledzę też pewne profile zagraniczne, więc no, jakby nie jestem w stanie, te akurat do których mówić, to o nich chyba nie słyszałem, ale właśnie bardziej Patec, Wariatec i ten, i ileś tam, też jako z Weroniką razem prowadzimy podcast i właśnie i do tego podcastu też ostatnio, zaraz Kinia chyba, to się nazywa Kinia, która ostatnio była właśnie w Patagonii. Ale tak, jak najbardziej śledzę, ale no nie tak jakby bardzo, że patrzę cały czas na to, co robią, ale w jakichś granicach patrzę i inspiruję się tym oczywiście, w jaki sposób oni kręcą rolki, jak poznają materiał, no i też czasami planujemy jakieś rzeczy razem. Tak jak z Mikołajem właśnie, z Patecem, to jest coś razem planujemy. I z właśnie z Zoj Wojtkiem na pewno, teraz już w czerwcu, w którym czerwca chyba.
3: Więc czekamy na rezultat.
0: No może zobaczyć rolki na tym, na Instagramie, trochę się inspirujemy tym właśnie. Teraz jest ileś rolek właśnie z tych wypraw Pole Expedition, także to jest mniej więcej zrobione tak bardzo dynamicznie właśnie na Instagramie. Marek Kamiński Explorer, tam głównie właśnie to komunikujemy i nawet zaczynamy coraz większe zasięgi budować. Coraz śmieszniejsze są te rolki. Właśnie są rolki, ostatnio teraz właśnie z wyprawy Skyem, dużo jakichś rolki kręciliśmy, dogrywaliśmy, żeby je zmontować. Z Patagonii, właśnie teraz ja wróciłem z Panamy, dwa tygodnie temu wróciłem z wyprawy z Panamy, z Sandblastu i też na bieżąco wrzucam po prostu relacje też na Instagrama. Także nie, jak najbardziej się inspiruję tym i w sumie używamy też trochę technologii, właśnie dron, dużo zdjęć z drona Nawet teraz mieliśmy z sobą drona podwodnego, z którym robiliśmy zdjęcie, chyba pierwszy w Polsce, dronem podwodnym właśnie w Panamie. Także jak najbardziej, jakby ja zawsze używałem technologii i zawsze starałem się ją wykorzystywać do wypraw od początku. I zawsze też się starałem inspirować jakby innymi, tak? Może nie naśladować, nie kopiować, ale inspirować, więc jak najbardziej. A jeszcze raz powtórzę, bym zapamiętał Fazewicz, tak?
3: Fazowski.
0: Świat
3: na fazie. Polecam także Planeta Abstrakcja. Fantastyczne małżeństwo młodych podróżników. Polecam także Vlog Cash'a. On teraz zbudował sobie auto, którym ma zamiar przejechać aż do Afganistanu. Chyba Challengera jakiegoś tam amerykańskiego przerobił. Także tych kont jest naprawdę sporo, tych, których przynajmniej ja śledzę, a to wszystko zaczęło się przez pandemię, bo siedziałam smutna w domu z mężem i palcem po mapie po prostu. Podzieliliśmy, nie można było wyjechać i to tam tak zostało 7 lat.
0: To gdybym zapomniał, to jakbyś mogłem na Instagramie nawet przesłać, będę wdzięczny.
3: Ale ja też kręcę rolkę dla Państwa, więc dlatego tak się kręcę, przepraszam.
0: Jasne, super.
4: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Inomax i Nowrocław zaprasza.
2: Jezus, szlak tego ty.
3: Wracamy!
4: Grasuje tu seryjny zabójca.
5: Serwus.
6: Przygotowałam się na tę chwilę od lat.
7: Straszny film.
8: W kinach. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
10: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
11: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
12: Z Patagonii, właśnie teraz ja wróciłem z Panamy. Dwa tygodnie temu wróciłem z wyprawy z Panamy. Sam blask i też na bieżąco wrzucam po prostu relacje też na Instagrama. Także nie, jak najbardziej się inspiruję tym i w sumie używamy też trochę technologii, właśnie drony, dużo zdjęć z drona. Nawet teraz mieliśmy z sobą drona podwodnego, z którym robiliśmy zdjęcie, chyba pierwsi w Polsce, drona podwodnym właśnie w Panamie. Także jak najbardziej, jakby ja zawsze używałem technologii i zawsze starałem się ją wykorzystywać do wypraw od początku. I zawsze też się starałem inspirować jakby innymi, tak? Może nie naśladować, nie kopiować, ale inspirować, więc jak najbardziej. A jeszcze raz powtórzę, żebym zapamiętał, Fazewicz, tak?
13: Fazowski.
12: Świat
13: na fazie. Polecam także Planeta Abstrakcja. Fantastyczne małżeństwo młodych podróżników. Polecam także Vlog Cash'a. On teraz zbudował sobie auto, którym ma zamiar przejechać aż do Afganistanu. Chyba Challengera jakiegoś tam amerykańskiego przerobił.
12: Jasne.
13: Także tych kont jest naprawdę sporo. Tych, których przynajmniej ja śledzę, a to wszystko zaczęło się przez pandemię. Bo siedziałam smutna w domu z mężem, palcem po mapie po prostu. Wchodziliśmy, nie można było wyjechać i to tam tak zostało tyle lat.
12: To gdybym zapomniał, to jakbyś mogłem na Instagramie nawet przespać, będę wdzięczny.
13: Ale ja też kręcę rogę dla Państwa, więc dlatego tak się kręcę, przepraszam.
12: Jasne, super.
14: Idę do Ciebie w mikrofon. Ktoś, tak?
12: Ale teraz...
14: My teraz wszyscy wyjmiemy telefony i proszę zaobserwować Pana na Instagramie.
12: Teraz edits w ogóle i ten, i CapCut właśnie dają takie, i grok jeszcze do tego. I czat dają tyle możliwości takich generowania różnych rzeczy i też montażu, że naprawdę no, można robić filmy po prostu spokojnie. Ja mam chyba z 500 tysięcy zdjęć z wypraw łącznie. Także naprawdę gdyby nie to, że właśnie tyle podróżuję na te spotkanie i tak dalej, to też jest super ciekawe. To myślę, że bym się bawił właśnie w te montaże tych zdjęć.
15: Pytanie odnośnie Jan Kamery, czy to był kolokwialny taki spontan, czy jednak długie tygodnie, by zabrać go na...
12: Znaczy nie, to na pewno nie był spontan, bo trudno być na biegunie trudno być spontanicznym, w sensie, że to wszystko musi być zaplanowane. Więc przygotowanie wyprawy z Jankiem trwały prawie 2 lata tak naprawdę. Także to była naprawdę olbrzymia praca włożona, żeby przygotować Janka do tej wyprawy. No i dzięki temu też ta wyprawa była możliwa, także nie było tam żadnego spontanu, ale na pewno była taka może spontaniczna decyzja z Janka strony, żeby wejść w ten projekt, żeby to zrobić. To może to było takie spontaniczne, nie było, chociaż też było przemyślane, on jednak czytał książki o tym. Także nie, myślę, że w myślach można być spontanicznym, ale w działaniu no, trzeba wszystko planować i to musi być wszystko bardzo zaplanowane i przećwiczone, że tak powiem. Trzeba odrobić zadania domowe, tak.
15: Skąd brały się pomysły na te wszystkie wyprawy?
12: To jest ciekawe pytanie. Tak, skąd? W zasadzie sam nie wiem samemu sobie odpowiedzieć, bo myślę, że tak na końcu w dużej mierze te pomysły brały się z jakichś okruchów rzeczywistości, tak, czyli z książek, z tego, że kogoś spotkałem, że ktoś coś powiedział, że coś zobaczyłem, no ale potem jakby to we mnie się te pomysły rodziły i jakby tak jak myślę o tym właśnie rodzeniu się tych pomysłów, to ja nigdy nie miałem tak, że padałem na pomysł, pójdę na biegun, albo pójdę do Santiago de Compostela, albo zrobię wyprawę Porto Polo Expedition, albo zrobię wyprawę z Jankiem Merą. Zawsze był tak, zawsze jednocześnie myślę o wielu projektach, na przykład teraz, nie wiem, myślę o wyprawie na Księżyc, może o rowie mariańskim, o tym jakby na przykład dronem podróżować dookoła świata, w sensie takim dronem, większym dronem, którym może człowieka przenosić. I po prostu puszczam sobie takie różne filmy i eksploruję. I potem jakby nagle ten jeden z tych pomysłów jakby przeważa i myślę o nim bardziej. Albo kogoś spotykam, to chcę coś zrobić takiego. I albo właśnie zaczyna się od czegoś małego, tak jak z Jankiem Merą. Spotkaliśmy się, pomyśleliśmy, że może zrobimy jakąś wyprawę na Rysy, a może gdzieś dalej. I jakby to jest taka ewolucja, więc zawsze to jest taki bardzo ewolucyjny proces. Na przykład, nie wiem, o wyprawie do Santiago de Compostela myślałem chyba 20 lat. Więc nie mam takiej potrzeby, że coś wymyślę i od razu muszę to robić. Bardziej te pomysły pewnie dojrzewają i także one cały czas jest we mnie wiele pomysłów. Ale większość z tych pomysłów pochodzi z dzieciństwa. Jako dziecko wymyślałem sobie różne takie niesamowite scenariusze tego, co będę robił. No i wracam też do tych pomysłów. Mam taki bank, można powiedzieć, pomysłów. Teraz też z czatem, na przykład teraz pracuję, żeby czat wymyślił jakieś rzeczy. Przyglądam się temu, co on wymyśla. Więc jakby tych źródeł jest bardzo wiele, ale na końcu gdzieś to się dzieje wewnątrz po prostu. Więc jakby to wszystko bierze się z tego, że we mnie właśnie coś jest i że o tym myślę. Nigdy chyba nie było takiego pomysłu, że ktoś powiedział coś, nie wiem, typu iść na biegun północny albo iść do Santiago i że coś takiego zrobiłem. Także bardziej wewnątrz, że myślę o tym, albo inaczej, myślę, co mógłbym zrobić na przykład. Co mógłbym zrobić? Na przykład kiedyś pojechałem do Japonii samochodem elektrycznym, w tą i z powrotem, to było 30 tysięcy kilometrów, a pomysł się wziął stąd, że to na przykład pamiętam, że jechałem kiedyś w Gdańsku na medytację do kościoła dominikanów. No i spóźniłem się na tą medytację, no i jak myślę, a to już jak jadę, to pojadę sobie, przejadę się kawałek. No i pojechałem, jakby zacząłem jechać przed siebie. I tak jadę właśnie tym samochodem. I tak sobie myślałem, a gdybym tak jechał, to bym dojechał w sumie do Kaliningradu, powiedzmy, byłem już za Gdańskiem. No dobrze, ale jakbym dalej jechał jeszcze, to bym dojechał do Boskwy pewnie, nie? No i jeszcze jakbym dalej jechał, to bym dojechał do Bajkału. No i jakbym jeszcze dalej jechał, to bym dojechał do Mongolii. No i tak w myślach, tak dojechałem aż do Japonii, myślę. No i potem rzeczywiście zrobiłem tą wyprawę. Ale ten pierwszy impuls to był wtedy. Więc jakby te pomysły się biorą też stąd, że w naszym życiu zdarzają się jakieś rzeczy i myślimy, jaki mógł być ciąg dalszy. Więc tak naprawdę to się wszystko bierze z głowy, z myślenia.
15: I no w ogóle najpierw chciałam bardzo podziękować też prowadzącemu, bo rzeczywiście świetną przestrzeń stworzyliście. Ja chciałam zapytać o taką jedną rzecz, ponieważ dużo Pan mówi o młodzieży i też widzę tutaj Lola i chciałabym po prostu zapytać, co Pana Fundacja proponuje młodzieży, takiej młodzieży na przykład tutaj z Grzywkowa?
12: Tak, my jako Fundacja właśnie, jak zrobiliśmy to, jak zrobiłem tą wyprawę z Jankiem Merą, to zobaczyłem wtedy jakby całą osią tych przygotowań. To była tak naprawdę odporność psychiczna Janka, bo to odporność zdecydowała o tym, że on trenował, że był w stanie potem wyruszyć na biegun, że był w stanie zdobyć te bieguny. To najwięcej tutaj jakby zależało właśnie od jego odporności psychicznej. I razem wtedy z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego, z psychiatrami, psychologami, stworzyliśmy taki program, można powiedzieć life plan właśnie, taki program narzędzi na całe życie, ale wokół odporności psychicznej. No i po tej wyprawie właśnie, kiedy się okazało, że ta odporność pozwoliła Jankowi dotrzeć na te bieguny, przeczytałem dane WHO, że właśnie depresja będzie chorobą numer jeden cywilizacyjną już niedługo i teraz się zbliżamy do tego momentu. I co tamtej pory zaczęliśmy się profesjonalnie zajmować odpornością. Skonstruowaliśmy też takie narzędzia do diagnozowania odporności, taki test odporności psychicznej, jako narzędzie psychometryczne. No i krótko mówiąc, zbudowaliśmy taki cykl, taki model warsztatów dwugodzinnych, czterogodzinnych, które się skupiają wokół tej metody biegu właśnie, czyli na różnych składnikach odporności, takie jak umiejętność definiowania celów, planowania drogi do celu, umiejętność dodawania sensu, bo odporność psychiczna to nie jest jakaś tarcza, którą się bronimy przed rzeczywistością, to jest umiejętność adaptacji się do zmieniającego się świata i osiągania zamierzonych celów. I odporność psychiczna jest mega ważna w edukacji, w życiu zawodu, w każdym jakby aspekcie życia. A dla młodzieży jest jakby na początku życia, no jest szczególnie ważna. Stąd właśnie ten nasz program Life Plan, warsztaty 2, 4, 6, nawet do takie moduły mamy do 20 godzin, oczywiście podzielonych na moduły, czyli nie od razu. I te warsztaty mamy trenerów, którzy też mogą trenować na przykład nauczycieli, czy możemy, są albo nasi trenerzy, albo tacy trenerzy po prostu, albo właśnie trenujemy te osoby nawet w bibliotekach i jakby pracujemy w różnych modelach. Tak? Czyli albo zeszytu właśnie z gminami, mamy te warsztaty w szkołach, dla iluś też razem. Na przykład ostatnio w Poznaniu mieliśmy takich wiele wdrożeń, że tak powiem, czy też w różnych miejscach jakby w Polsce, tak? Bo mamy trenerów w całej Polsce. Także to jest jakby jeden taki właśnie z naszych programów, ten Life Plan. On ma do tego gdzieś, nawet mam z sobą, mogę potem gdzieś samochód przynieść. Mamy takie zeszyty też, dzienniki pracy. Także mam też materiały oczywiście do tego. To nie jest tak, że to jest tylko, to jest opowiadanie, to są dzienniki właśnie, to jest aplikacja bezpłatna, która zostaje, też potem można z nią pracować. No więc mamy cały jakby taki, można powiedzieć, zestaw właśnie narzędzi do tego, żeby uczyć mniej więcej zbliżony bardzo program, tylko oczywiście stosowany do realiów, taki mniej więcej program, jaki Janek przeszedł właśnie do budowania odporności przyszłej młodzieży. To jest jeden nasz kor, a drugi to jest dla, mamy też ten program dla dorosłych, dla seniorów, jakby, bo są jakby różne sytuacje w życiu, więc takie miejsca jak właśnie biblioteki czy centra kultury, są, czy miejskie domy kultury, to są świetne, czy gminne domy kultury, to są świetne miejsca, żeby takie warsztaty właśnie robić. Także w razie czego zapraszam, tu jest do kontaktu, tam są wszystkie dane i jak najbardziej tutaj możemy współpracować. Jesteśmy niedaleko, bo w Gdyni, także to dosyć blisko.
3: Tak mówiłem, możemy sobie nabyć książkę pana Marka, tam jest coś słodkiego dla gości, coś woda. A moim państwa gościem jeszcze raz był pan Marek Kamiński. Wielkie brawa!
4: Szanowni państwo, dziękujemy bardzo. Ja tutaj jestem głosem za światem. Zapraszam panią kierownik miejskiej gminy biblioteki. Panie Marku, uczynić podziękowaniu.
12: O, właśnie to sobie
4: robię.
5: Bardzo dziękujemy.
4: Przyjazd, za przyjęcie zaproszenia, drobny upominek z serwem Dziewkowa, dla prowadzącego Jakuba też, żeby...
3: Dziękuję bardzo.
4: Świat. Czemu to jest? Pani Barka, czy
3: Zrobimy. Ale to...
5: Chciałabym tylko powiedzieć, że pan Marek wydał 13 książek. Jeżeli będę miała sprawę, to mnie poprawi.
12: Tak jest.
5: Przetłumaczonych na 10 języków.
12: Tak jest. No.
5: Tak. I proszę Państwa, już tak na zakończenie.
16: Już wracamy? Już wracamy.
12: Może się razem zrobimy sobie.
5: Tak, dobra. Na zakończenie.
12: Tak. Ostatnie jeszcze. O. Proszę.
16: Mamy.
12: Proszę.
5: Ja tutaj obserwowałam i na slajdzie widziałam Man Moc. Mieliśmy gościa, pana Marka Kawickiego, który ma moc. Brawo.
4: Siedzę i myślę. Co to jest?
12: Te nie są, są takie buty, nazywają się Five Fingers. One po prostu powodują, że ja w ogóle lubię mieć kontakt z rzeczywistością. Więc powodują też lepszy kontakt z rzeczywistością. I w sumie może trochę dziwnie wyglądają. One są używane nieraz przez Maratończyków, przez biegaczy, ale mi się naprawdę w nich świetnie chodzi. Także mimo to, że dziwnie wyglądają, normalnie kiedyś używałem je tylko do treningów, teraz po prostu w nich chodzę, bo są mega wygodne. Więc to są takie buty Five Fingers, jak Państwo piszecie. Five Fingers buty, to jest niezwykle model. Także naprawdę polecam, bo one są na moje święte po prostu i nie mam uczucia. I naprawdę to świetnie się w nich chodzi.
4: Dziękuję bardzo, ja będę Five Fingers do garnituru szukał.
11: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
11: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwica odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
17: W tym roku to będzie 18, patrzę dobrze, 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnerowi to wydarzenie ma tu miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki przez nas, taka oferta będzie stworzona, ale też szanowni Państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień będzie do Państwa dyspozycji razem z nadgopęskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym Państwu szczególnie na spotkaniu z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii i będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również Państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach między innymi w swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy. To dużo się w mojej ocenie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
16: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając to doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, które ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
17: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam, razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni Państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Uważamy, ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam Państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam Państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, Szanowni Państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, Szanowni Państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi, także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym Państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
16: Oczywiście, dziękuję Panie Burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy. Chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście Państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten klimat naszej Myśli Wieży, naszego Podzamcza, żeby to było wszystko spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy, ustały te prace na terenie wokół obiektu, czyli firma skupiła się typowo na pomieszczeniach wewnątrz budynku. Tak naprawdę wszystkie pomieszczenia związane wokół tylko sali kinowej zostały już wykończone. Ostatnie szlify zostały. Firma przeniosła się do tak zwanego serca Centrum Kultury, czyli do sali kinowej. Na tym etapie układane są akustyczne ściany, teletechnika, oświetlenie, mamy już gotową scenę.
17: Sufit.
16: Tak naprawdę ja już też z firmą i z naszymi pracownikami bardzo im dziękuję za to zaangażowanie inwestycją, za to, że tak bardzo skrupulatnie spotykamy się na tych naradach z firmą Mega, wybieramy szczegóły, dopinamy detale, wybraliśmy również fotele do sali kinowej. Także czekamy już na ten ostatni detal, który tak naprawdę zakończy budowę, inwestycję tego obiektu. Na koniec sierpnia ma wykonawca nam ten budynek oddać i tak naprawdę na początku września tutaj pan burmistrz planuje otworzyć ten obiekt, żeby on już funkcjonował i był jak gdyby taką, można powiedzieć, atrakcją, ale też takim dopełnieniem tej tak zwanej naszej turystyki, żeby przyjeżdżając do naszej miejscowości, nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, mieli gdzie spędzić czas.
17: A czy obiekt wygląda bardzo obiecująco? Muszę powiedzieć, że ja byłem oczarowany tymi efektami tych prac i za kilka miesięcy Państwo będziecie mogli je osobiście podziwiać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, a co do oferty, jak powiedziałem, my tą ofertę przedstawimy. Oczywiście mamy jeszcze kilka wisienek na torcie na sam koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że niezbyt długiego, ale oczywiście w kwietniu przeprowadzimy konkurs na dyrektora Centrum i Kultury Sportu Ziemowit. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, obecna pani dyrektor złożyła już wniosek i przechodzi z końcem lipca na emeryturę. W międzyczasie jeszcze będzie jakby też i nieobecna. Urlop, no, postaramy się w tym czasie sobie z tym poradzić, natomiast celem naszym, moim, jest wybranie nowego dyrektora jeszcze w miesiącu kwietniu, oczywiście, który rozpocznie pracę w miesiącu sierpniu. Centrum Kultury i Sportu Ziemowit to będzie instytucja, która będzie miała nowe zadania. Przede wszystkim przejmie bardzo mocno, no, musi zarządzić samym obiektem kina Ziemowita, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale też i przejmie na pewno kwestie związane z turystyką. Mówimy tutaj o przejęciu zarządzania Mysią Wieżą i Rusałką od 2027 roku. To będzie główne też nowe zadanie, ale też, jak Państwo wiecie, my budujemy dwa duże obiekty, którymi będzie stadion i będzie lodowisko, którymi również ta instytucja na początku w całości będzie zarządzać. Będzie to już duże przedsięwzięcie, duży organizm, który potrzebuje sprawnego, dobrego, nowoczesnego menadżera. Także no, taki konkurs, informuję Państwa, będzie rozpisany i z racji tego, że tych obowiązków będzie dużo i mam okres przejściowy, też zaproponowałem radnym Rady Miejskiej uchwałę zmieniającą statut tej instytucji na najbliższej sesji. No, decyzja będzie radnych, mam nadzieję, że będzie pozytywna. Jestem po spotkaniu na komisjach, aby powołać również tam zastępcę dyrektora, bo tych zadań nowych, które dojdzie, będzie no, bardzo dużo. Mówimy o obiektach sportowych, ale też przede wszystkim turystyce. My chcemy stworzyć wiele nowych produktów turystycznych, które przyciągną turystę tutaj do Kruszwicy i mam nadzieję, że docelowo zatrzymają na dłużej niż jeden dzień, jedno popołudnie, które w tej chwili turyści spędzają. Także no, takie mamy plany, mam bardzo duże oczekiwanie, bardzo dużo ochoty i chęci, aby ten obszar do końca tej kadencji zupełnie w Kruszwicy zmienić i zrobimy absolutnie wszystko. Dopowiem może jeszcze, że w ramach tych inwestycji, o których tutaj mówimy, czyli czyli tego Centrum Kultury i Sportu. No, mamy w tej chwili przetarg na fontannę i zagospodarowanie terenu na rynku, również przetarg na fontannę przy Rusałce, która też będzie miała, uważam, swoje znaczenie dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżali. Chcemy, żeby to po prostu było atrakcyjniej i ładniej. No i też przymierzamy się, to co gdzieś tam mówiłem kilka dni temu, do przebudowy amfiteatru, takiego liftingu amfiteatru. To nie będzie duża przebudowa, ale myślę, że zmiana siedzisk wymaga, jak ktoś tam pójdzie i zobaczy, jak to wygląda, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. No i chcemy też stworzyć przestrzeń do tego, żeby tam mogły się odbywać mniejsze wydarzenia, nie imprezy masowe, które dzisiaj są bardzo drogie, czyli chcemy ożywić ten amfiteatr docelowo. Także plany mamy ambitne. Jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj Adamowi, całemu zespołowi wszystkich działów gminy Kruszwica, którzy nad tymi naszymi dziełami bardzo ciężko pracują, a Państwa zapraszam do uczestniczenia w tych wydarzeniach i do wsparcia, bo myślę, że Szanowni Państwo, dla naszej gminy warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że są Panowie, czy jakieś pytania, może za dużo już powiedzieliśmy?
11: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
11: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie rozmowa z legendą Goplani Inowrocław Markiem Łukawskim. Od 55 lat związany jest z klubem jako bramkarz i członek zarządu. Co nam powiedział o historii, pasji i swojej przygodzie z Goplanią? Posłuchajcie sami, tylko w Melo Radio Inowrocław.
18: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Melo Radio Inowrocław, a dzisiaj z nami wyjątkowy gość, 55 lat jubileuszu, pan Marek Łukawski, bramkarz Goplani Inowrocław. Dzień dobry, panie Marku.
19: Dzień dobry.
18: Panie Marku, okrągły, piękny jubileusz i z tej okazji nasz wywiad. Takie pierwsze pytanie na początek. 55 lat z Goplanią. To imponujący jubileusz, jak już powiedziałem. Jak zaczęła się pana przygoda z tym klubem?
19: Przygoda się zaczęła tak jak u każdego młodego chłopca. Dzikie drużyny, po dzikich drużynach z kolegą poszliśmy na pierwszy trening do Goplani jako młodzi chłopcy trampkarze. I tak to się po prostu zaczęło.
18: Pamięta pan swój pierwszy trening albo pierwszy mecz w barwach biało-niebieskich?
19: Tak, jako trampkarz pojechaliśmy na wyjazdowe zawody do Trzemeszna. Ze startem Trzemeszna żeśmy grali i tam pierwszy mecz grałem jako napastnik. A później, ze względu na to, że nie mieliśmy bramkarza na następne mecze, więc trener mnie wytypował, że będę grał na pozycji bramkarza. I tak do końca grałem.
18: Szansa od losu i się udało. Jaki to był mecz? Ciężki?
19: No jak zwykle, no, do młodych ludzi to każdy jeden mecz był ciężki i każdy z nas był zadowolony, jak mecz wygrał.
18: Panie Marku, mówimy o piłce nożnej, więc nie mogę nie pokusić się o pytanie, dlaczego właśnie ta dyscyplina sportu? Co pana skłoniło, zachęciło?
19: No, od szkoły podstawowej graliśmy na boisku, przy szkole. No i tak to się po prostu się wciągłem do tego i tak się to po prostu zaczęło. Troszeczkę w międzyczasie trenując w Goplani, już w późniejszym okresie, troszeczkę bawiłem się z kolegami jako pięściarz. Chodziłem z nimi sobie tak dodatkowo na treningi i tak po prostu cały czas w sporcie jakimś.
18: Jakie emocje pan odczuwał podczas pierwszego meczu? Był lekki stres, czy jednak totalnie na luzie?
19: Nie, no oczywiście stres. Człowiek nie wiedział, jak się ma zachować, bo to pierwszy mecz na prawdziwym boisku. Także stres był potężny, a zawody żeśmy zremisowali, także wszystko było dobrze.
18: Kto w tamtych latach najbardziej pana inspirował? No bo wiadomo, pokolenie Messiego, Ronaldo to już moje czasy, wtedy Maradona, Boniek. Jak to wyglądało?
19: No u mnie to wyglądało w ten sposób, że numer jeden w Polsce to był Włodzimierz Lubański. Jako bramkarz Jan Tomaszewski. No i po prostu najpierw chciałem być tak jak Lubański, a później z kolei jako Tomaszewski.
18: Pana koledzy w kogo typowali?
19: No moi koledzy to tak różnie to było. Tak. Nie jedni tam za Zbigniewem Bońkiem byli. No takie były różne tam propozycje i każdy tam sobie tam kogoś upatrzył i pod niego trenował.
18: A czy w drużynie miał pan kogoś, kto pana inspirował, na przykład trener czy kolega, a może idol z wyższej ligi?
19: To znaczy, u mnie to był, ja brałem przykład Skinny, Andrzeja Brończyka, bo to był starszy kilka lat kolega i on akurat odchodził z Goplani do Zawiszy i był bardzo dobrym bramkarzem. Później się okazało, że byliśmy kolegami. Nieraz żeśmy rozmawiali na temat piłki, żeśmy się spotykali czasami w Przyjezierzu, bo on bardzo lubił tam przyjeżdżać. Tam żeśmy się spotykali i sobie rozmawiali na ten temat.
18: Jak często pan trenował?
19: No, jako młody chłopiec, no to tam najpierw tam 2 razy w tygodniu, później 3 razy w tygodniu, a później już w drużynie seniorskiej było tak, że się trenowało 2 razy dziennie.
18: A czy poświęcał pan więcej czasu na treningi niż na życie prywatne, wyjazdy z kolegami, wspólne wyjścia, bo wiadomo, jeżeli chce się być najlepszym, to trzeba poświęcić więcej czasu na swoją pasję. Jak to wyglądało u pana?
19: Kiedyś nie było czasu do kolegów, bo kiedyś to człowiek się nie mógł doczekać, kiedy pójdzie na trening, na tą Orłowską. I tak po prostu ja cały czas w tym kierunku bazowałem. Szkoła, trening, i to wszystko.
18: Wszystko się zmienia, ewoluuje, stadiony, boiska też i treningi. Jak wyglądały warunki do gry w tamtym czasie w porównaniu z dzisiejszymi?
19: No nie ma tutaj porównania, bo kiedyś my mieliśmy kiepskie warunki. Nie było sprzętu tak naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Boiska nie były w takim stanie jak w tej chwili. Dzisiaj są boiska piękne, obiekty bardzo ładne. A my po prostu sobie radziliśmy tak, jak mogliśmy.
18: Czy któryś z sezonów szczególnie zapadł panu w pamięć? Turnieje, mecze?
19: No więc my, wchodząc do drugiej ligi, 13 lat żeśmy walczyli, aby do tej drugiej ligi wejść. No i były czasami lepsze mecze, zdarzały się też gorsze mecze, ale summa summarum, do tego żeśmy doszli, że do tej drugiej ligi żeśmy weszli, to jest dzisiaj poziom pierwszej ligi.
18: Jak wygląda trening bramkarzy? Mówił pan, że poświęcał pan czas, ale jak to wygląda? Pewnie różni się od treningu zwykłych piłkarzy.
19: Dokładnie. Ja w późniejszym czasie to na trening szedłem godzinę wcześniej, już trenowałem, i godzinę dłużej zostawałem, żeby trenować. A że w tym czasie, którym ja trenowałem, byli trenerzy, co po prostu chcieli, żeby zawodnik, który chce trenować dłużej, to z nim pracowali. Jak umieli, jak chcieli, tak pracowali.
18: Czy miał pan kiedyś moment zwątpienia, że jednak się panu, jednak odpuszczamy? Czy były takie momenty, że pan mówił nie, to jest to, co chcę robić, to, co chcę robić w życiu, to, z czego chcę zarabiać?
19: To znaczy, to trzeba było sobie pogodzić te dwie sprawy. Bo piłka to jest raz, a życie, praca to jest dwa. Ja to sobie pogodziłem to wszystko.
18: Jak to wyglądało właśnie z roli bramkarza, z pana oczu? Bo wiadomo, że to się różni, jak mówiłem, w kwestii treningów. Czy to rola pełna presji, żeby nie wpuścić żadnej bramki, albo żeby wpuścić jak najmniej, czy ogromna satysfakcja, że wpuściłem właśnie albo zero, albo jak najmniej?
19: Najważniejsza sprawa u bramkarza to jest, żeby mieć zero po meczu. Po prostu ja byłem zawsze zadowolony, jak było zero, jakbyśmy wygraliśmy chociażby 1-0, ale to było najważniejsze, żeby nie wpuścić bramki.
18: Miał pan jakiś swój rytuał przedmeczowy? Bo piłkarze często tak mają. Niektórzy sobie ubierają specjalne skarpety, koszulki, niektórzy biegają, niektórzy medytują. Jak to u pana wyglądało?
19: U mnie ja to spokojnie podchodziłem, no jakieś tam nerwy były, no były takie mecze, że człowiek w nocy nie mógł

0: Grałem dokładnie 20 lat.
1: A czy widział pan ten przeskok, na przykład wiekowy, w dzisiejszych realiach?
0: Tak, no ja grałem, jako młody juniorek zacząłem grać w pierwszym zespole. To po prostu ta różnica była wielka. Bo jak ja popatrzyłem na tych moich kolegów, którzy już grali w tej drużynie, ja poszedłem pierwszy raz na trening, to ja tak naprawdę nie wiedziałem, jak się mam zachować. Bo to była bardzo wielka różnica. I tak po prostu byłem zdyscyplinowany, że po prostu dotrwałem to do końca.
1: Czy miał pan jakieś kocenie tak zwane, że starsi zawodnicy musieli poświęcić, prześwięcić nowego zawodnika, jakieś tutaj namaszczenia zrobić, jak to wygląda w tych drużynach piłkarskich, czy też w nowych szkołach, jak uczniowie przychodzą? Czy jednak wszyscy na tym samym poziomie byli traktowani?
0: Nie, no wszyscy nie byli. No, młody zawodnik był zawsze młodym zawodnikiem. Czy na treningach jakieś tam słupki przestawiać, jakieś tam ten, na wyjazdowe spotkania, jak jeździliśmy, to młody zawodnik torby nosił z koszulkami dla całego zespołu. Także nie było to lekko czasami, ale...
1: Uczyło
0: pokory, tak.
1: Czy miał pan jakieś poważne kontuzje w ciągu swojej kariery?
0: Ja 10 lat grałem z uszkodzoną łękotką i wiązadła. Mam wiązadła do dzisiaj uszkodzone. Ja w przeciągu tygodnia to trenowałem do piątku. W sobotę albo w piątek wieczorem jechałem robić punkcję w kolanie i na następny dzień grałem mecz.
1: Czyli poświęcenie pełną parą.
0: Maksymalne.
1: A jak przez te lata z pana perspektywy zmieniła się rola bramkarza? Czyli styl gry, treningi, podejście? Czy jednak kilkadziesiąt lat temu było to bardziej profesjonalne? Czy teraz widać te wybijające się duże kwoty pieniędzy jednak dla bramkarzy?
0: Tak, to jest inny sport w tej chwili. My nie graliśmy do pieniędzy, my graliśmy do satysfakcji, a dzisiaj to po prostu zawodnicy, czy bramkarze, czy zawodnicy mają wszystko. Mają trenerów, mają sprzęt odpowiedni, jeżdżą na zgrupowania takie potężne. A my kiedyś to po prostu to, co mieliśmy, to tym się cieszyliśmy. Dzisiaj bramkarz, który przychodzi, ja czasami widzę młodzi chłopcy, potrzebują dużo pracy, ale zdarzają się młodzi chłopcy, co widać, że z nich może być dobry bramkarz.
1: I trzeba ich dobrze pokierować, żeby nie zbłądzili.
0: Dokładnie. Żeby on chodził, trenował, jak będzie trenował, nie za rok, za dwa, za 3-4 lata, on będzie dobrym zawodnikiem.
1: Czy widzi pan w naszym mieście takie perełki?
0: Tak, jest w Goplanii. Bardzo młody chłopaczek i zapowiada się na, jak będzie trenował, na bardzo dobrego bramkarza.
1: A w jakich momentach w karierze czuł pan największą odpowiedzialność za drużynę? Czy były takie spotkania, że drużyna była dla pana po prostu numerem jeden? Wiadomo, że tak jest zawsze, ale czy były takie spotkania, które były bardzo poważne, że na przykład wynik się wymykał spod kontroli, był niepewny? Jak to wyglądało?
0: No my, jak graliśmy, to wynik co mecz był niepewny. Bo my wygrywaliśmy, wchodząc tam do tej drugiej ligi, to po prostu każdy jeden mecz to zawodnik czy bramkarz wychodził i nie wie, czy go wygra, czy go zremisuje. A jako liderzy to każda drużyna grała na nas zespół. Oni mogą z wszystkimi przegrać, ale z Goplanią muszą wygrać. Ale im się to nie udawało.
1: Pan im tutaj te marzenia i plany bardzo szybciutko stopował.
0: Próbowałem zrobić jak najlepiej, żeby był zawsze korzystny wynik.
1: A czy pamięta pan jakieś szczególne akcje, które wspomina pan z uśmiechem, albo odwrotnie, ze smutkiem?
0: To znaczy, ja grałem dużo meczy i trudno mi teraz powiedzieć, który mecz był jaki. Był mecz lepszy, był mecz trochę gorszy, ale zawsze wychodziłem na mecz, żeby ten mecz wygrać.
1: A co by pan powiedział dzisiejszym młodym bramkarzom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę

0: futbolem. U nas w mieście, albo też poza granicami, w kraju.
1: No podstawa, szkoła i treningi. Trening, trening, jeszcze raz trening.
0: Wracając do samej Goplani i jej tutaj roli na naszej mapie Inowrocławia, jak przez te wszystkie lata zmienił się klub? Jako drużyna, jako klub, jako społeczność, bramkarzy i piłkarzy.
1: No to znaczy w tej chwili drużyna Goplani nie wygląda za ciekawie ze względu na w jakiej lidze grają. Ale jako klub widzę w tej chwili, że po prostu idzie w dobrą stronę.
0: A co idzie w dobrą stronę, a co należy poprawić w Pana oczach?
1: To znaczy trzeba poprawić wyniki pierwszej drużyny, żeby ta drużyna grała co najmniej w czwartej lidze.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Łukawskim, legendą Goplani Inowrocław. O historii, pasji i miłości do piłki nożnej porozmawialiśmy z człowiekiem, który tworzył ten klub od środka. Co nam powiedział? Posłuchajcie sami. Tylko w magazynie reportera.
0: A co sprawia, że mimo upływu lat wciąż jest tak pan mocno związany z tą drużyną? Czy cały czas, mimo już 30 ponad lat po zakończeniu kariery, jest pan mocno związany z drużyną Goplani?
1: No ja byłem goplanistą i jestem i będę. Moja rodzina jest goplanistami. My wszyscy mamy jeden zespół Goplania w Inowrocławiu. Bo to jest zespół, który po prostu zawsze był wyżej od innych zespołów w Inowrocławiu.
0: Był pan w zarządzie Goplani. Jaką funkcję pan pełnił?
1: Ja byłem w zarządzie po prostu Goplani. No i załatwiałem sprawy takie na codzienne. No gdzieś tam wyszukiwanie jakiegoś zawodnika, to żeby przyszedł do klubu, żeby pomógł, żeby wzmocnić tą drużynę. No i tak to było do pewnego momentu, ale teraz się po prostu zarząd zmienił. No i po prostu ja już wypoczywam i tyle.
0: Czy były momenty, że miał pan dość grania w Goplani, w ogóle grania w piłkę? Czy ta więź była po prostu zbyt silna, żeby przerwały ją jakieś, wie pan, tutaj ekscesy sporadyczne, pojedyncze?
1: To znaczy, po prostu szybciej musiałem zakończyć ze względu na te kontuzje, które miałem. Ale miałem możliwość ze Zbyszkiem Orczykiem odejść z klubu, bo pewien klub chciał, żebyśmy przyszli, co jest w tej chwili cały czas w drugiej lidze, byli w pierwszej lidze.
0: Jaki klub?
1: No to już tam nieistotne.
0: Top secret.
1: Tak. I po prostu ja po prostu czułem się goplanistą i ze względu też na tą kontuzję nie myślałem o żadnym innym klubie.
0: Jakie wartości pana zdaniem Goplania zawsze pielęgnowała w futbolu i dzięki nim przetrwała już tyle lat?
1: To znaczy przetrwała. To jest takie słowo ciężkie, bo było dobrze, było gorzej, było bardzo źle. Zasługą, że ta Goplania przetrwała do tych lat, to prawdziwi goplaniści wiedzą, kogo to jest zasługa. Zasługa jest byłego prezesa klubu Andrzeja Prabuckiego. Bo tutaj w klubie ten człowiek zrobił najwięcej, który mógł utrzymać ten klub. Jeżeli tego pana by nie było, to klubu już ze 25 lat na pewno by nie było na mapie Inowrocławia.
0: Jakie decyzje byłego prezesa były takie kluczowe, że Goplania ma taką pozycję, jaką ma? Mówi pan, że odegrał on bardzo kluczową rolę.
1: To był człowiek poświęcony dla Goplani. On już miał trochę wiek taki, że sam sobie nie mógł poradzić, bo była młodzież, wyjazdy na mecze te. On chodził, załatwiał, czasami prosił się o jakieś tam, żeby mu wspomóc, bo po prostu nie dawał sobie rady.
0: Oddał całego siebie, krótko mówiąc.
1: Oddał całego siebie, całe swoje życie poświęcił dla Goplani.
0: A co wyróżnia inowrocławskich zawodników na tle innych drużyn w naszym województwie, powiecie, z którymi przyszło się im mierzyć, pana zdaniem?
1: To znaczy, ja powiem tak. Tutaj grając i byli zawodnicy, którzy poodchodzili od nas z drużyny, ale to poodchodzili do lepszych drużyn. Czy Maciej Kamiński do Lechii Gdańsk, czy Piotr Prawucki odszedł, czy Zbigniew Milewski jeszcze przedtem odszedł do Lecha Poznań, że było kilku zawodników. My żeśmy się cieszyli, że z takiej drużyny jak nasza, nasi koledzy, którzy razem walczyliśmy w tym klubie, mogli pokazać się w całej Polsce.
0: Cały czas poziom wyżej.
1: Cały czas poziom wyżej.
0: A jak ocenia pan dzisiejszą młodzież? No wiadomo, mówiliśmy o dużym symbolu pieniądza, który odgrywa znaczącą rolę dzisiaj, ale czy mają łatwiej, czy trudniej niż kiedyś? Jak to wygląda z pana perspektywy byłego zawodnika?
1: Tak jak mówiłem, że dzisiaj młody chłopiec to nie może myśleć o pieniążkach i on najpierw to on musi trenować. Jak będzie ambitny, to po prostu będzie robił wszystko, żeby w tych czasach z piłki można było żyć. Bo my takiej możliwości nie mieliśmy. Bo kiedyś to nie było tak, że kluby płaciły tyle, żebyśmy my mieli na swoje utrzymanie i całej naszej rodziny.
0: A może pan zdradzić, jakie to były zarobki wtedy, mniej więcej, pamięta pan?
1: To były typowo jakieś sprawy, diety, jak na mecze jeździliśmy. Nic nie było takiego wielkiego, żebyśmy my jakieś tam z tego pieniążki mieli dużo.
0: A co najbardziej różni dzisiejszy futbol od tego sprzed kilku dekad, pana zdaniem? Co tak najbardziej rzuca się w oczy? Albo kuje w oczy?
1: No przede wszystkim dla mnie to, tak naprawdę to piłkarze za dużo zarabiają. A za duża jest różnica między górną klasą a dolną. Ja zawsze byłem taką miałem zasadę, że po prostu gram dla Goplani i czy ja coś z tego będę miał, czy nie, ale kiedyś chcąc zakończyć karierę, to zakończę w Goplani. Nie zakończę gdzieś tutaj w miejscowości jakiejś przy Inowrocławiu, bo kiedyś to na mecze jeździli ludzie spod Inowrocławia, żeby oglądać Goplanie, a teraz drużyna jeździ koło Inowrocławia i walczy o awans do wyższej klasy.
0: A jak pan ocenia kibiców Goplani dzisiejszych?
1: Dawno takich kibiców nie było. My mieliśmy dużo kibiców, bo były mecze, że były 10-12 tysięcy. Kibice jeździli za nami, Mała Panewo, Zimek, Lechia Gdańsk, Piast Gliwice. Mieliśmy bardzo dobrych kibiców. I ci kibice, którzy dzisiaj są, to można z nich wziąć i brać przykład. Jadą za drużyną, walczą o tą drużynę jak lwy. I tak powinno być.
0: No i pięknie. A jak pan patrzy na obecną Goplanię? Czy widzi pan w niej ducha dawnych lat, z czasów, kiedy pan grał?
1: To znaczy, w tej chwili to mi trudno powiedzieć, bo ja aż tak blisko nie znam tych ludzi, którzy teraz rządzą klubem. Ale tak jak rozmawialiśmy, ja widzę, że to idzie w dobrym kierunku, bo jest i młodzież, jakieś tam trampkarze, juniorki, jest zaplecze. A dzisiaj taki klub, jak Goplania, zaplecze mieć musi. Najważniejsza w tym wszystkim, zawsze w każdym klubie jest pierwsza drużyna. Ale tu wszystko wskazuje na to, że idzie naprawdę w dobrą drogę.
0: A czego życzył pan młodym piłkarzom biało-niebieskich, którzy dopiero budują swoją historię, zdecydują się przyjść do klubu, być juniorkami, a później być może grać w pierwszym składzie?
1: Będę im bardzo wdzięczny. Niech trenują, a zawsze przyjdzie moment, że po dobrym trenowaniu dobrze się będzie prowadził. To najważniejsze jest dla takiego chłopca, żeby kiedyś zagrać w pierwszej drużynie Goplani.
0: Właśnie o tych chłopcach jeszcze chciałem porozmawiać, młodych zawodnikach. Czy przez te lata wiadomo, że to jest możliwe, jeżeli się gra, ale już też po zakończeniu kariery uda się zarazić kogoś z najbliższego otoczenia, czy też rodziny, czy też na przykład młodszego pokolenia, ze znajomych, tą piłką nożną.
1: Oczywiście w Goplani grał mój syn. W wieku juniorskim zakończył, bo szkoła i praca. Teraz w rodzinie mam mojego brata, wnuk gra w Goplani. Bardzo dobrze się zapowiada. Dużo takich jest chłopców, bo ja czasami idę tam popatrzeć, wygrywają.
0: Czyli wiernie cały czas Goplania.
1: Dokładnie, dokładnie. Nie tylko pierwszy zespół, ale chodzę też na dzieci popatrzeć. Jak oni sobie radzą?
0: No pewnie trzeba wspierać wszystkich.
1: Dokładnie.
0: Jakie znaczenie, przechodzimy do kolejnego pytania bardzo płynnie. Jakie znaczenie ma dla pana Goplania i wiadomo, że to nie tylko klub sportowy, ale też część tożsamości naszego miasta. Jakie znaczenie ma dla pana ten fakt, że to jest tak ważna drużyna na mapie Inowrocławia? Od kilkudziesięciu już lat wiodąca.
1: Goplania zawsze była numer jeden. Jest i będzie. Po prostu to jest klub z tradycjami i wszyscy w Inowrocławiu powinni temu klubowi pomagać. Jak i miasto, bo w innych miejscowościach miasto pomaga jak może. I w tym przypadku Goplani miasto powinno ile może, tyle pomóc.
0: A co pan sądzi, jeżeli by zestawić na przykład Noteć, Kujawie z Goplanią? Jak to wygląda? Takie trio naszej inowrocławskie, tych drużyn.
1: Żeby to była jedna drużyna, nie?
0: Nie, żeby porównać umiejętności, statystyki, ranking, jakby tam to ustawił?
1: Numer jeden to jest Goplania, no bo to nie oszukujmy się. Później jest Kujawia i Noteć. No, każdy grał na jakimś tam poziomie. Dzisiaj Kujawia gra wyżej, Goplania niżej, Noteć niżej, ale generalnie no to zawsze Goplania była w Inowrocławiu numer jeden. Jak mój trener Edmund Raniszewski był na w Gdańsku na miał takie jakby sprawdzian, no i tam się spotkał z ludźmi i się pytali, co on kiedyś trenował, jaki zespół, to jak powiedział, że w Goplani, no to każdy mówi wielki szacun, bo to było, wszyscy znają ten klub, że ta Goplania grała kiedyś w drugiej lidze, bo przecież graliśmy i z Lechią, i z Bałtykiem, i z drużynami z Wybrzeża, także Goplanie w całej Polsce znają.
0: Czy ma pan jakieś przyjaźnie ogólnopolskie przez lata swojej kariery? Na przykład z ludźmi z futbolu i piłki nożnej naszej?
1: Tak, oczywiście. Leszek Szlęga, co razem broniliśmy. Jurek Jastrzębowski. Andrzej Karbowski. To są ludzie zza Inowrocławia. I kontaktujemy się. Co jakiś czas jakieś życzenia świąteczne. Coś takiego. Zawsze rok w rok się odezwiemy. Czy tam imieninowe, jakieś tam takie tematy, czy o piłce, coś takiego, to jesteśmy w kontakcie.
0: Czyli cały czas tutaj dialog futbolowy jest.
1: Tak, tak, tak. Mamy o czym rozmawiać.
0: No oczywiście, dużo się dzieje. A czy ma pan jakieś pamiątki z tamtych lat? Stroje, medale, czy jakieś zdjęcia, które szczególnie pan ceni?
1: Mam kilka pamiątek. Koszulki nie mam. Rękawic nie mam, bo w moich czasach, jak byłem młodym chłopcem, to ja musiałem rękawice sobie sam robić. Od paletek z tych gumek naszywałem sobie, żeby mieć rękawice. Później, już w seniorskiej piłce, to już dostałem sprzęt z klubu taki. To była piękna sprawa, jak człowiek dostał nową koszulkę, spodenki, buty piłkarskie. To był prawdziwym piłkarzem.
0: Dla niektórych to był szok, taki przeskok.
1: Dokładnie tak.
0: Jakby pan mógł cofnąć czas, mówił pan, że wiele akcji, wiele meczy, nie wszystko pan pamięta, ale takie kilka akcji, czy coś w swojej piłkarskiej karierze zmieniłby pan?
1: Nie zmieniłbym. Miłe wspomnienia mam. Graliśmy też mecze międzynarodowe.
0: Z kim?
1: Z Tanzanią, reprezentacja Tanzanii, z Reggio Emilia. Cały Inowrocław, czy tam stadion był pełen ludzi. działo się i to mile wspominam. Tak, myślę, że tutaj w Inowrocławiu takie mecze będą. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, zarząd Goplani, kibiców Goplani.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Innowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir. Otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie. Meloradio i Wrocław na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
8: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Koncerty, wydarzenia kulturalne i nowe projekty. Kujawskie Centrum Kultury szykuje intensywny 2026 rok. Co dokładnie pojawi się w kalendarzu i na co mogą liczyć mieszkańcy? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu Inowrocław.
9: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
10: Dzień dobry.
9: Panie dyrektorze, 2026, jakie są główne kierunki, w których Kujawskie Centrum Kultury chce rozwijać swoją ofertę w najbliższym czasie?
10: Tak, no chcemy dalej utrzymać jakość wydarzeń kulturalnych, które są realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury. No, wsłuchujemy się także w głos Inowrocławian, aby jak najdokładniej zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców naszego miasta. No, stawiamy na formaty sprawdzone, które zapadły bardzo mocno w pamięć Inowrocławian i gości. Mówię tutaj o tej naszej marce Inno. Inno Pop Festival, Inno Classic Festival, Inno Rock Festival to chociażby te, które tak mocno i tak dobrze świadczą o działalności Kujawskiego Centrum Kultury, ale w tym nowym roku obok tych wielkich wydarzeń, wielkich koncertów, uznanych festiwali, chcemy także skupić się na tej stronie, powiedziałbym, pracy u podstaw, czyli edukacji kulturalnej. Mamy w Inowrocławiu olbrzymi potencjał młodych, nowych talentów, które trzeba oszlifowywać. Temu służą sekcje w Kujawskim Centrum Kultury. Chcemy się na tych sekcjach skupić. Chcemy pielęgnować tutaj działalność w ramach sekcji. To oczywiście nie jest łatwe. To znaczy, z jednej strony wielkie festiwale, które były i będą, a z drugiej strony codzienna, detaliczna, powiedziałbym, praca nad konkretną jednostką. No, KCK ma przygotowywać się do aktywnego i twórczego udziału w życiu kulturalnym, a bez tego będzie to niemożliwe. Więc powiedziałbym, że ten główny kierunek rozwoju KCK-u na 2026 rok i lata przyszłe, to można by powiedzieć takie KCK jako człowiek, może użyłbym takiej metafory, KCK jako człowiek mający dwie równe nogi. Jedna noga koncertowa i druga sekcji. Tylko wtedy będziemy mogli iść prosto i jak najlepiej zaspokajać te potrzeby kulturalne mieszkańców.
9: pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji z pytaniem, jakie koncerty i wydarzenia szykują się, odesłała mnie bardzo pozytywnie do Państwa. No i tym samym przechodzimy płynnie do pytania, jak dużą rolę w tym programie na ten rok będą odgrywały koncerty i wydarzenia typowo muzyczne?
10: Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest bardzo ważna część działalności Kujawskiego Centrum Kultury. Wiemy, że ten InnoPop Festival jest realizowany w ramach Dni InnoWrocławia. Dni InnoWrocławia to jest właściwie tydzień plus te dwa dni koncertowe. Ostatnio było to na Rąbinie, na skwerze Błażka Molla. No jak najbardziej InnoPop Festival, czyli święto dla odbiorców muzyki popularnej. Mówiłem o InnoRoku. No to jest festiwal, który od wielu, wielu lat jak najlepiej świadczy o życiu kulturalnym, o działalności miasta Kujawskiego Centrum Kultury. Jak najbardziej będzie realizowany i w tym roku. No InnoRytmy to jest na przykład taki specyficzny projekt, który daje szansę młodym talentom. Ja mówiłem, że my bardzo chcemy też jakby dbać o konkretnego człowieka. Mówimy o odbiorcach, ale mówimy także o tych, którzy chcą ten swój talent jak najlepiej podszkolić. I tutaj w ramach InnoRytmów mają szansę pokazać przed większą publicznością. To wydarzenie, które miało miejsce w zeszłym roku, na przykład mnie zachwyciło i uważam, że to wydarzenie było wręcz doskonałe, a poziom był wybitny, jeżeli chodzi o młode talenty. No ale mówimy także tutaj o InnoClassic Festiwalu, czyli też no, takim bym powiedział wydarzeniu cyklicznym, uznanym, ale które zawiera sobie różne tutaj formy, bo z jednej strony to są koncerty, ale także i spotkania autorskie, wernisaże, więc jak najbardziej to będzie i realizowane w roku 2026, ale także stawiamy na ten okres wiosenno-letni. I tutaj InnoWrocławskie Lato Muzyczne, to się bardzo dobrze sprawdza od wielu lat. Ja sam miałem okazję już jako dyrektor patrzeć z bliska i z zaplecza na te wszystkie wydarzenia w 2025 roku i dalej będziemy realizować, gdyż to się sprawdza, ale dodajemy w 2026 roku chociażby Inno Blues Festival. Kiedyś było wydarzenie, taki no, festiwal, który był realizowany Blues Inno. My stawiamy teraz na Inno Blues, aby ujednoliczyć tutaj
9: ten szyld cały czas.
10: Tak, żeby zawsze był ten szyld Inno i potem no, gatunek muzyczny. Więc Inno Blues też i w tym roku Inno Blues będzie zaczynało w ogóle cały ten cykl InnoWrocławskiego Lata Muzycznego. Czyli to pierwsze uderzenie w ramach InnoWrocławskiego też będzie zaczynało się Inno Blues festiwalem. No ale także no, takie wydarzenia jak Arlekinada, tak? No to też jest wydarzenie, które się wpisało tutaj w pamięć odbiorców. Nie tylko miasta InnoWrocławia, ale także i ogólnie w ogóle bym powiedział odbiorców z całej Polski, bo tam różne grupy przecież z różnych stron Polski przybywają. Więc chcemy jak najlepiej to, co było, realizować i dodawać pewne nowe elementy. Chcemy na przykład jak najlepiej wykorzystywać ten obszar w Parku Solankowego w tym okresie wiosenno-letnim. Nie tylko przez InnoWrocławskie Lato Muzyczne, ale także i pomniejsze koncerty, czy powiedzmy bliżej Tężni. Udało nam się taki koncercik zrealizować w zeszłym roku przy udziale pana Łukasza Oliwkowskiego, ale też na przykład ta część przystawku w nowej części, czy przy grillowisku w nowej części Parku Solankowego. Czy jak najbardziej stawiamy na koncerty, zarazem te duże, jak i te mniejsze, aby dobrze razem z innymi InnoWrocławianami, gośćmi spędzać czas. To jest jakby po stronie tutaj ujednolicenia przekazu medialnego ze strony Urzędu Miasta InnoWrocławia, Kujawskiego Centrum Kultury, więc tu poczekajmy jeszcze na informacje.
9: Czy InnoRap będzie kultywowany i kontynuowany w tym roku?
10: InnoRap Festival, no to była całkowicie nowa propozycja, jeżeli chodzi o mieszkańców, o tą grupę z młodych mieszkańców InnoWrocławia. Uważam, że ona była ciekawa i ona jest jakby zapisana w tym kalendarzu wydarzeń na 2026 rok. Oczywiście też musimy przemyśleć pewne kwestie z poprzedniej edycji, ale no w planach jest i na rok 2026.
9: Czy będą wprowadzone jeszcze jakieś nowe formaty, które jeszcze bardziej zintegrują mieszkańców naszego miasta i regionu, naszego województwa i powiatu?
10: Nowe formaty, które zintegrują mieszkańców naszego miasta i regionu. Ja mówiłem o tych, które już są. Myślimy chociażby o czymś takim jak Festiwal Teatrów Ulicznych. Nie przypominam sobie, czy w takiej formule to było realizowane w Inowrocławiu, ale no chcemy jakby pokazać sztukę teatralną w przestrzeni miasta. Zależałoby nam na tym, aby połączyć to z Świętem Ulicy Solankowej. No, nasze miasto, w sensie centrum miasta, potrzebuje też takiej, bym powiedział, rewitalizacji, ale kulturalnej, tak? Żeby tam też się sporo działo i żeby to też przyciągało odbiorców wydarzeń kulturalnych. Ale także i myślimy o, bym powiedział, sztukach teatralnych, które głównie były zawsze realizowane w ramach InnoClassic Festiwalu. Ale też jak Państwo wiecie, no my mamy pewien szyld, tak, pewne uznane marki, ale to nie oznacza, że my idealnie przekładamy jedno wydarzenie na następny rok. Jeżeli mamy InnoPop Festiwal, to przecież nie bierzemy tych samych artystów na nowy rok, tylko tutaj jakby artyści się zmieniają. I tak samo każda edycja kolejnego festiwalu jest jednak inna, więc ona też może zaskoczyć, ona też może zainteresować, ale też i przyciąga tych, którzy już byli tą formułą czy tym wydarzeniem zainteresowani, tak? Więc to nigdy nie jest jakby, szyld jest ten sam, ale zawsze jakby tutaj jest szansa na jakiś manewr, na dostosowanie tej oferty i na zaskoczenie też odbiorców.
9: Czy w nowym roku planowane są jakieś inicjatywy, które będą skierowane do młodszych odbiorców, dzieci, rodzin z dziećmi? Jakieś pikniki może?
10: Oczywiście, myślimy o tym, no to wszystko też zależy i od naszego budżetu, ale no jak najbardziej. Uważamy, że jeżeli chodzi o dzieci, o młodzież, no niewątpliwie no, nie można tutaj też oszczędzać sił i środków, aby takie wydarzenia realizować. Na przykład w 2026 roku planujemy organizację Dnia Dziecka. Znowu, nie wiem, czy zaskoczę pana redaktora, czy państwa, którzy mnie słuchają, pod nazwą Bambino.
9: Czyli można powiedzieć tak bajkowo.
10: Czyli bajkowo, tak, ale no specjalnie dla dzieci, więc takie wydarzenie też będzie realizowane. Ale ja może dopowiem dla tych, do których może ta informacja nie dotarła. U nas się odbywają w Kujawskim Centrum Kultury także koncerty gordonowskie, czyli dla takich już typowo najmłodszych dzieci, które wpływają na ich rozwój poprzez muzykę, poprzez rytmizację. Więc staramy się jak najbardziej dla dzieci pewne rzeczy organizować. Organizujemy też, powiedzmy, Twórcze Lato w teatrze, które było w zeszłym roku, więc takie projekty jak najbardziej mamy w planach na rok 2026.
9: Kalendarz będzie obszerny.
10: Kalendarz będzie obszerny, wiele pracy przed nami, ale no, kultura to jest coś jak powietrze, tak? No, żeby żyć trzeba oddychać, więc stawiamy na kulturę i będziemy robić wszystko, aby jak najwierniej te nasze plany zrealizować.
9: Jak mocno stawiacie na współpracę z lokalnymi artystami i twórcami w tym roku, którzy są, no można powiedzieć, nieodłączną częścią serca tego miasta artystycznego?
10: Tak, ja powiedziałem o tych, mówiłem metaforycznie o dwóch nogach, czy o dwóch skrzydłach Kujawskiego Centrum Kultury, można by powiedzieć, ta część artystyczna lokalnych twórców, aby ich pokazywać, no tak też jest jakby, takie są zadania też Kujawskiego Centrum Kultury, aby pokazywać i tą twórczość amatorską, ale także i profesjonalną naszych tutaj regionalnych twórców. Mamy jak najbardziej zamiar to nasze zadanie realizować, współpracować z lokalnymi twórcami, tymi profesjonalnymi i tymi amatorskimi. My mamy sporo sekcji przecież, które działają przy Kujawskim Centrum Kultury. Ta sekcja rysunku i malarstwa, której opiekunem jest pan Marcin Fołda, ona jest najprężniej działającą z sekcji. Tam mamy też sporo talentów, ludzi, którzy no, oszlifowali ten swój talent. I dlaczego nie mają pokazywać w formie mniejszych czy większych wernisaży efekty swojej pracy? Mamy tutaj sporo miejsca do wystawiania swoich prac. Mówimy tutaj akurat o malarstwie, ale powiedzmy Galeria Miejska, mówimy tutaj o Galerii Tymczasem, ale mówimy także o holu teatru czy o miejscu w niebieskiej kamienicy. Tam też takie prace mogą być prezentowane i to nie muszą być olbrzymie, nie wiem, w ilości 50 sztuk obrazów, ale mogą być na przykład tematyczne z określonym motywem, nawet 5-4 prace po prostu danego uczestnika naszej sekcji, który mógłby się już pokazać. Dla niego to też już będzie coś wielkiego, gdyż będzie mógł pokazać szerszej publiczności swój talent, a przecież teatr odwiedza bardzo dużo ludzi w trakcie, pomiędzy wydarzeniami, też przecież są czynne ekspozycje, to też jakby tutaj olbrzymie grupy zwiedzających przyciąga do budynku Teatru Miejskiego. Więc mamy w planach, aby to życie kulturalne tutaj tętniło w samym teatrze, w różnych miejscach, tutaj poprzez działania miasta i Kujawskiego Centrum Kultury, no ale także i ta niebieska kamienica, aby ona była też takim miejscem spotkań, takiej integracji międzypokoleniowej, czyli zarazem młodzi, ale także i grupy senioralne. Wiemy, że młodzi no, mogą się czegoś nauczyć od starszych, z ich doświadczenia mogą czerpać, ale także i osoby w wieku senioralnym mogą czegoś nauczyć się od tych młodszych, tak? Więc my chcemy integrować, chcemy, aby jak najlepiej nam się żyło w Inowrocławiu i stawiamy na tę wspólnotę poprzez różne nasze działania.
9: Czy planujecie jakieś warsztaty edukacyjne albo jakieś cykle spotkań z twórcami z całej Polski, na przykład z jakimiś piosenkarzami lub aktorami, jakieś wieczorki spotkań z mieszkańcami, właśnie z aktorami?
10: Jeżeli pan o tym mówi, oczywiście my bierzemy takie kwestie pod uwagę, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to już ten format InnoClassic Festiwalu, który jakby pozwala na jakby ofertę kulturalną z różnych stron, czyli po prostu z jednej strony koncert, z naszym budżetem, z naszymi też kwestiami logistycznymi, z kwestiami kadrowymi, ale jak najbardziej zamierzamy działać w tym kierunku.
8: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
8: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Kujawskie Centrum Kultury z przytupem wchodzi w 2026 rok. Wydarzenia kulturalne, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. Co już zapowiedziano? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
10: Z naszym budżetem, z naszymi też kwestiami logistycznymi, z kwestiami kadrowymi, ale jak najbardziej zamierzamy działać w tym kierunku.
9: Jest pan dyrektorem Kujawskiego Centrum Kultury. Jak pana zdaniem i które wydarzenia mogą stać się taką wizytówką naszego miasta? No wiadomo, mówimy o Inoroku, o InnoClassic, żeby przyciągnąć właśnie też gości spoza naszego miasta.
10: Powiem tak, wydaje mi się, że Inowrocław już jest bardzo dobrze rozreklamowany. Mamy przepiękny park solankowy, mamy olbrzymią, piękną historię naszego miasta, którą trzeba pokazywać, trzeba ukazywać, zarazem poprzez te wielkie wydarzenia, ale także, jak mówiłem, poprzez te mniejsze, żeby to wszystko jednak w tym wszystkim osiągnąć odpowiedni balans. Więc my musimy też działać, bym powiedział, w takim kierunku odpowiednim promocyjnym, tak? Ale z optymalizacją środków, czyli po odpowiednim przemyśleniu i trafianiu do odpowiednich grup odbiorców, bo Inowrocław naprawdę, wydaje mi się, ma już poważanie, jest uznaną marką, po prostu trzeba to wszystko utrzymać również poprzez odpowiednią promocję.
9: A jak pan ocenia frekwencję na poszczególnych wydarzeniach w naszym teatrze?
10: No, domyślam się, że to też jest zależne od konkretnego wydarzenia, no, ale też wiemy, że jeżeli, powiem z mojego własnego przykładu, ja przecież przez 5 lat zajmowałem się instytutem w sposób wyłączny, Instytutem Prymasa Józefa Glempa, i pamiętam, że przy proponowaniu czegoś nowego, instytut do mojego momentu, kiedy ja przyszedłem, działał w określony sposób. Ja proponowałem tutaj po uzgodnieniach z moim przełożonym, że będzie jednak realizował może takie, a takie elementy. No to jest pewne ryzyko, tak? Ale żeby ono jakby spełniło, czy ono się zweryfikuje, czy nie, no to jednak potrzeba tutaj cykliczności, konsekwencji, żeby też ludzie, którzy są odbiorcami pewnych wydarzeń, mieli świadomość, że coś takiego się dzieje, tak? Bo nie od razu jakby wszyscy się dowiedzą o wszystkim, nawet ze środków masowego przekazu, ale stawiając na konsekwencje, że należy śledzić te wydarzenia, należy sprawdzać stronę internetową Kujawskiego Centrum Kultury, tutaj jakieś portale, które informują konkretnie o wydarzeniach kulturalnych, bo tam zapewne coś się będzie dziać. To wpływa też na frekwencję potem konkretnych wydarzeń, więc jeżeli na jakimś wydarzeniu będzie na przykład dla mnie niezadowalająca ilość osób, a spodziewałem się czegoś więcej, ja na ten moment próbuję, zachęcam i na ten efekt jeszcze liczę, że przyjdzie czas. czas. To znaczy dopiero wtedy będę mógł zweryfikować i powiedzieć sobie, czy to się udało, czy to się nie udało.
9: Jakie współprace i które instytucje będą współpracować z Kujawskim Centrum Kultury? Czy to będzie OSIR, Miasto Inowrocław tradycyjnie już, jak zawsze?
10: No, oczywiście, no, współpracujemy z miastem Inowrocław, to jest nasz organizator i chcemy jak najlepiej tutaj w koordynacji z miastem we współpracy realizować nasze wydarzenia kulturalne. Nasza współpraca z OSIR-em jest też świetna. Ja bardzo chciałbym w tym momencie też podziękować pani dyrektor Zielińskiej, bo wydaje mi się, że ta nasza wzorowa współpraca no, była jakby korzystna dla obu stron, to znaczy dla sportu inowrocławskiego i dla kultury Inowrocławia. Liczymy, bo ta współpraca jest też wzorowa, liczymy, że ona na tym poziomie się utrzyma, ale jak pan pyta, z kim my chcemy współpracować, ja bym powiedział, my jesteśmy otwarci na wszystkich, tak? My chcemy współpracować z wszystkimi, nie zamykamy się absolutnie na nikogo, więc jak najbardziej zapraszamy do współpracy.
9: Mówiliśmy tego jeszcze sezonu wiosenno-letniego. Wspomniał pan o Dniu Dziecka, o Święcie ulicy Solankowej. Jakie wydarzenia plenerowe jeszcze planujecie na ten właśnie okres od marca do sierpnia może?
10: No, mówiłem o tym, że chcemy jak najpełniej wykorzystywać przestrzeń Parku Solankowego, no bo ona jest dla nas jakby naturalną wizytówką, piękną scenerią, więc jak najwięcej tutaj powinno mieć miejsce wydarzeń. Mówiłem o Inowrocławskim Necie Muzycznym, mówiłem o InoBlues Festiwalu. Liczymy, że jakąś potańcówkę także się uda zrobić w tym roku. W zeszłym nam się to pięknie udało, jesteśmy z tego zadowoleni. Teren przy Bilowisku, teren przy Tężni Solankowej, ale chociażby i takie małe recitale, jakieś kameralne koncerty w przestrzeni przy murze w Niebieskiej Kamienicy powinny tutaj być realizowane przez nas. Mówiłem też o Święcie ulicy Solankowej, mówiłem o teatrach ulicznych. No, ten przemarsz, powiedzmy, teatrów ulicznych czy odgrywanie sztuki w przestrzeni centrum miasta, no to by było też coś pięknego, co też by mogło zwrócić uwagę większej ilości osób i jakby zapraszać ich także do centrum, żeby tutaj w centrum dużo się działo, więc ten okres wiosenno-letni, on zawsze jest intensywny. Sporo tutaj można realizować i chcemy, aby te wydarzenia stały na jak najwyższym poziomie.
9: Czy będzie jakaś specjalna oferta dla seniorów, dla osób starszych, żeby zainteresować ich tym, co się dzieje w teatrze? No, Ino Classic Festival wydaje mi się, że jest bardzo takim wydarzeniem, które może zainteresować ten starszych odbiorców.
10: Ja już mówiłem o tych naszych planach na takie centrum integracji międzypokoleniowej w Niebieskiej Kamienicy, ale trzeba powiedzieć, że jest taki czas, taki weekend, który jest dedykowany szczególnie seniorom. Ten weekend dla seniora w październiku jest także planowany i w tym roku takie dwa dni wydarzeń. W zeszłym roku pierwszy był bardziej taki wykładowy, gdzie mówiliśmy o bezpieczeństwie seniorów w sieci w związku z wszędobylską sztuczną inteligencją, ale także i o zdrowiu. I drugi dzień, który był dedykowany w sposób szczególny właśnie tej grupie odbiorców, czyli właśnie seniorów. No, taka sztuka specjalnie dla nich. Na przykład upiór w sanatorium. Więc w podobnych formaty będziemy celować i w tym roku, więc ten weekend dla seniora jak najbardziej jest, a seniorzy są dla nas bardzo ważną grupą i oni tutaj korzystają naprawdę z szerokiej naszej oferty. Przecież to nie jest tak, że oni są jakoś konkretnie sprofilowani na bardziej klasykę czy na pop, ale przecież blues myślę, że jak najbardziej też wyciągnie jazz. Także tych zaduszki jazzowe też w planie na 2026 rok, więc wydaje mi się, że ta propozycja nasza jest różnorodna i może zaciekawić szerokie grupy odbiorców, w tym i seniorów.
9: Panie dyrektorze, zostańmy jeszcze przy tych wydarzeniach stricte w naszym teatrze. Wino, kobiety i śpiew. To format, który się odbił szerokim echem w przestrzeni publicznej, pozytywnym szerokim echem. Czy będzie kontynuowany?
10: Nie. W tym roku nie planujemy wydarzenia właśnie pod taką nazwą. Wino, kobiety i śpiew.
9: A pod inną nazwą?
10: Czy pod inną nazwą? Oczywiście no są pewne rzeczy, które mogą tutaj jakby zastąpić pewne elementy tego wydarzenia. To nie znaczy, że jakby nas ten temat nie interesuje, ale wydarzenia pod tą nazwą nie będzie w kalendarzu.
9: Czy nasz teatr inowrocławski ma jakieś kółka zainteresowań dla młodzieży, dla dzieci?
10: Mówimy o sekcjach stałych, które działają przy Kujawskim Centrum Kultury. Mówimy o tych sekcjach, które są w toku tworzenia, które były zapowiadane. Mówiłem tutaj o kwestii sekcji prawniczej jako nowość, tak? Czyli te wszystkie aspekty prawne i dla młodych, i dla starszych, ale także jeżeli chodzi o kwestię typową młodzieży, no to sekcja dziennikarska, aby oni mogli tam szlifować ten warsztat dziennikarski, może z takim też pomysłem tworzenia czy po miesiącu, czy po kwartale takiej gazetki, która zawierałaby wydarzenia realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury, którą mogliby oni tworzyć pod opieką instruktora. Czy na przykład, tak mówiłem, że bardzo bliska sercu jest i byłaby dla mnie sekcja filozoficzna, która również jest w planach, no bo filozofia, ja jestem co do tego przekonany, daje szczególny wgląd i taki głęboki wgląd w kulturę, czyli w taką w kulturę naszej cywilizacji, w tym szczególnie Polski, więc ona też jak najbardziej, ale chcemy też utrzymać te sekcje, które cieszą się naprawdę olbrzymim zainteresowaniem. Mówiłem o sekcji rysunku i malarstwa, ale przecież są sekcje wokalne, sekcja solistów, sekcja zespołów. Tutaj też jest duże zainteresowanie. Widzę też te pokazy ich oszlifowanego już talentu, jak wielką grupę ludzi to przyciąga, jakie oni robią postępy. Bardzo mnie to cieszy i wiem, że należy o to dbać, aby jakby tutaj jeszcze się w tym kierunku rozwijać, a nie poprzez jakieś działania tutaj do tej sekcji zniechęcać czy się zamykać. Ale są też sekcje dedykowane typowo seniorów, jak sekcja wokalna seniorów. Też seniorzy z niej korzystają. Też potem mogą uświetniać różne wydarzenia, nie tylko w samym mieście, ale oni, seniorzy, się też zapraszają czy tutaj do ościennych gmin, więc jak najbardziej i ta sekcja rysunku, sekcja plastyczna. Także te wszystkie sekcje, które tutaj pięknie u nas działają, muszą być realizowane. No, sekcja taneczna też jest bardzo, bardzo interesująca i też zawsze frekwencja jest olbrzymia. Ta sekcja taneczna też się pokazuje poprzez różne sztuki, czy przez Królową Śniegu, przez Aladyna. To też jest świetnie realizowane przez panią Jelenę Kwiatkowską i chcemy, aby to było realizowane dalej. Churchalka przepięknie działa i też staramy się, aby dalej się rozwijała, więc to naprawdę leży nam na sercu.
9: Planowanie takiego kalendarza, który jest obszerny, no umówmy się, na ten rok jest bardzo dużo imprez, inicjatyw. Jak wygląda ten proces planowania i ile czasu zajmuje, mniej więcej?
10: No tak, no drodzy Państwo, na pewno nie jest to robione jakby tutaj na sam koniec, czyli w grudniu, no do tych prac należy przejść już właśnie w drugiej połowie roku, czyli jak mówimy o roku 2026 i o kalendarzu wydarzeń, no to już ta druga połowa roku 2025 to jest już namysł nad tym, co miałoby się wydarzać, co się miałoby dziać w roku 2026. No to jest oczywiście koordynacja różnych ośrodków, to są też i nasze wewnętrzne jakby analizy, także i konsultacje z naszym organizatorem, z którym przecież współpracujemy i będziemy współpracować jak najlepiej z różnymi instytucjami, ale także i z różnymi instytucjami. No i też musimy jakby to wszystko spiąć w jedną całość, co mam nadzieję, że nam się udało i mamy zamiar realizować w roku 2026.
9: Jakie największe wyzwania są na ten rok, Pana zdaniem, z Pana perspektywy, jako dyrektora?
10: Największe wyzwania, no to na pewno utrzymanie jakości wydarzeń kulturalnych. KCK ma swoją już utrwaloną tożsamość. Tę tożsamość trzeba utrzymać, ten rozwój dalej należy wdrażać poprzez utrzymanie, mówiłem, tego, co już jest, wsparcie, dodanie pewnych nowych elementów, ale także i dbanie o, mówiłem, o te szczegóły, o konkretnego odbiorcę. No bo mówiliśmy tutaj o sekcjach, ale trzeba też wspomnieć o ekspozycjach, tak? Mi szczególnie drogi jest Instytut Prymasa Józefa Glempa. Tam też wiele wydarzeń się działo w 2025 roku. Też jest plan, aby podobne wydarzenia działy się w roku 2026. Ale no, musimy mieć świadomość, że jakby ekspozycje to jest jakby ten pierwszy front, to jest bezpośredni kontakt z odbiorcą. Więc tam te ekspozycje muszą być docenione i muszą jak najlepiej działać. A największym jakby tutaj naszym wyzwaniem jest koordynacja tych wszystkich stron. Wydarzenia, duże koncerty, sekcje, ekspozycje, edukacja, ta historyczna, ta kulturalna, żeby to wszystko nam się spinało. No i kwestia też i dbania i o modernizację tych naszych wszystkich obiektów. Czyli to też jest taka praca, którą będziemy się zajmować.
9: Zbliżamy się już powoli do końca naszej rozmowy. Panie dyrektorze, kilka słów do mieszkańców Nowowrocławia na ten nowy 2026.
10: Drodzy Państwo, zachęcamy do korzystania z oferty Kujawskiego Centrum Kultury. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że jest ona różnorodna, jest ona bogata, że ma szansę zainteresować jak najszersze grupy odbiorców. Staraliśmy się, aby właśnie tak było. Powiedziałbym tak, ja już to o tym wspomniałem, że no, kultura to jest powietrze dla każdego człowieka. Powiedziałbym też i tak, oddychajmy, drodzy Państwo, i twórzmy razem kulturę Inowrocławia.
9: Czego Panu życzyć? Standardowe pytanie, które zawsze zadaję.
10: Wytrwałości, spokoju i nowych, ciekawych pomysłów, otwartej głowy.
9: Tego Panu życzymy, a tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, a moim rozmówcą był dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Dziękuję, panie dyrektorze.
10: Dziękuję bardzo.
8: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
8: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
9: Jak pan dyrektor wspomniał, rozpoczynamy Dniknie w Kowa tym spotkaniem. Kończymy koncertowo, zaczynamy tak atmosferycznie, można powiedzieć, biegunowo, śnieżnie. Panie Marku, dwa bieguny. 95 rok. Tak. Jak to się zaczęło?
2: Jak się zaczęła ta podróż na bieguny? Czy...
9: Tak, jak się zaczęła ta podróż na bieguny? Bo jak wiem, pan Marek jest zdobywcą dwóch biegunów świata. Zdobył rekord Guinnessa dzięki temu. Jako pierwszy na świecie zdobył dwa bieguny. Bez pomocy z zewnątrz. Projekty Life Plan Academy, Power for Resilience i Kamińskiej Akademii, które mają odporność, naszą odporność, odporność człowieka i umiejętności wzmacniać. Twórca metody motywacyjnej biegun pozwalającej przekraczać nasze granice i nasze możliwości, które są nieograniczone, to wszystko siedzi w naszej głowie, moje państwo. Autor 13 książek przetłumaczonych w 10 języków, założyciel Fundacji Biegun, przekraczanie granic, przede wszystkim podróżnik, filozof, podróżnik ekstremalny. Jako pierwszy na świecie, to muszę podkreślić po raz drugi czy trzeci, bo jest to coś niesamowitego, zdobył oba bieguny. Rekord Guinnessa, panie Marku.
2: Jasne.
9: Wielki zaszczyt. Jak to się zaczęło?
2: Pewnie. Ja myślę, że zaczną właśnie od książki, może, bo tu akurat tak się skojarzyło, że jest taki wstęp, który właśnie w sumie podsumowuje to najlepiej, ale oczywiście potem mogę to rozwinąć, ale myślę, że ten wstęp właśnie do książki Moje bieguny jest świetnym jakby takim wprowadzeniem do tego, jak to się zaczęło właśnie. I myślę, że trudniej było, wtedy pisałem to tak bardzo intuicyjnie, więc nawet trudniej było mi teraz to może lepiej zrobić. To jest właśnie wstęp. Pamiętam, że kiedy byłem małym dzieckiem, pływałem zimą na krach, po rzekach i jeziorach. Czasami zdarzało się, że kry pękały i zanurzałem się w zimnej wodzie. Kiedyś na dużym jeziorze przeszedłem po roztapiającym się lodzie na małą wyspę. To było bardzo daleko, jak dla małego chłopca. Lód był cienki, a wiosna w pełni. Najwięcej wypraw i podróży udało mi się przeżyć w dzieciństwie. Marzenia, plany, książki były żywsze i bardziej realne niż otaczająca rzeczywistość. Namiot, las, góry to były pierwsze drzwi do innego świata. Kiedy skończyłem 15 lat, popłynąłem statkiem do Afryki. Później przejechałem autostopem niemal całą Europę, Meksyk i wiele innych krajów. Było to ciekawe, ale z czasem miejsca zaczęły być podobne do siebie i niczego nowego nie można było poznać. Zobaczyłem, że nie warto w życiu szukać łatwych dróg, bo nigdzie nas one nie zaprowadzą. A życie jest za krótkie, żeby się uczyć na błędach. W 1990 roku znalazłem się na Spitsbergenie. Stamtąd niemal widziało się biegu. W 1993 roku przeszedłem Grenlandię, a potem dotarłem na nartach w jednym roku na bieguny północny i południowy. Dwa bieguny w jednym roku. Nie wiem, jak to się stało. Wiem, że byłem szczęśliwy, gdy szedłem. I może mniej szczęśliwy, gdy osiągałem cel i żyłem dalej. Kiedy szedłem, było zimno i prawdziwie, później ciepło i śmiesznie. Nigdy nie potrafiłem sobie tego wytłumaczyć. Także tak jak tutaj gdzieś napisałem kiedyś, to już było prawie 30 lat temu, no to właśnie wszystko zaczęło się od podróży w dzieciństwie, od książek w sumie, od tego, że wizualizowałem sobie właśnie no, różne scenariusze życia, jak miałem 10-12 lat, że opłynę jako najmłodszy człowiek ziemię dookoła wieku 14 lat, że właśnie zdobędę biegun północny, biegun południowy. No i później jakby krok po kroku właśnie rejs do Afryki w wieku 15 lat. Ale także tych początków pewnie było dużo. To jak trochę jak taka rzeka Wisła, żeby wpadła do Morza Bałtyckiego, no to gdzieś zaczyna się z baleni góry, prawda? Są jakieś źródełka, gdzie po prostu z mchu skapują krople i jest najpierw jedna rzeczka, druga, więc tych rzek też pewnie, które się zbierają na to, żeby człowiek doszedł na biegun, jest wiele. No, z jednej strony książki, które się czytały w dzieciństwie, z drugiej strony wyprawy, z trzeciej strony studia filozoficzne, z czwartej strony inne wyprawy, no i gdzieś na końcu ta rzeka wpada na biegun jeden i drugi.
9: Książki, historie rzeczywiście napędzają tą naszą wyobraźnię. A co po tylu latach ekstremalnych wypraw dzisiaj napędza Marka Kamińskiego życiowo?
2: Znaczy zawsze mi napędzał sens jakby tego, co robię, że przynajmniej jakby starałem się robić takie rzeczy, w które sam wierzę, że mają sens. Jakby nawet jeżeli świat nie wierzył w mnie, czy inni, czy ludzie, którzy mnie otaczali, to przynajmniej ja sam w to wierzyłem i dalej myślę, że ten sens mnie napędza. Sens jakby znaleźć, tak, sens, który gdzieś znajduję właśnie, niekoniecznie w wyprawach, bo moje życie to nie tylko wyprawy, ale najbardziej chyba lubię robić rzeczy, które mają sens, ale ten sens oczywiście jest różny. Czasami jest tym sensem, jest tak jak w przypadku wyprawy z Jankiem Melą, to, że pomagam komuś przez to. Teraz na przykład byłem z moim synem Kajem razem na biegunie południowym.
9: Drugi raz?
2: Tak, czwarty raz na biegunie, ale tak. Przedtem byłem z Jankiem, a teraz z synem. No i oczywiście to był inny sens. Mimo że biegun był ten sam, to nie było sensem jakby zdobycie tego bieguna, ale to, że mogłem tam pójść właśnie z własnym synem. No, a inny sens był na przykład przy wyprawie z Jankiem Melą. Więc, no tak, ale myślę, że sens najbardziej mnie napędza chyba. I w sumie nie tylko do wypraw, do wszystkiego, co robię. Czy książ, czy pisanie książek, czy spotkania właśnie autorskie, czy inne rzeczy, to lubię robić rzeczy, które według mnie mają sens.
9: Powiedział pan, że nie tylko wyprawy. A co jeszcze lubi pan robić? Takie hobby poza wyprawy. Mhm. Jeżeli oczywiście możemy wiedzieć.
2: Lubię robić wiele rzeczy. Lubię pływać, lubię ćwiczyć, lubię trenować, lubię nurkować, lubię żyć, lubię być w domu i być razem z dziećmi. Lubię planować wyprawy, lubię żeglować, także lubię czytać, także naprawdę jest wiele rzeczy, które lubię na świecie.
9: Wyszukałem, że pierwsza samotna wyprawa w wieku 8 lat, dobrze wyszukałem, no to jest rzeczywiście wyczyn. Jak to się zaczęło?
2: Tak, to w zasadzie była trudno nazwać to wyprawą, ale tak, dla 8-latka to była podróż z Gdańska do Łodzi, do cioci, kiedy rodzice wsadzili mi do pociągu i po prostu pojechałem tam sam.
9: Ja bym nie dał rady, to już od razu mówię. W tamtym wieku na pewno nie dał rady. Panie Marku, pamięta pan moment, kiedy pomyślał pan, dobra, zdobędę oba bieguny? Kiedy się narodziła ta myśl w pana głowie?
2: Może nie była taka jedna myśl, że oba naraz.
9: Łańcuch zdarzeń bardziej.
2: Bo ten biegun północny był taki no, niesamowity. Zdobycie jednego bieguna jest bardzo trudne. Chociaż może tak, może pojawiła się taka myśl, kiedy trenowaliśmy z Wojtkiem do bieguna północnego, to wiadomo, że wtedy trening, jeżeli właśnie człowiek trenuje, wydzielają się endorfiny i człowiek jest w takim dobrym nastroju, to myśli sobie, wow, jak zdobędziemy ten biegun, to może dwa bieguny, a może jeszcze Everest, więc może wtedy się pojawiła ta myśl, ale tak na pewno ta myśl, żeby zdobyć drugi biegun, czyli zdobyć dwa bieguny w jednym roku, pojawiła się tak konkretnie, kiedy dochodziłem na biegun północny. Pamiętam, że kiedy dochodziłem na biegun północny, to w sumie było mi szkoda, że już ta podróż się kończy i chciałbym iść dalej, ale nie mieliśmy jedzenia, także musieliśmy skończyć tą podróż na biegunie północnym i wtedy jakby byłem pewny, że ja w sumie często, jakby nie zawsze oczywiście moja intuicja, nie jestem jasnowidzem, więc intuicja nie zawsze mówi mi jakby do końca to się zdarzy, No ale wtedy intuicyjnie czułem, że właśnie Wojtek nie będzie chciał iść na ten biegun, że będę musiał tam pójść, jeżeli tak, to sam. No jakby cały ten plan wyprawy na biegun południowy w sumie powstał właśnie w drodze na biegun północny. Ta idea dwóch biegunów w jednym roku powstała tuż przed biegunem północnym.
10: Wspomnimy, biegun północny maj 95.

0: ale generalnie jakby chyba od czasu, kiedy zacząłem czytać książki i kiedy zacząłem też studiować filozofię, zobaczyłem, że życie jest pełne sprzeczności, tak często pod powierzchnią różnych słów jakby kryje się całkiem co innego. No i tak naprawdę na końcu to my nadajemy znaczenie słowom. Więc dla kogoś właśnie samotność może się kojarzyć z czymś fizycznym, że jak jesteśmy sami w białej przestrzeni, to jesteśmy samotni. Ale to nieprawda, w sumie dla mnie przynajmniej, bo ja nie czułem się nigdy samotny podczas tych wybiegów, bo nawet sam przez 60 dni to nie czułem się samotny, bo myślę, że samotność polega na tym, że też się na tym zastanawiałem, czemu w sumie nie czuję się samotny, ale po pierwsze miałem przyjaciela w samym sobie, tak? W tym sensie zaakceptowałem siebie i rozmawiałem z sobą i no, czułem, że w sobie mam wsparcie.
1: Był pan sam, ale nie samotny, można powiedzieć.
0: Tak. To była jedna rzecz. Po drugie, miałem relacje z otaczającym mnie światem, tak? To znaczy ze słońcem, z wiatrem, z lodem. Nie wiem, czułem obecność Boga, więc jakby ten mój świat nie był pusty. I myślę, że jakby prawdziwa samotność największa jest chyba wśród ludzi, tak? Kiedy człowiek jest wśród ludzi, ale jakby nie ma relacji właśnie z ludźmi, ze światem. Nie ma się do kogo odezwać, nikt go nie rozumie i czuje, że po prostu no jest potwornie sam. I myślę, że to jest prawdziwa samotność, ten brak relacji. Także można być, nie być samotnym, ale można oczywiście też na praktyce być samotnym, jeżeli człowiek po prostu czuje, że tam jest jakiś obcy świat i nie ma z nikogo wsparcia. Ale można być na Antarktydzie jakby niesamotnym, że tak powiem. Można się czuć całkiem dobrze, wędrując we własnym towarzystwie. Ale można też właśnie żyjąc tutaj, nie wiem, w Niewkowie, w Warszawie, w Berlinie czy gdziekolwiek, czuć się właśnie potwornie samotnym, jeżeli człowiek no, na przykład straci pracę, straci przyjaciół, straci rodzinę, jest bezdomny i czuje, że no, nikogo nie obchodzi tak naprawdę.
1: Może przykład z innej beczki, totalnie z innej beczki, ale Freddie Mercury kiedyś powiedział, nawet w którymś ze swoich wywiadów, nawet nie wiesz, jak można być samotnym, znając setki tysięcy innych ludzi na świecie.
0: No, myślę, że tak. No właśnie to jest to, że się zna, to nie znaczy, że ma się z nimi relacje.
1: Panie Marku, czy wiara i Bóg odegrały ważną rolę w Pana życiu? W szczególności w tych wyprawach? Czy wiara Pana podtrzymywała?
0: Na pewno, tak. Na pewno. Myślę, że mnie podtrzymywała i na pewno też jakby te wyprawy pogłębiały moją wiarę, w takim sensie, że może inaczej zaczynałem rozumieć jakby właśnie Boga, Jego koncepcję i możliwość jakby rozmowy z Nim. No podam taki przykład, kiedy właśnie zdobyłem te bieguny, to przyszła mi do głowy taka obrazoburcza, jakby na początku wydawało się myśl, że Bóg jest we mnie, że jest we mnie, ale myślę, jak to? No przecież jak to Bóg może być we mnie? Przecież to nie jest jakby pewnie według Biblii i tak dalej. Ale kiedy potem zacząłem studiować właśnie trochę ten temat, zacząłem czytać pisma, nie wiem, mistyków Jana Świętego od Krzyża, czy Świętej Teresy z Anvil, no to w sumie, że człowiek tak pomyśli, że jesteśmy stworzeni według Biblii na Jego obraz i podobieństwo, to znaczy, że rzeczywiście można Go szukać w sobie, tak? A nie tylko gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie. No bo jeżeli jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, no to część Jego jest w nas, więc poznając siebie właśnie w takiej izolacji, no możemy być też bliżej Boga.
1: Miał Pan wtedy paradoksalnie więcej czasu, żeby nad tym wszystkim pomyśleć, żeby się zbliżyć.
0: Tak. Zgadza się. No i też odkryłem to już może nie dzięki wyprawom, chociaż wyprawy może spowodowały, że miałem czas, żeby myśleć właśnie, żeby w jakimś sensie może nawet rozmawiać z Bogiem, czy być Jego bliżej. Ale w sumie dzięki chyba ćwiczeniom duchowym ignacjańskim nauczyłem się też tego, czy zrozumiałem to, że są trzy możliwości rozmowy z Bogiem. Że jedna możliwość tej rozmowy to jest taka, że my mówimy, Pan Bóg słucha, tak? Czyli że modlimy się, prosimy, narzekamy, może różne rzeczy. Możemy, z różnymi rzeczami możemy się zwracać do Pana Boga. Druga możliwość jest taka, że my milczymy.

0: i Pan Bóg mówi, słuchamy, co Pan Bóg ma do powiedzenia, to nie jest takie łatwe, żeby go usłyszeć i nie jest łatwe mu, żeby znaleźć taką ciszę, żeby go usłyszeć.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Kamińskim. Podróżnik i zdobywca obu biegunów opowiedział nam o emocjach związanych z wyprawami, marzeniach oraz o tym, co daje mu siłę do kolejnych wyzwań. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: A no i trzecia forma to jest dialog właśnie, rozmowa. Więc na pewno jako dziecko rozumiałem, bo później zacząłem właśnie wyprawiać, dopóki nie zacząłem wyprawy na bieguny, to rozumiałem, chociaż nie zdawałem sobie sprawy, że jest jakaś inna możliwość, ale tylko wiedziałem o tej pierwszej formie, że modlę się właśnie i proszę, albo mówię, albo jestem wdzięczny za coś, a nie wiedziałem o tych dwóch innych możliwościach.
3: Powróćmy, panie Marku, do tych warunków atmosferycznych. Co wtedy człowiek najbardziej testuje, co testuje nasze ciało? Właśnie to nasze wewnętrzne ja, czy tą psychikę, która siedzi w nas, no i musimy ją w jakiś sposób przygotować do tych wypraw.
0: A czy wewnętrzne ja i psychika to jest coś bardzo podobnego, bardzo zbliżonego, co nawet dla wielu ludzi pewnie często trudno jest rozróżnić, więc...
3: Ta odporność jeszcze jest bardzo ważna. Jak to się rozwija?
0: Tak, bez wątpienia te warunki atmosferyczne testują naszą psychikę właśnie i w sumie tak naprawdę to głowa jest najważniejsza, czyli jakby ciało ludzkie nie jest przystosowane do tego, żeby być w niskiej temperaturze i nie można się tego przyzwyczaić, myślę. Nawet jeżeli ja biorę codziennie prysznic z zimną wodą i wchodzę do komory kryogenicznej, to i tak to jest szok dla organizmu, no bo po prostu nie da się zmienić ewolucji. Jak dotknę, nie wiem, ognia, to się oparzę, prawda? Nie mogę tego zmienić siłą woli. Ale generalnie można jakby przystosować się do tego, czyli nie można przystosować się całkowicie, że dalej będziemy odczuwali zimno, tego nie można zmienić, ale można zmienić sposób reakcji, sposób odczuwania i sposób zarządzania trochę może tym zjawiskiem, więc te warunki są rzeczywiście bardzo ciężkie i można stracić życie. No, wiatr, na przykład, który ma 300 km na godzinę i jest minus 30 stopni, czy minus 50, czy można zamarznąć przy minus 50 stopni, czy 60 stopni Celsjusza, no ale manewrując odpowiednio ubraniem, tak żeby nie było za ciepło i za zimno, można się właśnie przystosować do konkretnej sytuacji. Znaczy nie polega to na tym, żeby się ubrać na przykład bardzo gorąco i oddzielić się od rzeczywistości, bo tego się nie da. Jak się ubierzemy super ciepło i zaczniemy ciągnąć sanie, które ważą 150 kg, to się zagotujemy i za chwilę będziemy się pocić i będzie nam zimno po prostu i zamarzniemy w ogóle. Podam taki przykład. Jak szedłem teraz z Kajem, z moim synem na biegun, to włączyłem mu, żeby jakby manewrował rękawicami, żeby nie zakładał najcieplejszy, tylko założył na 15 pierwszy minut marszu, a potem jakby zdjął tą warstwę wierzchnią, mimo że jest zimno, trochę zimno, to żeby właśnie zdjął ją i potem znowu zdjął następną, aż jak będzie rozgrzany, to wtedy wystarczą takie niegrube rękawice.
3: Hartowanie tak zwane trochę.
0: Może nie hartowanie, nie właśnie, bardziej to, że chodzi o to, że jak idziemy, to już się rozgrzewamy i te super ciepłe rękawice są za ciepłe i po prostu zaczynamy pocić się w tych rękawicach, ale Sky mnie nie posłuchał. No i szedł w tych najgrubszych i one się zapociły, zrobiły się mokre i na koniec tej zmiany, nazwijmy to, te rękawice zamarzły po prostu i było potwornie zimno, już nic nie mógł zrobić, no bo nie był w stanie wysuszyć tych rękawic i już do końca dnia musiał po prostu iść prawie, że odmazając sobie palce. Także no właśnie na tym to polega, żeby się przystosować do sytuacji, tak? Żeby czytać jakby swoje ciało i wyprzedzać, jakby to się może zdarzyć.
3: Kiedyś w rozmowie z panem Tomaszem Kosmalskim, wicemistrzem Europy w pływaniu lodowym, mistrzem świata, opowiadał mi, że najtrudniejsze było dla niego właśnie nie to samo przygotowanie, tylko powrót do codzienności po tych wszystkich mistrzostwach, po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej wodzie. Jak u pana to wyglądało? Jak pan powrócił do normalnego funkcjonowania po tych wyprawach? Między wyprawami, można powiedzieć.
0: Nie, dla mnie to było przyjemne, muszę przyznać, no bo takie ekstremalne warunki właśnie. Ja też staram się mieć takie nastawienie, żeby jakby być tu i teraz, czyli żeby być zadowolonym z tego, co mam, czyli jak jestem na wyprawie, to nie myśleć o tym, co będzie w domu i tak dalej, że tęsknię za domem na przykład, żeby chciałbym być gdzie indziej, ale też jak jestem w domu z kolei, no to jakby jestem w domu i nie myślę, czy w cywilizacji, nie myślę o tym, że chciałbym być gdzie indziej. I w sumie właśnie to pamiętam, że to było takie zdziwienie, że jak wracałem z tych wypraw, to wręcz było bardzo przyjemnie, bo odkrywałem świat na nowo, w jakimś sensie, że to, że do dzisiaj to jest super, że na przykład mogę wziąć prysznic z gorącą wodą. Mimo, że w sumie na tych wyprawach spędziłem tylko rok czasu, może dwa lata byłem, spałem na lodzie, że tak powiem, w namiocie. Dosłownie fizycznie spałem na lodzie, no i jakby nie miałem dostępu do ciepłej wody. Nieraz przez 70 dni nie mogłem się umyć, bo nie było możliwości, miałem tylko tyle wody, żeby stąpić ją z lodu i pić. No i potem, kiedy właśnie wróciłem, to przez całą noc na przykład byłem w wannie, żeby cieszyć się tą ciepłą wodą. Ale teraz, mimo że bym dużo czasu upłynął tych wypraw, ciągle jak odkręcam rano czy wieczorem kurek właśnie i prysznic, jest ciepła woda, to myślę, wow, jakie to jest niesamowite. Cieszę się tym. Także jakby dzięki temu, że jesteśmy w takich ekstremalnych warunkach, możemy na nowo odkryć jakby, że w cywilizacji jest dużo dobrych rzeczy, tak, że nie wiem, możemy spać w łóżku, czytać książkę, zrobić sobie kawę i tak dalej, że nie trzeba topić wody z lodów, żeby napić się wody, tak, i także nie, myślę, że dla mnie ten powrót był dobry po prostu.
3: Jakby pan miał dostęp do dzisiejszych social mediów, do tego internetu, do non-stop tego online, jak dzisiaj ludzie żyją, młodzi, myśli pan, że było panu łatwiej? Czy paradoksalnie to może przeszkadzało, może by rozpraszało?
0: A żeby mieć podczas wyprawy?
3: Tak, wyprawy. Nie, bo niektórzy nadużywają.
0: Nie miałoby sensu, no po co miałbym dostęp do internetu, czy nie miał, nawet teraz mógłbym mieć, bo jest takie coś jak Starlink, antena, którą można mieć sobą podczas wypraw. Także teoretycznie mogę mieć dostęp do social mediów, ale no nie, tam jest tak wspaniały świat i z jednej strony, a z drugiej strony jest tyle rzeczy do zrobienia, że no nie mam takiej potrzeby. Absolutnie to była bzdura kompletna.
3: Czy podczas którejś z wyprawy naprawdę pokazały się panu w głowie jakieś myśli, że to może się źle skończyć? No mamy mnóstwo przykładów. Wanda Rutkiewicz, Maciej Berbeka, Tomasz Mackiewicz, 2018. Mhm. Czy były takie momenty, że już pan mówi, lepiej zawrócę, jeżeli w ogóle były możliwości do zawrócenia?
0: Jasne, na pewno były takie momenty i w zasadzie myślę, że każda z tych osób, które pan wymienił, Wanda Rutkiewicz, czy Tomek Mackiewicz, czy Maciej Berbeka, no w jakimś sensie musieli się liczyć z tym, że nie wrócą, tak, że może coś się zdarzyć i na pewno w przypadku Wandy i innych pewnie dziesiątki razy spotkały ich takie sytuacje. Więc na pewno wyruszając taką wyprawę, jeżeli człowiek ma wyobraźnię i czytał książki o innych wyprawach, no to zdaje sobie sprawę, że, no, że nie jest wybrane, tak, że to go może ominąć jakby. Tak jak na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy umrzeć, że umrzemy kiedyś. Nie myślimy o tym, bo byłoby nam trudniej żyć, ale kiedyś tak czy inaczej umrzemy, prawda? Więc tak samo jest na wyprawie. Wyprawa jest takim, można powiedzieć, potencjalnym końcem, tak? Że ten koniec tam może nastąpić, jeżeli popełnimy jakiś błąd. Także po prostu skraca nam się dystans. To jest jedna rzecz, że akurat w tym czasie nasze życie może się skończyć na wyprawie. No i też na wyprawach na pewno są takie sytuacje. Ja miałem dziesiątki takich sytuacji, że no nie wiedziałem, czy przeżyję je.
3: Miał pan taka najbardziej ekstremalna, pamięta pan? Jeżeli pan oczywiście może mówić?
0: Nie, jasne, że mogę. To było dużo takich sytuacji. I nawet czasami jest trudno. One są tak szybko następujące po sobie, że nawet trudno je zauważyć czasami. Ale na przykład kiedyś właśnie chociażby z Wojtkiem Boskalem dochodziliśmy do Bieguna Północnego, to musieliśmy iść, szliśmy po bardzo cienkim lodzie, także nie wiem, dno było 4 km niżej i i powiedzmy Wojtek musiał przed akurat za mną, bo gdybyśmy się zagrupowali liną, to no nie, byłoby to niebezpieczne, no bo gdybyś zagrupował się pode mną lód, no to bym pociągnął Wojtka. To nie miałoby sensu, bo to jak są bardzo eksponowane ściany, też zdjęcie się nie wiążą, no bo jeden by tylko pociągnął drugiego. Także szliśmy właśnie w takiej większej odległości, no i w pewnym momencie zarwał się pode mną lód i no i myślałem, że już koniec, po prostu, że sanie mnie pociągnął na dół, zacząłem tonąć, ale udało mi się, Wojtek no, stał właśnie gdzieś daleko, nie mógł mi pomóc, mógł tylko patrzeć. Nawet nie mieliśmy takiej długiej liny, którą mógłby mi rzucić, więc, ale udało mi się wypiąć narty i jakoś wyjść z tej sytuacji.
3: Czego wyprawy najbardziej nauczyły Pana o strachu? I które wyprawy? Takie najbardziej ekstremalne.
0: Ja nie wiem, czy tylko wyprawy uczą o strachu, ale myślę, że ten okres przed wyprawą człowiek się bardzo boi, kiedy właśnie nie wie, co będzie. Kiedy podejmuje w ogóle decyzję o wyprawie, to musi nauczyć się jakby obcować ze strachem, także i pokonywać ten strach, także wyprawa tak naprawdę zaczyna się właśnie od przygotowań, od podjęcia decyzji. No i cały czas jakby człowiek się uczy, jak pokonywać ten strach, kiedy na przykład zastanawia się, wizualizuje sobie te sytuacje, które się mogą zdarzyć, tak, że można, nie wiem, zamarznąć, może w nocy się zarwać lód na przykład pod nami i jak jesteśmy w śpiworach, które nie mają zamków, można wpaść do wody i po prostu już nie wyjść. No i tak dalej, i tak, czy może zdetekować, no, na przykład mnie, niedźwiedź polarny w nocy czy w dzień, prawda, i nie zdążę wyciągnąć broni, coś takiego. Więc tych sytuacji jest bardzo dużo i tak naprawdę myślę, że chyba jakby przed wyprawą jeszcze człowiek się oswaja z nimi, akceptuje, że tak będzie i przyzwyczaja się do nich. Potem na wyprawie jeszcze jest parę tygodni takich, kiedy rzeczywiście jesteśmy w innym świecie i musimy się go uczyć na nowo, a później już człowiek jest oswojony i bardziej ten strach jest jakąś informacją, coś się może zdarzyć i jakby działamy w zależności od tego, jaką mamy informację.
3: Co w takich sytuacjach działa? Motywacja, czy bardziej ta sama dyscyplina, którą już Pan nabrał doświadczenie przy tych wszystkich innych wyprawach? W takich właśnie sytuacjach, no, w których rzeczywiście trzeba się trzy razy zastanowić, co zrobić. Jako, że jest Pan blisko.
0: Blisko
3: zdobycia. Na przykład bieguna północnego. Pewnie były takie sytuacje podczas wyprawy, że miał Pan zawahania momentami.
0: No nie, to jakby myślę, że człowiek po prostu ogląda siebie ja przynajmniej nauczyłem oglądać siebie z góry, tak? W sensie takim, że nawet teraz jest tak jak normalnie przed wyprawami, jakby nie miałem takiej świadomości. Myślałem, że jak mówię, to ja mówię cały czas, ale nabrałem takiej zdolności, że mówię, a jednocześnie mogę się obserwować z góry, co ten Marek mówi, co robi i jak to wszystko wygląda tutaj. I teraz mogę sobie wyobrazić też siebie gdzieś stamtąd, patrząc na tę sytuację mniej więcej stamtąd, co tutaj się dzieje, nie wiem, jak Państwo na to reagujecie, co Pan mówi i tak dalej. Więc jakby to pomaga, takie właśnie spojrzenie z zewnątrz, pomaga też, że jeżeli nawet ja się zacznę denerwować i tak dalej, to ten drugi z góry jakby może na to spojrzeć właśnie bardziej chłodnym okiem i powiedzieć, że okej, no jasne, boisz się, czy tracisz nadzieję, czy coś takiego, ale spoko, wytrzymasz, więc jakby jest wiele sposobów na to, żeby motywować się, jakby z jednej strony to jest też taka gra z własnym umysłem, z własnymi ograniczeniami, z tym, że jakby umysł produkuje myśli, ale myślenie jest według mnie trochę przeceniane, tak, że to, że myślimy, to znaczy, coś znaczy. No możemy też myśleć o jakichś głupotach. Mogą się w naszym umyśle pojawiać myśli śmieci po prostu.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień.

0: promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Nowrocław.
2: Powinniśmy te myśli ewaluować, krótko mówiąc. Samo to, że coś myślimy, to nie znaczy, że to ma jakąś wartość. Czasami lepiej nie myśleć w ogóle. Przerwać, tak? To jest bardzo ciekawe. Więc właśnie czasami się pojawiały takie myśli, że właśnie, że a może nie dojdę, może coś, może trzeba przerwać, no to na przykład włączałem sobie liczenie do 1000, tak, albo skupiałem się na oddechu i czekałem, aż przejdzie po prostu, więc jakby jest wiele technik do tego, no jakby te wyprawy mi pokazały, że taki sam świat, powiedzmy, jaki jest na zewnątrz, który możemy obserwować, taki sam, możemy jakoś nim zarządzać, tak, unikać jakichś rzeczy, z jakimi rzeczami się konfrontować, wychodzić naprzeciw czemuś. Tak samo jest jakby świat wewnątrz i w tym świecie też możemy manewrować po prostu. To nie jest tak, że to się samo dzieje. No nad wieloma rzeczami możemy mieć pewną kontrolę, albo przynajmniej jeżeli mamy kontroli, to przynajmniej możemy je właśnie przeczekać, możemy o nich zapomnieć, możemy różne rzeczy robić. Także to nie jest taka motywacja do końca, że o, muszę dojść i tak dalej, bo to jest często za słabe. Jakby różne są narzędzia, żeby radzić sobie właśnie ze strachem.
3: Panie Marku, wróćmy.
2: Ale to oczywiście to wszystko, o czym mówię, tak naprawdę też odnosi do normalnego życia, bo normalne to jakby dla mnie te właśnie doświadczenie z wypraw, to było takie doświadczenie, to było takie laboratorium, w którym ten niedźwiedź jakby w normalnym życiu jest kimś innym, prawda? Może mieć postać, nie wiem, szefa w firmie, czy kogoś tam, czegoś polityka, czy kogoś innego, ale czegoś złego człowieka na przykład. Ale właśnie jakby to wszystko dzieje się też w normalnym życiu, tak? Że pojawia się strach, że nie wiemy, czy osiągniemy zamierzony cel. Te bieguny oczywiście są inne. Inne są zagrożenia i może nie ma takiej zagrożenia życia, ale struktura sytuacji jest bardzo podobna.
3: Panie Marku, wróćmy na chwilę do tych sztucznej inteligencji, do mediów społecznościowych. W dzisiejszych czasach każdy z nas tak naprawdę może być podróżnikiem. Czy według Pana przez to, że możemy sobie teraz wygenerować dowolny szczyt na świecie, same podróże straciły trochę przez to swoją magię, że ludzie w cudzysłowie się, można powiedzieć, rozleniwili i wolą sobie wygenerować w pewnych przypadkach, bo oczywiście są tacy, którzy pojadą, polecą, ale w pewnych przypadkach niektórzy sobie wolą wygenerować dany obraz, dany szczyt, daną na przykład, można powiedzieć, rzekę.
2: Ale myślę, że tutaj to sztuczna inteligencja niewiele zmieniła, no bo kiedyś też można było zobaczyć zdjęcia, prawda, były albumy i tak dalej, także może trudniej było trochę dojść do tego nie w jednej chwili, ale myślę, że chyba tutaj to jakby niewiele się zmieniło. Sztuczna inteligencja generuje różne rzeczy, ale to są ciągle jakby rzeczy, które nie są oryginałem i tak było w historii ludzkości, odkąd, nie wiem, wynaleziono fotografię i druk, prawda, że te rzeczy można było jakieś przedstawić. Natomiast rzeczywiście każdy może być podróżnikiem i każdy może gdzieś pojechać i każdy może wygenerować sobie film, na przykład siebie, zdjęcie siebie na biegunie. Kiedyś też można było to zrobić, nie wiem, nakładając dwa zdjęcia po prostu i też były takie sztuczki, ale czy to zastąpi prawdziwe podróże? Myślę, że nie. No myślę, że jakby tutaj akurat sztuczna inteligencja niewiele zmienia, bardziej może Netflix, czy inne platformy streamingowe, YouTube, gdzie jest wiele filmów po prostu, gdzie można zobaczyć film z każdej możliwej sytuacji i wyobrazić sobie, że my tam jesteśmy, no ale tylko jest wyobrażenie, prawda? To tak jakby można zobaczyć 100 zdjęć kobiet na przykład i wyobrazić sobie, że to jest moja kobieta, ale jakby to jest tylko zdjęcie. Czy 100 zdjęć mężczyzn, powiedzmy, tak? I wyobrazić sobie, że to jest mój mężczyzna, w sensie gdybym był kobietą. No ale to jest tylko zdjęcie cały czas. Nawet jeżeli ożywimy to zdjęcie przy pomocy Groka czy ChatGPT, to będzie ciągle. Ale umysł, rzeczywiście, tak jak sobie myślę, to mózg działa w ten sposób, że jeżeli coś sobie wyobrażamy, jeżeli mocno sobie coś wyobrażamy i przeżywamy to, to prawie on nie rozróżnia często między właśnie tym, co jest w naszym umyśle. No ale ciągle jakby myślę, że jakby cała różnica tkwi w drodze tak naprawdę, bo tutaj Pan mówi o celu, tak, że możemy z siebie wygenerować, zobaczyć cel, albo, ale przejść tą drogę, myślę, że cała różnica polega na drodze i na tym, że droga zmienia, nie samo osiągnięcie celu. I tego jakby no, nie załatwiłem przy pomocy sztucznej inteligencji, bo chociaż możemy jakieś efekty na pewno przy pomocy sztucznej inteligencji osiągnąć. Także na pewno sztuczna inteligencja wiele zmienia. W sensie podróży, to nie wiem, może służyć do planowania podróży, może służyć do tego, żeby wymyślać sobie podróże, które chcemy zrobić, tak, wymyślać trasy, budżety, jak pozyskać sponsorów, pieniądze, czy ile to kosztuje. Jakby nawet dla siebie napisz te, tam mam 3000 zł, 5000 zł, napisz mi wyprawę dla Marka Kamińskiego w lipcu, w czerwcu 2026, żebym zaliczył jak najwięcej krajów na przykład w ciągu 14 dni. Także tutaj na pewno sztuczna inteligencja może no, zmienia pewnie pole gry wszędzie, ale nie zastąpi pewnie realnego życia.
3: Wspominał Pan o tym, że podczas każdej z wypraw miał Pan ten moment,
2: żeby muszę,
3: Pan...
2: Sorry, że powiem, może bardziej gry na przykład komputerowe mogą zastąpić podróż.
3: Oto tak, wiele... Rider, coś takiego na pewno.
2: Jest wiele gier, które rzeczywiście, no one już... tak, jeżeli będą jeszcze teraz zasilane sztuczną inteligencją, to...
3: Nowe silniki będą. To już jest... Idziemy w złym kierunku. Idziemy w złym kierunku w tym, może czasami może już się, że tak powiem, możemy się zatracić w tym i nie rozróżnić. Bardzo często jest tak, że ludzie nie potrafią już rozróżnić, co jest prawdą, a co jest fałszem w tych wygenerowanych. Wspominał Pan, Panie Marku, wrócimy do tych wypraw, że podczas każdej z nich miał Pan taki moment, że mógł Pan pobyć sam ze swoimi myślami, pomyśleć, zastanowić się nad rzeczami, które Pana trapiły, bądź też miał Pan właśnie w tym momencie, kiedy Pan się z nimi zmierzał, byłem na wyprawie. Czy według Pana współcześni ludzie, współczesna młodzież trochę utraciła tą umiejętność bycia sam ze sobą przez te wszystkie bodźce z zewnątrz, przez media społecznościowe, przez ciągły zgiełk, przez ciągłe nowości, przez wszystko, co nas napędza? Jak to wygląda z Pana perspektywy? Czy kiedyś było łatwiej? Czy ten moment bycia sam ze sobą jest ważny i kluczowy, Pana zdaniem?
2: Znaczy, ja oczywiście na wyprawach nie myślałem tylko o rzeczach, które mnie trafiły. Myślałem o wszystkim. Mogłem myśleć o wszechświecie, o sensie życia, o Bogu, o wszystkim. Także raczej nie myślałem o rzeczach, które mnie trafiły. Tylko bardzo rzadko, bardziej mój umysł wędrował w każdym możliwym wymiarze. Czy teraz jakby młodzież zatraciła tę umiejętność? Myślę, że jakby czasy się zawsze zmieniają i każda młodzież jest inna i każda młodzież po prostu... Każde pokolenie, nazwijmy to, może młodzież, każde pokolenie, co 10 lat, co 15, co 20, jakby żyje w innym świecie i ma inne problemy, że tak powiem. Ja pamiętam, że jakby w moim świecie było tak, że dziadkowie, rodzice mówili, nie oglądaj filmów, po co czytasz tyle książek, no, różne rzeczy były dla nich problemem, prawda, albo że za dużo trenuje, albo po co jakieś karate, albo coś tam, więc... jakby współczesna młodzież ma swoje problemy, swoje życie i musi znaleźć swoją drogę. Co jakby dla nich będzie najlepsze z ich punktu widzenia, to jest trochę ich sprawa tak naprawdę, ich świat. Trudno jest przenosić schematy z jednego świata do drugiego. Myślę, że każdy musi sam spróbować właśnie, co daje mu życie jakby w takim świecie gier na przykład tylko i mój syn, jak patrzę na mojego syna, bo akurat mam dzieci właśnie, no to mój syn, kiedy do mniej więcej wieku 16 lat chyba był mega wkręcony w gry komputerowe i w zasadzie musiałem po prostu wręcz, nie wiem, włączać prąd prawie w domu, w jego pokoju o 22, żeby mechanicznie po prostu no odciąć jakby, tak, żeby mógł chodzić do szkoły, bo inaczej potrafił grać do drugiej godziny w nocy. Także, wymyśliłem sobie coś takiego, że jest shutdown po prostu, nie ma prądu od 22. Ale to był tylko oczywiście taki moment, kiedy utrudniało to funkcjonowanie. Ale w momencie jakby przestał grać i myślę, że duża zasługa była jego dziewczyny w tym i zajął się teraz w ogóle jakby kompletnie prawie nie jest wirtualny, tworzy muzykę, tworzył rap akurat i z taperem. Był z nami na biegunie, więc ja bym nie generalizował, bo po prostu myślę, że pewne rzeczy są oczywiście uniwersalne dla ludzi. Ludzie muszą jeść, prawda, muszą pić wodę. Na pewno też jest coś takiego właśnie jak higiena psychiczna, jak odporność psychiczna i tak jak widać, to nie wiem, już trochę radykalizując ten temat, no to jakby wzrasta, na pewno widać, że wzrasta liczba samobójstw na przykład wśród młodych ludzi, tak, że ta odporność jakby maleje i jakby z czego to wynika? Z tego, że żyjemy w świecie, który się bardzo szybko zmienia, tak, i nie potrafimy zanim nadążyć do niego się przystosować. I do tego potrzebna jest właśnie ta odporność psychiczna. Na ta odporność psychiczna polega, no jakby ma wiele wymiarów i wiele kompetencji. Na pewno taka umiejętność resetu, połączenia z sobą jest tej odporności bardzo ważna i też cisza jest też w tym wszystkim. Cisza jest potrzebna do połączenia no, samym sobą, jakąś znowu jest ważna, gdzie jest cisza i tak dalej. Także na pewno jest to potrzebne młodym ludziom, na ile jakby na ile sami do tego są w stanie dojść, że tego potrzebują, a na ile jakby zmusili do tego życie, to już jest jakby ich droga.
3: Co by pan powiedział młodym ludziom, którzy chcą spełniać swoje marzenia, ale boją się właśnie zrobić ten pierwszy krok?
2: Co bym powiedział młodym ludziom, którzy boją się spełniać marzenia?
3: Coś ich hamuje, może też psychicznie.
2: No jest wiele jakby tak naprawdę składników, bo też w takiej sytuacji, bo generalnie żyjemy w czasach właśnie, kiedy tak samo wychowanie fizyczne potrzebne byłoby wychowanie psychiczne, którego nie ma, tak? Jeżeli dzieci no, często słyszą, że są do niczego, tak, bo dorośli nie mają do nich czasu, że nic z nich nie będzie, że część przynajmniej dzieci na pewno to słyszy, to trudno im potem powiedzieć, spełniaj swoje marzenia, możesz zrobić wszystko, tylko od ciebie wszystko zależy. Także też żyjemy w takim trochę dualnym świecie, w którym jakby z jednej strony jest jakaś teoria, z drugiej strony praktyka nie zawsze to nadąża, czy życie. Ale co tak konkretnie, co bym powiedział? Myślę, że powiedziałbym, żeby poznali samego siebie po prostu, tak? Żeby spełniać marzenia. Trzeba trochę siebie poznać, żeby wiedzieć, czego człowiek w życiu chce, żeby to były ich marzenia. No i też poznać siebie po to, żeby mieć zaufanie do siebie, żeby mieć taką sprawczość, tak, że jakby niezależnie od tego, jakby co się dzieje na świecie, to ode mnie zależy, co ja z tym zrobię. I niezależnie od tego, jakie mam marzenia i co mi mówi świat, że nie dam rady i tak dalej, to ja mogę zbudować sobie plan i krok po kroku go realizować. Więc jakby jest wiele rzeczy, które składają się na to, żeby zrealizować swoje marzenie i nie można jakby uprościć tego do jakiejś jednej formułki, dasz radę, możesz, wiesz swoje marzenia, bo to są jakby takie gładkie słowa, które nic nie znaczą, ale w sumie właśnie myślę, że taką sytuacją właśnie, gdy miałem do czynienia z takim młodym człowiekiem i dokładnie, który nie wierzył w siebie i chciał zrealizować swoje marzenie, to była wyprawa z Jankiem Melą. No i wtedy wynalazłem taką metodę biegu, właśnie sztukę osiągania celu, która się składa z 5 kroków. I w sumie to może będzie to trochę skomplikowane, ale takie prawdziwe. No, żeby zrealizować marzenie, tak, po pierwsze trzeba je mieć i nie wierzyć. To jest bardzo jedna pierwsza rzecz, tak, żeby mieć je skonkretyzowane, co to jest.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z Markiem Kamińskim. Podróżnik i zdobywca obu biegunów opowiedział nam o emocjach związanych z wyprawami, marzeniach oraz o tym, co daje mu siłę do kolejnych wyzwań. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Inowrocław.
2: Trzeba mieć to marzenie. Nie wystarczy taka formułka, że realizuj swoje marzenia. Po drugie, trzeba znaleźć, mieć mapę drogi do tego marzenia, czyli zbudować sobie plan. Po trzecie, trzeba umieć ten plan wdrożyć w życie, mieć motywację, żeby go realizować, radzić sobie z trudnościami i mieć wytrwałość i konsekwencje i odwagę, żeby pokonywać strach po drodze. Po czwarte, nie każde marzenie, nie każdy plan da się spełnić. Na końcu tej drogi może być sukces albo porażka, albo coś pomiędzy nimi. To nie jest tak, że nawet jak będziemy mieli najlepsze marzenie, najlepszy plan, najlepszą realizację, że jest jakby gwarancja, że to osiągniemy. Więc trzeba sobie umieć też poradzić jakby z ewentualnym sukcesem, czyli z tym, jak osiągniemy to. Bo wcale to może nie kończy się w momencie osiągnięcia celu, gdzie jakby to jest tylko jakby etap. Albo też umieć wyciągnąć wnioski z porażki, jeżeli nam się nie udało tego zrobić, po to, żeby zrobić to jeszcze raz, no to zrobić coś innego, lepszego. No i piąty krok tej metody, te kroki inaczej się nazywają, ale o to mi tutaj chodzi, to jest poznanie samego siebie, to co powiedziałem, takie spojrzenie na tą sytuację właśnie z góry, we wszystkie etapy, po to, żeby tą wiedzę jakby, żeby zrozumieć, co się działo ze mną, gdzie popełniłem błędy, gdzie byłem dobry, co mam do poprawienia, po to, żeby odkryć następny biegun i iść dalej. Tak w dużym skrócie. A jeżeli miałem powiedzieć jednym zdaniem, no to myślę, że trzeba zrobić pierwszy krok, żeby to marzenie zrealizować.
3: Panie Marku, ten strach przewijał się bardzo często w naszej rozmowie. Czy dzisiaj jest coś w tych wyprawach, czego Marek Kamiński naprawdę się jeszcze boi?
2: No jasne, no każda wyprawa jest jakby może być niebezpieczna. To, że 30 lat temu szedłem na biegun jeden i drugi, to nie znaczy, że jak teraz pójdę na biegun, to będzie łatwiej. Będzie tak samo albo jeszcze trudniej, bo może wtedy miałem szczęście i pewne rzeczy się nie zdarzyły, które teraz się mogą zdarzyć. Więc to są akurat takie wyprawy, w których za każdym razem trzeba mieć pokorę i trzeba się trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co się może zdarzyć i mieć sobie jakąś dozę strachu. Ale strach jest tylko informacją, to jest emocja. Nie należy się bać strachu. Należy się bać może tego, że przestraszymy się strachu i ten strach nas przygniecie po prostu, tak? Cała sztuka polega też na tym, żeby umieć zarządzać strachem, żeby strach nie zarządzał nami. Więc znowu można spojrzeć na siebie trochę z góry, widzieć ten strach, który się pojawia. No i jakby nie każdy strach też jest zły. Strach to jest informacja, którą trzeba umieć dobrze odczytać. Czy go, czy nie go, po prostu no go. Więc czasami warto się bać po prostu i siłą woli nie możemy zrobić wszystkiego. Także trzeba umieć rozmawiać ze strachem i traktować strach jako nauczyciela, jako informację. Ale od nas zależy, co z tą informacją zrobimy. Czy ona jest prawdziwa, trzeba zweryfikować. Często boimy się na zapas po prostu. W 90% ja się boję na zapas i myślę, że większość ludzi w 90%, a niektórzy może w 100 nawet, tak? Że boją się po prostu, że coś nowego jak zrobią, jak... No wiele rzeczy jest, tak, na świecie, których ludzie się boją, tak? Niektórzy boją się nawet wyjść z domu po prostu rano. Więc są różne rodzaje strachów tak naprawdę.
3: Panie Marku, tytułem końca, bo jeszcze będą oczywiście pytania od publiczności.
2: Jasne.
3: Tak filozoficznie zakończymy. Co jest dzisiaj Pana takim własnym biegunem, który nadal chce Pan zdobyć? Metaforycznym biegunem.
2: Nie, no chciałbym, żeby życie moje dalej miało sens, tak? Chciałbym żyć tak, żeby właśnie to życie miało sens, ale w sumie nie jestem przywiązany jakby do konkretnych jakichś rzeczy. Z jednej strony na przykład chciałbym pisać książki, ale gdzieś ostatnio właśnie przeczytałem taką informację, że święty Tomasz z Akwinu, pisząc sumę teologiczną, doznał objawienia i stwierdził, że już nie napisze żadnej, napisał 62 książki chyba przedtem, że już nie napisze żadnej książki, przestał pisać w ogóle. Więc jakby nie mam takich punktów, że muszę to zrobić, że to jest coś. Bardziej myślę, że chciałbym żyć sensem. Czy to będzie... nie mam też takich celów, że muszę coś w zewnętrznym świecie zrobić. Nie wiem, gdzieś być, coś pokonać. Myślę, że nie wiem, gdybym był cały czas w domu w Gdyni, w Orłowie, pisał książki, to może być mój biegun, ale być może jeszcze, nie wiem, może się wybiorę w kosmos, więc tak naprawdę nie wiem.
3: Wszystko przed panem.
2: Przede mną teraz ta wyprawa pole to pole, to jest ileś wypraw właśnie. Na pewno chciałbym napisać jeszcze trzecią część Polarisa, ale tak sobie właśnie ostatnio miałem takie spotkanie autorskie i ktoś właśnie ten prowadzący zapytał mnie o ten coś bardzo podobne pytanie. Tak sobie myślę, że i tak po prostu intuicyjnie przyszło mi do głowy, że gdybym mógł napisać książkę, więc tutaj ludzie mogliby być szczęśliwi, to napisałbym tego książkę, to był mój biegun.
3: Czego panu życzyć?
2: To jest właśnie,
3: właśnie tego. Tego panu
2: życzyć.
3: A moim gościem, moim i państwa gościu, bo pan Marek Kamiński. I przechodzimy do pytań publiczności. Oczywiście później będzie czas na książki, na podpisanie. No i tam jest małe przekąski. Widzicie, ktoś chce zadać pytanie?
2: Ja nie wiem, czy akurat żona mnie teraz najbardziej wspiera właśnie. I też ja nie jestem tak dużo poza domem. Myślę, że... Tak. Myślę, że żona na pewno była dla mnie osobą wspierającą. Dzięki niej tak jak pomyślę właśnie o tym, akurat poznaliśmy się już potem, jak ja zdobyłem te bieguny, poznaliśmy się w 1957 roku. Także to było po tych dwóch biegunach w jednym roku, ale myślę, że żona bardzo rozszerzyła mi horyzonty, także dzięki niej właśnie robiłem te wyprawy w różnych przestrzeniach, nie tylko bieguny, ale też Santiago de Compostela. I myślę, że cenię ją za to, że może dała mi szczęście w jakimś sensie, że dzięki niej jestem szczęśliwy, byłem szczęśliwy, że mieliśmy szczęśliwe życie. Że pokazała mi takich wiele rzeczy właśnie można powiedzieć, że zawróciła mnie z tej trajektorii właśnie takiego zdobywcy biegunów bardziej na ziemię, więc myślę, że za to chyba ją najbardziej cenię, że pokazała mi, że takie życie tu i teraz jest piękne i też mam dwójkę dzieci, więc cenię ją za to, że właśnie za podejście do dzieci, za to, że za to, jak je wychowała. Tak myślę. A teraz, jeżeli chodzi o wsparcie, to też wspiera mnie żona, wspiera mnie bardzo dzieci, wspiera mnie zespół, z którym pracuję. Także może to nie jest jedna osoba. To jest wielu ludzi. Może wspiera mnie też Bóg w tym wszystkim. Trudno powiedzieć.
3: Ktoś jeszcze?
2: Chyba Bóg najbardziej może.
4: Jakiego zwierzęta pan bał się najbardziej?
2: Najbardziej bałem się chyba białych niedźwiedzi w sumie, chociaż potem przeszedł mi ten strach jakoś tak, przestałem o nich myśleć, ale też podczas wypraw przez pustynię były też węże, tajpany, najbardziej odbite węże na świecie. Więc też tutaj panu się bałem.
5: Tak, to ja. Chciałabym zapytać, czy śledzi pan kanały na YouTubie podróżników, takich współczesnych podróżników 30-40-latków, nawet młodszych, na przykład, podam na przykład Planeta Abstrakcja, vlog Kesha, czy na przykład Fazowski przez Świat na Fazie. Czy pan śledzi takie dokonania młodych? Oni nie piszą książek w większości, natomiast dokumentują swoje podróże, często też bardzo egzotyczne, właśnie poprzez swoje vlogi, poprzez swoje filmy. Czy pan śledzi?
2: Jasne. To jest tak, że ja głównie właśnie czytam książki jednak. I w sumie też śledzę oczywiście Instagram. Akurat jeżeli chodzi o to, co śledzę na Instagramie, to bardziej interesuje mnie taki performance, jakby jak ciało może przekraczać różne granice, longevity, high performance, nie wiem, krioterapia chociażby, biohacking, to jakby, bo czas jest ograniczony człowieka, więc jakby to nie jestem w stanie robić wszystkiego, ale jakby z zespołem razem śledzimy młodych podróżników, tak, mam zespół, właśnie pracuję z Weroniką Cejnową, I ona raz po raz właśnie podsyła mi, znaczy razem oglądamy chociażby Oj Wojtek, nie wiem czy to jest też, no zlicza się do tej generacji czy już nie.
3: I Jakub Patecki.
2: No to Oj Wojtek właśnie przyjedzie teraz do mnie, do Gdyni i będziemy, on teraz ma taką będzie miał podróż po Polsce i może coś będziemy robić razem w Gdyni w czerwcu. Także śledzę, coś robiliśmy też razem z Patecem, z Mikołajem Sondejem mamy zamiar zrobić jakąś wyprawę. Także akurat nie wszystkich jestem w stanie śledzić, też śledzę, też Zoja też jest, która weszła na Everest, też bardzo młoda podróżniczka. Także ileś tam profilów śledzę, ale śledzę też pewne profile zagraniczne, więc no, jakby nie jestem w stanie, te akurat, do których mówisz, to o nich chyba nie słyszałem. Ale właśnie bardziej patec, wariatec i ten. I ileś tam, też z Weroniką razem prowadzimy podcast. I właśnie, i do tego podcastu też ostatnio, zaraz Kinia chyba, co się nazywa? Kinia, która ostatnio była właśnie w Patagonii. Ale tak, jak najbardziej śledzę, ale no nie tak jakby bardzo, że patrzę cały czas na to, co robią, ale w jakichś granicach patrzę i inspiruję się tym oczywiście, w jaki sposób oni kręcą rolki, jak rozwijają materiał, no i też czasami planujemy jakieś rzeczy razem. Tak jak z Mikołajem właśnie, z Patecem to jest coś razem planujemy i z właśnie z Oj Wojtkiem na pewno, teraz już w czerwcu, w pełnym czerwca chyba.
5: Więc czekamy na rezultat.
2: No może zobaczyć rolki na Instagramie, to się inspirujemy tym właśnie. Teraz jest ileś rolek właśnie z tych wypraw Pole Expedition, także to jest mniej więcej zrobione tak bardzo dynamicznie właśnie na Instagramie. Marek Kamiński Explorer, tam głównie właśnie to komunikujemy i nawet zaczynamy coraz większe zasięgi budować. Coraz śmieszniejsze są te rolki. Właśnie są rolki, ostatnio teraz właśnie z wyprawy Skyen, dużo jakichś rolki kręciliśmy, dogrywaliśmy, żeby je zmontować. Z Patagonii, właśnie teraz ja wróciłem z Panamy, dwa tygodnie temu wróciłem z wyprawy z Panamy, z Sandblastu i też na bieżąco wrzucam po prostu relacje też na Instagrama. Także nie, jak najbardziej się inspiruję tym i w sumie używamy też trochę technologii, właśnie drony, dużo zdjęć z drona. Nawet teraz mieliśmy z sobą drona podwodnego, z którym robiliśmy zdjęcie, chyba pierwszy w Polsce. Dronem podwodnym właśnie w Panamie. Także jak najbardziej, jakby ja zawsze używałem technologii i zawsze starałem się ją wykorzystywać do wypraw od początku. I zawsze też się starałem inspirować jakby innymi, tak? Może nie naśladować, nie kopiować, ale inspirować, więc jak najbardziej. A jeszcze raz powtórzę, bym zapamiętał Fazewicz, tak?
5: Fazowski.
2: Świat
5: na fazie. Polecam także Planeta Abstrakcja. Fantastyczne małżeństwo młodych podróżników. Polecam także Vlog Cash'a. On teraz zbudował sobie auto, którym ma zamiar przejechać aż do Afganistanu. Challengera jakiegoś tam amerykańskiego przerobił. Także tych kont jest naprawdę sporo, tych, których przynajmniej ja śledzę, a to wszystko zaczęło się przez pandemię, bo siedziałam smutna w domu z mężem, palcem po mapie po prostu. Podzieliliśmy, nie można było wyjechać i to tam tak zostało już lata.
2: To gdybym zapomniał, to jakbyś mogłem na Instagramie nawet przespać, będę wdzięczny.
5: A ja też kręcę rolkę dla Państwa, więc dlatego tak się kręcę, przepraszam.
2: Jasne, super.
3: Idę do Ciebie w mikrofon.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj w naszym radiu wyjątkowy gość Marek Kamiński. Podróżnik, polarnik i zdobywca obu biegunów świata. Opowiadał m.in. o swoich wyprawach, motywacji i przekraczaniu własnych granic. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Nowrocław.
2: Z Patagonii, właśnie teraz ja wróciłem z Panamy. Dwa tygodnie temu wróciłem z wyprawy z Panamy. Sandblastu i też na bieżąco wrzucam po prostu relacje też na Instagrama. Także nie, jak najbardziej się inspiruję tym i w sumie używamy też trochę technologii, właśnie drony, dużo zdjęć z drona. Nawet teraz mieliśmy z sobą drona podwodnego, z którym robiliśmy zdjęcie, chyba pierwszy w Polsce, dronem podwodnym właśnie w Panamie. Także jak najbardziej, jakby Ja zawsze używałem technologii i zawsze starałem się ją wykorzystywać do wypraw od początku. I zawsze też się starałem inspirować jakby innymi, tak? Może nie naśladować, nie kopiować, ale inspirować, więc jak najbardziej. A jeszcze raz powtórzę, żebym zapamiętał Fazewicz, tak?
5: Fazowski.
2: Świat
5: na fazie. Polecam także Planeta Abstrakcja. Fantastyczne małżeństwo młodych podróżników. Polecam także Vlog Cash'a. On teraz zbudował sobie auto, którym ma zamiar przejechać aż do Afganistanu. Chyba Challengera jakiegoś tam amerykańskiego przerobił.
2: Jasne.
5: Także tych kont jest naprawdę sporo, tych, których przynajmniej ja śledzę, a to wszystko zaczęło się przez pandemię, bo tak. Siedziałam smutna w domu z mężem, palcem po mapie po prostu. Podzieliliśmy, nie można było wyjechać i to tam tak zostało już wiele lat.
2: To gdybym zapomniał, to jakbyś mogłem na Instagramie nawet przesłać, będę wdzięczny.
5: A ja też kręcę rolkę dla Państwa, więc dlatego tak się kręcę, przepraszam.
2: Jasne, super.
3: Idę do Ciebie z mikrofon. Jeszcze?
2: Ale teraz...
3: Teraz wszyscy wyjmiemy telefony i proszę zaobserwować panowie na Instagramie.
2: Teraz Edits w ogóle i ten, i CapCut właśnie dają takie, i Grok jeszcze do tego, i czat dają tyle możliwości takich generowania różnych rzeczy i też montażu, że naprawdę no, można robić filmy po prostu spokojnie. Ja mam chyba z 500 tysięcy zdjęć z wypraw łącznie, także naprawdę gdyby nie to, że właśnie tyle podróżuję na te spotkanie i tak dalej, to też jest super ciekawe, to myślę, że bym się bawił właśnie w te montaże tych zdjęć.
6: Pytanie odnośnie Jan Kamerny, czy to był kolokwialny taki spontan, czy jednak długie tygodnie, by zabrać go na...
2: Znaczy nie, to na pewno nie był spontan, bo trudno być na biegunie, trudno być spontanicznym, w sensie, że to wszystko musi być zaplanowane. Więc przygotowanie do wyprawy z Jankiem trwały prawie 2 lata tak naprawdę. Także to była naprawdę olbrzymia praca włożona, żeby przygotować Janka do tej wyprawy i no i dzięki temu też ta wyprawa była możliwa. Także nie było tam żadnego spontanu, ale na pewno była taka no może spontaniczna decyzja z Janka strony, żeby wejść w ten projekt, żeby to zrobić. To może to było takie spontaniczne, nie było. Chociaż też było przemyślane, on jednak czytał książki o tym. Także nie, myślę, że w myślach można być spontanicznym, ale w działaniu no, trzeba wszystko planować i to musi być wszystko bardzo zaplanowane i przećwiczone, że tak powiem. Trzeba odrobić zadania domowe, tak.
4: Skąd brały się pomysły na te wszystkie wyprawy?
2: To jest ciekawe pytanie. Tak, skąd? W zasadzie sam nie wiem jak na nie sam... samemu sobie odpowiedzieć, bo myślę, że tak na końcu w dużej mierze te pomysły brały się z jakichś okruchów rzeczywistości, tak, czyli z książek, z tego, że kogoś spotkałem, że ktoś coś powiedział, że coś zobaczyłem, no ale potem jakby to we mnie się te pomysły rodziły i jakby tak jak myślę o tym właśnie rodzeniu się tych pomysłów, to ja nigdy nie miałem tak, że padałem na pomysł, pójdę na biegun, albo pójdę do Santiago de Compostela, albo zrobię wyprawę Porto Polo Expedition, albo zrobię wyprawę z Jankiem Merą. Zawsze był tak, zawsze jednocześnie myślę o wielu projektach, na przykład teraz, nie wiem, myślę o wyprawie na Księżyc, może o rowie mariańskim, o tym, jakby na przykład dronem podróżować dookoła świata, w sensie takim dronem, większym dronem, którym może człowieka przenosić. I po prostu puszczam sobie takie różne filmy i eksploruję. I potem jakby nagle ten jeden z tych pomysłów jakby przeważa i myślę o nim bardziej. Albo kogoś spotykam, to chcę coś zrobić takiego. I albo właśnie zaczyna się od czegoś małego, tak jak z Jankiem Merą. Spotkaliśmy się, pomyśleliśmy, że może zrobimy jakąś wyprawę na Rysy, a może gdzieś dalej. I jakby to jest taka ewolucja, więc zawsze to jest taki bardzo ewolucyjny proces. Na przykład, nie wiem, o wyprawie do Santiago de Compostela myślałem chyba, nie wiem, 20 lat. Więc nie mam takiej potrzeby, że coś wymyślę i od razu muszę to robić. Bardziej te pomysły pewnie dojrzewają i także one cały czas jest we mnie wiele pomysłów. Ale większość z tych pomysłów pochodzi z dzieciństwa. Jako dziecko wymyślałem sobie różne takie niesamowite scenariusze tego, co będę robił. No i wracam też do tych pomysłów. Mam taki bank, można powiedzieć, pomysłów. Teraz też z czatem, na przykład teraz pracuję, żeby czat wymyślił jakieś rzeczy. Przyglądam się temu, co on wymyśla. Więc jakby tych źródeł jest bardzo wiele, ale na końcu gdzieś to się dzieje wewnątrz po prostu. Więc jakby to wszystko bierze się z tego, że we mnie właśnie coś jest i że o tym myślę. Nigdy chyba nie było takiego pomysłu, że ktoś powiedział coś, nie wiem, typu idź na biegun północny albo idź do Santiago i że coś takiego zrobiłem. Także bardziej wewnątrz, że myślę o tym, co, albo inaczej, myślę, co mógłbym zrobić na przykład. Co mógłbym zrobić? Na przykład kiedyś pojechałem do Japonii samochodem elektrycznym, tą i z powrotem, to było 30 tysięcy kilometrów, a pomysł się wziął stąd, że to nawet pamiętam, że jechałem kiedyś w Gdańsku na medytację do kościoła dominikanów. No i spóźniłem się na tą medytację, no i tak myślę, a to już jak jadę, to pojadę sobie, przejadę się kawałek. No i pojechałem, jakby zacząłem jechać przed siebie, tak jadę właśnie tym samochodem. I tak sobie myślałem, a gdybym tak jechał, to bym dojechał w sumie do Kaliningradu, powiedzmy, byłem już za Gdańskiem. No dobrze, ale jakbym dalej jechał jeszcze, to bym dojechał do Boska pewnie, nie? No i jeszcze jakbym dalej jechał, to bym dojechał do Bajkału. No i jakbym jeszcze dalej jechał, to bym dojechał do Mongolii. No i tak w myślach, tak dojechałem aż do Japonii w myślach. No i potem rzeczywiście zrobiłem tą wyprawę. Ale ten pierwszy impuls to był wtedy. Więc jakby te pomysły się biorą też stąd, że w naszym życiu zdarzają się jakieś rzeczy i myślimy, jaki mógł być ciąg dalszy. Więc tak naprawdę to się wszystko bierze z głowy, z myślenia.
6: Ja w ogóle najpierw chciałam bardzo podziękować też prowadzącemu, bo rzeczywiście świetną przestrzeń stworzyliście. Ja chciałam zapytać o taką jedną rzecz, ponieważ dużo Pan mówi o młodzieży i też widzę tutaj rolę. I chciałabym po prostu zapytać, co Pana Fundacja proponuje młodzieży, takiej młodzieży na przykład tutaj z Gliwkowa?
2: Tak, my jako fundacja właśnie, jak zrobiłem tę wyprawę z Jankiem Merą, to zobaczyłem wtedy jakby całą osią tych przygotowań, to była tak naprawdę odporność psychiczna Janka, bo to odporność zdecydowała o tym, że on trenował, że był w stanie potem wyruszyć na biegun, że był w stanie zdobyć te bieguny, to najwięcej tutaj jakby zależało właśnie od tej odporności psychicznej. I razem wtedy z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego, z psychiatrami, psychologami, stworzyliśmy taki program, można powiedzieć life plan właśnie, taki program narzędzi na całe życie, ale wokół odporności psychicznej. No i po tej wyprawie właśnie, kiedy się okazało, że ta odporność pozwoliła Jankowi dotrzeć na te bieguny, przeczytałem dane WHO, że właśnie depresja będzie chorobą numer jeden cywilizacyjną już niedługo i teraz się zbliżamy do tego momentu. I co tamtej pory zaczęliśmy się profesjonalnie zajmować odpornością. Skonstruowaliśmy też takie narzędzia do diagnozowania odporności, taki test odporności psychicznej jako narzędzie psychiatryczne.

0: adaptacji się do zmieniającego się świata, jeszcze go nie widzę żadnych celów i odporność psychiczna jest mega ważna w edukacji, w życiu zawodu, w każdym jego aspekcie życia. A dla młodzieży jest jakby na początku życia, no jest szczególnie ważna. Stąd właśnie ten nasz program Life Plan, warsztaty 2, 4, 6, nawet do takiej moduły mamy do 20 godzin, oczywiście podzielonych na moduły, czyli nie od razu. I te warsztaty mamy trenerów, którzy też mogą trenować na przykład nauczycieli, czy możemy, są albo nasi trenerzy, albo tacy trenerzy po prostu, albo właśnie trenujemy tej osoby nawet w bibliotekach i jakby pracujemy na różnych modelach. Tak, czyli albo zresztą właśnie z gminami, że mamy te warsztaty w szkołach, dla iluś też z razem. Na przykład ostatnio w Poznaniu mieliśmy takich wiele wdrożeń, że tak powiem, czy też w różnych miejscach jakby w Polsce, tak? Bo mamy trenerów w całej Polsce. Także to jest jakby jeden taki właśnie z naszych programów, ten Life Plan. On ma do tego gdzieś, nawet mam z sobą, mogę potem gdzieś samochód przynieść. Mamy takie też dzienniki pracy, także mam też materiały oczywiście do tego. To nie jest tak, że to jest tylko, to jest opowiadanie, to są dzienniki właśnie, to jest aplikacja bezpłatna, która zostaje, też potem można nią pracować. No więc mamy cały jakby taki, można powiedzieć, zestaw właśnie narzędzi do tego, żeby uczyć mniej więcej zmierzony bardzo program, tylko oczywiście dostosowany do realiów. Taki mniej więcej program, jaki Janek przeszedł właśnie do budowania odporności przyszłej młodzieży. To jest jeden nasz kor, a drugi to jest dla... Mamy też ten program dla dorosłych, dla seniorów, jakby, bo są jakby różne sytuacje w życiu, więc takie miejsca jak właśnie biblioteki czy centra kultury, są, czy miejskie domy kultury, to są świetne, czy gminne domy kultury, to są świetne miejsca, żeby takie warsztaty właśnie robić. Także w razie czego zapraszam, tu jest do kontaktu, tam są wszystkie dane i jak najbardziej tutaj możemy współpracować. Jesteśmy daleko po Gdyni, także to dosyć blisko.
1: Tak mówiłem, możemy sobie nabyć książkę pana Marka, tam jest coś słodkiego dla gości, coś woda. A moim państwa gościem jeszcze raz był pan Marek Kamiński. Wielkie brawa!
2: Szanowni państwo, dziękujemy bardzo. Ja tutaj jestem głosem za światem. Zapraszam panią kierownik miejskiej gminy biblioteki. Panie Marku, życzę podziękowaniu.
3: O, właśnie to sobie robię.
2: Przyjazd, za przyjęcie zaproszenia, drogi upominek, serca dziękowa i dla prowadzącego Jakuba też.
1: Dziękuję bardzo.
4: Zrobimy.
5: Chciałabym tylko powiedzieć, że pan Marek wydał 13 książek. Jeżeli będziecie miała sprawę, to mnie poprawi.
3: Tak jest.
5: Przetłumaczonych na 10 języków.
3: Tak jest.
5: Tak. I proszę państwa, już tak na zakończenie.
1: Już wracamy.
3: Pomóż sobie, zrobimy sobie.
5: Tak, dobra. Na zakończenie.
3: Tak. Proszę.
1: Mamy.
3: Proszę.
5: Ja tutaj obserwowałam i na slajdzie widziałam Man Moc. Mieliśmy gościa, pana Marka Kamińskiego, który ma moc. Brawo.
2: Siedzę i myślę. Co to jest?
0: Te nie są takie buty, nazywają się Five Fingers, one po prostu powodują, że ja w ogóle lubię mieć kontakt z rzeczywistością, więc powodują też lepszy kontakt z rzeczywistością i w sumie może trochę dziwnie wyglądają, one są używane nieraz przez Maratończyków, przez biegaczy, ale mi się naprawdę w nich świetnie chodzi, także mimo to, że dziwnie wyglądają i normalnie kiedyś używałem je tylko do treningów, teraz po prostu w nich chodzę, bo są mega wygodne, więc to są takie buty Five Fingers, jak państwo piszecie, Five Fingers buty, to jest niezwykle model, także naprawdę polecam, bo nogi są moje ściśnięte po prostu i nie mam uczucia i naprawdę to świetnie się w nich chodzi.
2: Dziękuję bardzo, ja będę Five Fingers do garnituru, że...
6: To na tyle w tym magazynie, zostańcie z nami.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
6: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwica odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
8: W tym roku to będzie

0: 18, patrzę dobrze, 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnerowi to wydarzenie ma to miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki przez nas, taka oferta będzie stworzona, ale też, szanowni Państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień, będzie do Państwa dyspozycji razem z nadgopęskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym Państwu szczególnie na spotkaniu z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii i będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września, ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również Państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach między innymi swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy, to dużo się moje to nie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
1: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając to doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też Drugim zadaniem, które ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
0: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Uważamy, ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, szanowni państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, szanowni państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
1: Oczywiście, dziękuję panie burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy. Chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten klimat naszej myśli wieży, naszego Podzamcza, żeby to było wszystko spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy, ustały te prace na terenie wokół obiektu, czyli firma skupiła się typowo na pomieszczeniach wewnątrz budynku. Tak naprawdę wszystkie pomieszczenia związane wokół tylko sali kinowej zostały już wykończone. Ostatnie szlify zostały. Firma przeniosła się do tak zwanego serca Centrum Kultury, czyli do sali kinowej. Na tym etapie układane są akustyczne ściany, teletechnika, oświetlenie, mamy już gotową scenę.
0: Sufit.
1: Tak naprawdę ja już też z firmą i z naszymi pracownikami bardzo im dziękuję za to zaangażowanie inwestycją, za to, że tak bardzo skrupulatnie spotykamy się na tych naradach z firmą Mega, wybieramy szczegóły, dopinamy detale, wybraliśmy również fotele do sali kinowej. Także czekamy już na ten ostatni detal, który tak naprawdę zakończy budowę, inwestycję tego obiektu. Na koniec sierpnia ma wykonawca nam ten budynek oddać i tak naprawdę na początku września tutaj pan burmistrz planuje otworzyć ten obiekt, żeby on już funkcjonował i był jak gdyby taką, można powiedzieć, atrakcją, ale też takim dopełnieniem tej tak zwanej naszej turystyki, żeby przyjeżdżając do naszej miejscowości, nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, mieli gdzie spędzić czas.
0: Mhm. A czy obiekt wygląda bardzo obiecująco? Muszę powiedzieć, że ja byłem oczarowany tymi efektami tych prac i za kilka miesięcy Państwo będziecie mogli je osobiście podziwiać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, a co do oferty, jak powiedziałem, my tą ofertę przedstawimy. Oczywiście mamy jeszcze kilka wisienek na torcie na sam koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że niezbyt długiego, ale oczywiście w kwietniu przeprowadzimy konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Sportu Ziemowit. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, obecna pani dyrektor złożyła już wniosek i przechodzi z końcem lipca na emeryturę. W międzyczasie jeszcze będzie jakby też i nieobecna. Urlop, no, postaramy się w tym czasie sobie z tym poradzić, natomiast celem naszym, moim, jest wybranie nowego dyrektora jeszcze w miesiącu kwietniu, oczywiście, który rozpocznie pracę w miesiącu sierpniu. Centrum Kultury i Sportu Ziemowit to będzie instytucja, która będzie miała nowe zadania. Przede wszystkim przejmie bardzo mocno, no, musi zarządzić samym obiektem kina Ziemowita, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale też i przejmie na pewno kwestie związane z turystyką. Mówimy tutaj o przejęciu zarządzania Mysią Wieżą i Rusałką od 2027 roku. To będzie główne też nowe zadanie, ale też, jak Państwo wiecie, my budujemy dwa duże obiekty, którymi będzie stadion i będzie lodowisko, którymi również ta instytucja na początku w całości będzie zarządzać. Będzie to już duże przedsięwzięcie, duży organizm, który potrzebuje sprawnego, dobrego, nowoczesnego menadżera. Także no, taki konkurs, informuję Państwa, będzie rozpisany i z racji tego, że tych obowiązków będzie dużo i mam okres przejściowy, też zaproponowałem radnym Rady Miejskiej uchwałę zmieniającą statut tej instytucji na najbliższej sesji. No, decyzja będzie radnych, mam nadzieję, że będzie pozytywna. Jestem po spotkaniu na komisjach, aby powołać również tam zastępcę dyrektora, bo tych zadań nowych, które dojdzie, będzie no, bardzo dużo. Mówimy o obiektach sportowych, ale też przede wszystkim turystyce. My chcemy stworzyć wiele nowych produktów turystycznych, które przyciągną turystę tutaj do Kruszwicy i mam nadzieję, że docelowo zatrzymają na dłużej niż jeden dzień, jedno popołudnie, które w tej chwili turyści spędzają. Także no, takie mamy plany, mamy bardzo dużo oczekiwania, bardzo dużo ochoty i chęci, aby ten obszar do końca tej kadencji zupełnie w Kruszwicy zmienić i zrobimy absolutnie wszystko. Dopowiem może jeszcze, że w ramach tych inwestycji, o których tutaj mówimy, czyli tego Centrum Kultury i Sportu, no, mamy w tej chwili przetarg na fontannę i zagospodarowanie terenu na rynku, również przetarg na fontannę przy Rusałce, która też będzie miała, uważam, swoje znaczenie dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżali. Chcemy, żeby to po prostu było atrakcyjniej i ładniej. No i też przymierzamy się, to co gdzieś tam mówiłem kilka dni temu, do przebudowy amfiteatru, takiego liftingu amfiteatru. To nie będzie duża przebudowa, ale myślę, że zmiana siedzisk wymaga, jak ktoś tam pójdzie zobaczy, jak to wygląda, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. No i chcemy też stworzyć przestrzeń do tego, żeby tam mogły się odbywać mniejsze wydarzenia, nie imprezy masowe, które dzisiaj są bardzo drogie, czyli chcemy ożywić ten amfiteatr docelowo. Także plany mamy ambitne. Jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj Adamowi, całemu zespołowi wszystkich działów gminy Kruszwica, którzy nad tymi naszymi dziełami bardzo ciężko pracują, a Państwa zapraszam do uczestniczenia w tych wydarzeniach i do wsparcia, bo myślę, że Szanowni Państwo, dla naszej gminy warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że są Panowie, czy jakieś pytania, może za dużo już powiedzieliśmy?
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

Be Mine. Pomyśleli sobie organizatorzy Sunrise Festival. James Hype to usłyszał i powiedział: dobra, spoko, będę. No i będzie na Sunrise Festival w tym roku. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo, bo to jedna z najgorętszych gwiazd tegorocznej edycji, na którą będziemy was zapraszać. Bądźcie czujni, bo bilety cały czas krążą po antenie. Przypominamy również o programie Sunrise on Air. To jest wyjątkowe wydanie, na którym oprócz muzyki Sunrise Festival usłyszycie wiele ciekawostek związanych z tym wydarzeniem. I to właśnie tam po wejściu wysięgnąć również możecie. Szczegóły, jakby ktoś potrzebował, oczywiście w necie. A teraz number one, DJ Strider w Melo Radio. To jest weekendowe Melo po 10:00. DJ Strider.

Idealna piosenka na zachód słońca, co? Ebony Hollow. Długi weekend trwa, a ja tak przy okazji chciałbym spytać, czy campervany to są właśnie pojazdy dla was? Czy życie w takim pojeździe to jest życie dla was? Choćby w czasie urlopu. Próbowaliście, chcecie spróbować, a może w ogóle w taki sposób żyjecie? Czekam na głosówki, wiadomości od was na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, na dole jest okienko, wyślij głosówkę. No i to robicie. A ja za chwilkę zagram Rihanna.

0: promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotni, Melo może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii?

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
6: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Inomax, Inowrocław zaprasza.
10: Szlak! Wracamy!
11: Grasuje tu seryjny zabójca.
12: Servus.
13: Szykowałam się na tę chwilę od lat.
14: Straszny film.
15: W kinach.
16: No, to jedziemy.
17: Tato, czy dziś ja prowadzę?
16: Jasne, w końcu to twój dzień.
17: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child w Mel Radio. Dla mnie to życie jednak nie w kamperze, tylko lubię namiot. Tu jest jeszcze większa integracja z naturą, napisał Józek. Pozdrawiamy z Chlucina w Czechach i piękne zdjęcia dołącza. No, ja myślę, że pięknie może być również pod namiotem na Sunrise Festival. Tak, tak, tak, jasne, że tak. Można to w taki sposób właśnie zaplanować, żeby spać blisko tych wszystkich scen, nie uciekać wcale daleko. Zapoznajcie się ze szczegółami na stronach Sunrise Festival albo w social mediach, a ja wam zagram jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Hugel na White Stage pojawi się. Fanów oczywiście odsyłamy dokładnie do 31 lipca. To będzie pierwszy dzień festiwalu. Moving to the Sun przed wami.

0: Sweet Nothing Calvin Harris. W tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Ależ się będzie działo, nie możemy się doczekać. A propos tych kamperów, a później namiotów, przyszedł dowcip, zagadka. Uwaga, co to jest, gdy się go rozbije, to jest cały? Haha, to dowcip, zagadka od Konrada. Konrad, pozdrawiamy, jak ktoś ma ochotę wysłać odpowiedź, bardzo proszę, jestem przy WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Just the Way You Are, nasz weekendowy hymn.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795-588-581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Inomax, Inowrocław zaprasza.
11: Uznasz, że gadam od rzeczy, ale ten miecz... Każe mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
12: Weź ten miecz i ochroń ich.
13: Mocy przybywaj!
14: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Siema, siema, siema. Machamy do wszystkich, w szczególności do tych, którzy dopiero oczy otwierają po wczorajszym dobrym melo. Dajcie znać, jak wam się podobał line-up. A przed wami już teraz głośno i wyraźnie Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Ty. Mam nadzieję, że dołączycie do tego pięknego refrenu.

0: John Summit All The Time w weekendowym Melon. To jest niesamowite, gdzie nasza wyobraźnia może nas zaprowadzić. Najpierw spytałem, czy kampery, kamperwany to jest sposób na życie, czy też odpoczynek dla was. Dostałem odpowiedź, że słuchacz woli namiot. Przy okazji kolejny wysłał żart namiotu dotyczący, a teraz uwaga, festiwal dowcipów rozpoczęty na dobre. Karolina przed państwem.
1: Co to jest? Małe, białe i zjada kamyczki. Mały, biały zjadacz kamyczków.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jakby ktoś pytał, to taki Scandi House od norweskiego trio The Bausa. Magnetic zatytułowany jest ten numer. Wiralowy, niesłychany, choć słyszany bardzo dobrze na TikToku jeszcze przed premierą. Mamy dla was więcej takich gorących numerów na niedzielne popołudnie. Nobody to Love, Sigma za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
4: Pati, 200 wylecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka... Woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Ekspert. Po reklamie.
0: Autopromocja.
17: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało.
18: Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotni, Melo może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
19: Autopromocja. Melo Radio i Wrocław na 98,1 FM.

Absolutny klasyk Take Me Away, klasyk sprzed ponad 20 lat, który cały czas porywa, po prostu porywa tymi swoimi trance'owymi brzmieniami, bo to właśnie trance'owy klasyk, dokładnie z roku 2001, wydany oryginalnie przez holenderski Team Four Strings. I taki właśnie zagraliśmy wam przed momentem klasyczek w Melo Radio, w weekendowym Melo. To teraz trochę świeższych propozycji New Religion, Bebe Rexha i Gromi z numerem Spirit, chwilę później. We'll be right back.

0: Bonnie M w wersji od Majestic, Rasputin. Tak gramy wam tuż przed 12. Gdyby ktoś miał ciocię w Kanadzie, na przykład w Toronto, to uprzejmie informuję, że ciocia dopiero przewraca się na drugi boczek, bo tam za 7:06 u nas prawie 12 i my gotowi do tego, by podkręcać tempo tam, gdzie jesteście już po południu. Ale będziesz to za chwilę.
1: A już o 12 zagramy
0: Graceland, Yearbooks w Melo.

emocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
8: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
9: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
7: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
9: A miałbyś takie piękne życie.
10: No dramat.
8: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
9: Maracin
7: i Daria.
0: Autopromocja.

0: słuchaj na 98.1 FM.
1: Siemanko, to już południe. Graceland Yearbooks, pierwszy numer ode mnie o 12 w weekendowym Melo. Opoka razem z wami, hej.

How Does It Feel, Dub Dog z Ifezo w Melo Radio. Tak, gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 12. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, jakim Pokemonem jesteście, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam przygotowaliśmy dla was quiz. A jeśli to nie jest wystarczający argument, by na meloradio.pl wbić, to wbijcie po szybką kasę, bo weekend trwa i to ten długi. Kasy pewnie polało się dużo, więc jeśli macie ochotę trochę podbudować swoje finanse, to proszę wbić na meloradio.pl, dać znać, na co potrzebujecie paru stówek, a szybka kasa może trafi właśnie do ciebie w nadchodzącym tygodniu. Szczegóły na naszej stronie. Bambi Anglosia dla was.

Out of Love, numer od Olivera Heldensa. Gość wystąpi na Tomorrowland w sobotę 18 lipca w trakcie pierwszego weekendu. Będziemy tam z wami, a później w niedzielę 2 sierpnia w tej swojej bardziej mrocznej odsłonie, bardziej techno-odsłonie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Red Stage. Też tam będziemy.

0: odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Max Inowrocław zaprasza.
8: Jezus Mek, szlak tego
9: wracamy!
10: Grasuje tu seryjny zabójca.
11: Servus Tuesday.
12: Przykuwałam się na tę chwilę od lat.
13: Straszny.
7: W kinach.
0: Po reklamie.

0: Dubs, jedna z gwiazd tegorocznego z Tomorrowland. Tsunami u nas w Bell Radio przed momentem. Na co Olek czeka najbardziej? Gość, który na Tomorrowland leci właśnie z nami.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: Wszystko to zobaczysz, Oleczku drogi, razem z nami, razem z Meloradiem zabieramy was do autokaru. Jedziemy i bawimy się, zbierając te wspaniałe przeżycia, wspomnienia. Pamiętajcie, Meloradio rozdaje emocje. Zapraszamy w tym roku na Tomorrowland po raz kolejny. O szczegółach na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie tam pojechać. Wyślijcie dodatkowo filmik, zdjęcie, przekonajcie nas, że powinniśmy dołączyć was do naszej Melo Tomorrowlandowej ekipy. Szczegóły na meloradio.pl. Walczcie, walczcie, to Save My Love i Kygo.

0: Nutka wpada w ucho, co? Steel, JJ w Melo Radio. A w tekście taki fragment: bam, w głowie lato. Do lata 14 dni, jakby ktoś pytał, tego astronomicznego. Dajcie znać, jaka pogoda dzisiaj u was. Pokażcie się, pokażcie te miejsca, w których jesteście i w których spędzacie długi weekend, bo przecież to cały czas trwa.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Inomax, Inowrocław zaprasza.
8: Uznasz, że gadam od rzeczy, ale ten miecz wskaże mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
9: Weź ten miecz i ochroń ich.
10: Mocy przybywaj!
11: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
0: Po reklamie.

Siemano, to weekendowe Melo, poka, kłaniam się, hej, hej, dajcie znać, gdzie jesteście, co u was, śle do was, tam gdzie jesteście, mam nadzieję, dobry numer, dla mnie świetny, Don't Want Your Love, Illenium na początek, inni gadają, my gramy.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

W Melo Radio. Mam nadzieję, że jeszcze nie musicie wracać do domu, że jeszcze korzystacie z długiego weekendu. Wydłużcie sobie ten dzień tak długo, jak to tylko jest możliwe, a może uda wam się jeszcze chapsnąć trochę urlopu jutro. No dobra, ale jak się nawet nie uda, to pamiętajcie, że wakacje już naprawdę bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko. Kilka tygodni dosłownie nas od nich dzieli w tym roku. Ponoć będziemy uciekać chętniej od tłumów i dużych miast, raczej do obcowania z naturą. Nie wiem, tak podpowiada sztuczna inteligencja co do trendów wakacyjnych 2026, a ja mówię, sprawdzam i pytam, jakie wy macie wakacyjne plany. Wysyłajcie głosówki, wiadomości na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.

Wchodzi Tiesto na backstage i pyta Armina: jest anima, anima. Znowu to zrobiłem, spaliłem najgorszego suchara świata. Beautiful anima w Meloradio i Georgie. Jak macie lepsze, to koniecznie ślijcie do mnie, bo ja je bardzo lubię i chętnie puszczę dalej. Wysyłajcie głosówki. Tak, dzisiaj festiwal dowcipów.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.

Melodia ta i Doda, jeden z najgorętszych numerów od niej w naszej playliście, ale ta playlista jest dość szeroka. Ciężko wybrać 30 najgorętszych numerów z tego wszystkiego, co mamy dla was, ale próbujemy, staramy się, a potem prezentujemy to w 30 Meloradia w każdy piątek o 18. Ale to wy decydujecie, jak to notowanie wygląda, bo tylko na podstawie waszych głosów to się wszystko odbywa, więc głosujcie, głosujcie, wspierajcie też propozycje, może wkrótce w notowaniu się pojawią. Playermeloradio.pl albo meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Meloradia. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Słyszeliście już ten numer? No super.

0: dobre do samochodu. Pozdrawiamy tych, którzy wracają z długiego weekendu. Dobre na długi weekend, jak ktoś sobie go jeszcze bardziej wydłużył, niż wydawać by się mogło, że to już jest wydłużone do maksa. No, Ava Max właśnie u nas razem z Tiesto z numerem The Motto. Tuż przed godziną 14. To za chwilkę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Think About Us, Sony Fodera.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
4: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
5: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
6: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
7: Imperial Detailing Studio i Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
8: Zadzwoń 570 771 571.
9: Zadbaj z nami o swoje auto.
10: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi kopalką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią budujesz wszystko.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pozdrowieniami dla tych, którzy wracają z długiego weekendu. Marcin, pozdrawiamy. Kasia, Paulina, wy przynajmniej się odezwaliście. Kto jeszcze w drodze? Czekam na was przy WhatsAppie. No i gramy, bo inni jeszcze gadają. Sony Fodera, Think About Us.

Gibbs, Dope House for Money, Win w Melo Radio. Jedziemy i mamy nadzieję, że u was głośno tam, gdzie jesteście, i w samochodach, i nad wodą. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj w słonku się jeszcze opalają, i tych, którzy na drodze, aby korków nie było, życzymy wszystkim. Dostałem, widzę, jakiegoś suchara od Grzegorza. Dobra, Grzesiu, zaraz przesłucham, może pójdzie w eter. Zobaczymy, co to za suchar. Ale dostałem, potwierdzam. Dua Lipa, Illusion za chwilę, a potem Ellie Aux z numerem Breaking Dishes. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście.

0: To był James Hype, Be Mine w Meloradiu. A na meloradio.pl możecie sięgnąć po szybką kasę. Tak, przyda się na pewno parę stówek w nowym tygodniu, jeszcze przed wakacjami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po całym pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Inomax, Inowrocław zaprasza.
13: Uznasz, że gadam od rzeczy, ale ten miecz wskaże mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
14: Weź ten miecz i ochroń ich.
15: Mocy przybywaj!
16: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
0: Po reklamie.

0: Ta droga, tak lubię z wami.
1: Pozdrawiamy, Anka jedzie razem z nami. Kto jeszcze? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl. Na dole jest okienko. Klikacie, wysyłacie. I nawet jak się z kierowcą, to można. Ale są One Republic, In Your Eyes, proszę bardzo. To jest nowa propozycja od tego duetu. Kilkanaście lat temu już współpracowali i nagrali genialny numer. To teraz jakby kontynuacja. Posłuchajcie.

0: Sorry Papi, Topic Becky G w Melo Radio. To jest weekendowe Melo, w czasie którego wracacie.
1: My wracamy z mężem z Wrocławia do Torunia. Pozdrawiamy wszystkich podróżujących. Niech każdy szczęśliwie wróci do domu. Basia i Darek, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Basia, pozdrawiamy Darek. Kądziu, ciebie też pozdrawiamy.
2: Tak jest, będę towarzyszył w tych powrotach z czerwcówki. Przecierał te łzy, że trzeba właśnie wracać do roboty.
0: Właśnie, mokro na ulicach się zrobiło, mimo że słońce świeci, bo wszyscy płaczą, że to się kończy. No cóż, z nami będzie fajnie.
3: A już o 15 zagramy
2: New Religion.
0: Konrad będzie waszą jedwabną chusteczką dzisiaj, odcierającą te oczy. Bawcie się dobrze, strzała.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert. Po reklamie.
0: Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.
12: To już 15 na zegarkach, niektórzy wracają z trasy, inni jeszcze korzystają z czerwcówki, a są pewnie tacy, co sprzątają. Dla każdego zagram New Religion na początek 15. Konrad Traczyk, witajcie!

Tak, podkręcamy tempo za Lokiem, a ja, słuchajcie, chyba zabłądziłem w internetach, bo trafiłem na info o tym, że Daniel Magical i Natalia reaktywowali swoje konto na niebieskiej platformie. No już kiedyś tam byli, no i teraz wrócili w podobnej konwencji, bo uwaga, Daniel Magical ma na twarzy maskę knura. A co się dalej dzieje, to wam nie powiem, napisali tylko tyle, że ten filmik ukazuje hierarchię w związku. No i teraz nie wiem, komu bardziej współczuć. Im, że to nagrywają, czy tym, którzy płacą za to prawie 9 euro?

John Summit w Melo Radio, no przy takich numerach to furka sama jedzie, ale też pamiętajcie o tym, żeby nie dociskać za mocno, bo stoją z suszareczkami i pilnują. Calvin Harris u nas za chwilę podkręci tempo, jeszcze przed 16:00 też Sigala.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień

0: portalem KI24info.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Ekstra mocny start!
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn. I znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Jezus, Bek, Szlak, Begody.
10: Wracamy!
11: Grasuje tu seryjny zabójca.
12: Servus Tuesday.
13: Przygotowałam się na tę chwilę od lat.
12: Straszny film.
0: W kinach.
8: Po reklamie.

Type czy Wally Lopez. No wszyscy niemal na wyciągnięcie ręki z ich hitowymi numerami. Tego nie można przegapić. Słuchajcie uważnie Melo, bo co jakiś czas rozdajmy wam wlotki. A to już Andy Dust, a to Melo Radio.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Lost Capital i Gangsta Paradise w Melo jeszcze przed 16. Tak podkręcamy tempo, żebyście tam nie posnęli w samochodach wracając z nadmorza albo z gór, bo przed niektórymi wiele godzin w trasie, a my dbamy o to, żeby było podkręcone tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Candy Night. Więc oczywiście nie będziemy tego trendu przerywać. Punktualnie o 16 Candy Night u nas, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem zostańcie z Melo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl. Po reklamie.
7: Meloradio Inowrocław.
8: To już 16 na zegarkach, a my nie zwalniamy tempa w Melo Candy Night na dobre dojście w tę godzinę, ale przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga to już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Martin Garrix na antenie Melo Radio na kwadrans po 16. Jak to z was chciałby go posłuchać na żywo, to taka okazja będzie na Tomorrowland. To już coraz bliżej, w wakacje możecie pojechać. Na pewno pojedzie Gosia i Olek. No i my Olka zapytaliśmy, na co on najbardziej czeka.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: No i Olek to wszystko ma zapewnione. Wy też możecie, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Tam mnóstwo znakomitych artystów, tak jak mówiłem, Martin Garrix, będzie też David Guetta, Armin van Buuren, no i będzie też Lost Frequencies, oj, sporo się będzie działo, ale właśnie David Guetta i Robin Schulz już teraz przed nami.

How does it feel w Melo na 26 minut po 16, tak podkręcamy tempo. A za chwilę pogadamy o tym, czy ci, którzy wynajmują mieszkania, już całkiem odlecieli. Zagra nam też ITB, to wszystko jeszcze przed 17.

0: to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca. Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo
6: i gotowe!
5: Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
14: Inomax, Inowrocław zaprasza.
15: Uznasz, że gadam od rzeczy, ale ten miecz wskaże mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
16: Weź ten miecz i ochroń ich.
17: Mocy przybywaj!
18: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.

Belly Dance'a w Meloradiu. Kto ruszał trochę bioderkami albo chociaż palcami na kierownicy? Przyznajcie się. No ale dobra, bo teraz będzie poważnie, chociaż cała sytuacja to niezły cyrk, bo ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawiło się ogłoszenie o mieszkaniu do wynajęcia w Warszawie. 3 pokoje, 50 metrów, bagatela 6900 plus czynsz, ale najlepsza w tym wszystkim jest kaucja, a mianowicie ta wynosi prawie 21 tysięcy złotych. Czujecie? 21 tysięcy złotych kaucji. Przecież za tyle to sobie można życie na nowo ułożyć. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beast to już teraz przed nami. No oni by na pewno mieli 21 koła. Your money.

0: Clean Bandit i Rather Be, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17:00 przy powrotach z czerwcówki dla tych z was, którzy gdzieś tam na działce albo którzy po prostu w domu sobie chillują.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Golden. Punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Po 17:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony.

0: Reklama. Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
1: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi minikoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław na 98.1 FM.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: 321-321-777. Już za chwilę podaj mi wyzwanie. Kto ma ochotę wziąć w nim udział, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczek, witajcie.

0: wyzwanie. To już kwadrans po 17:00, to Talk to You na antenie Meloradia. Teraz będziemy podejmowali wyzwania, dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Marek. Siemanko, Marku.
1: Siemanko, hej.
0: Chociaż ty w zasadzie też z wyzwaniem jedziesz do swojego kumpla, mi mówiłeś.
1: Tak, zgadza się. Jedziemy ogarnąć rower.
0: No, to ja w takim razie za to mocno trzymam kciuki. No za to wyzwanie ciebie jeszcze nie nagrodzę, ale mam dla ciebie inne na naszej antenie. Co ty na to?
1: Jestem gotowy, dawaj.
0: Takie odpowiedzi lubię najbardziej. Maro, słuchaj, czerwcówka się dzisiaj kończy w zasadzie. Jutro trzeba wracać do roboty. No niektórzy się pewnie do tej roboty spóźnią. No i ja bym chciał, żebyś ty tym wszystkim biedakom pomógł i wymyślił trzy najlepsze wymówki, dlaczego się spóźniło do pracy.
1: Okej, okay, dobra. No to pierwsza to może być zmęczenie po czerwcówce.
0: Okej.
1: W zależności od pogody w danym miejscu to albo zalało, albo było za sucho.
0: Albo zalało, albo co?
1: Muszę dojechać. I trzecie to może... Po weekendzie nie można było prowadzić pojazdów mechanicznych, trzeba było dość pieszo.
0: Słuchaj, to Marek, ty musisz mieć bardzo wyrozumiałego szefa, jeżeli on te wszystkie wymówki kupuje, ci powiem. Ale ja je kupuję zdecydowanie i skiety od Meloradia wędrują w takim razie w twoje ręce, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić, szefa na przykład. Halo, halo, Marku? No tak, to jest w furce. Marku, pozdrawiamy kogo?
1: Narzeczoną i córeczkę, które siedzą w domu.
0: O, i ja się do tego oczywiście jak najbardziej dołączam i szerokości życzę i dobrego zasięgu przede wszystkim w trasie. Eli Oaks i Lawinia to już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: Tom Fischer w Melo Radio, 28 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam o tym, co jest największym postrachem wśród rekruterów, a zagra nam Timberg, będzie też anima. To wszystko jeszcze przed 18, zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Inomax Inowrocław zaprasza.
8: Wracamy!
9: Grasuje tu seryjny zabójca.
10: Servus.
11: Przygotowałam się na tę chwilę od lat.
12: Straszny film.
13: W kinach.
0: Po reklamie. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. I've been watching you.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Ten numer dobrze brzmi w furce i wprawia w znakomity nastrój. To Melo, to Faust, i Gips, i ZTB, czyli z tobą. A rekruterzy okazuje się, że mają poważny

0: Dimitri Vegas i Like Mike jeszcze przed 18 na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo. A i Dimitri Vegas i Like Mike na Tomorrowland już w tym roku. Wy też możecie tam być. Wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Cały czas można się zgłaszać.
1: A już o 18 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 18 zagramy jak zawsze, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Meloradio, Inowrocław na 98,1 FM.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio i Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: 18 wybiła na zegarkach, ale my spać nie idziemy, bo gramy najlepszą muzę. Turn the lights off na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors i Ale Farben. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

takie tyry, tyry, tyry, tyry, tyry. Mniej więcej będziecie mogli zrobić jutro w furce, jadąc po 200 zł do wypłacenia z bankomatu, jeżeli już teraz zgłosicie się na meloradio.pl do naszej zabawy. Szybka kasa w Meloradio. Właśnie jutro komuś z was takie 200 zł podarujemy. Na co ich potrzebujecie? Może po prostu, żeby poniedziałek był lepszy, może na jakieś dobre jedzenie, może na jakąś fajną randkę. Już teraz piszcie, po co potrzebujecie tego siana. Meloradio.pl, tam można się zgłaszać. A my gramy This Girl Kungs już teraz. To Meloradio, 14 minut po 18.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, to James Hype, a James Hype też na Sunrise Festival, to już niebawem, w końcówce lipca i na początku sierpnia. Wy też możecie tam pojechać do Kołobrzegu, słuchajcie uważnie Melo, rozdajemy wam co jakiś czas wlotki, a tam oczywiście najlepsza zabawa tego lata i tych wakacji.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Uznasz, że gadam od rzeczy, ale ten miecz... Każe mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
10: Weź ten miecz i ochroń ich.
11: Mocy przybywaj!
12: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
8: Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to Jax Jones, a ja słuchajcie, wszedłem na meloradio.pl, no i tam mamy taki test, którym Pokemonem jesteś? Ja go rozwiązałem i wyszło mi, że uwaga, jestem Pikachu. Jesteś powszechnie lubiany i całkiem popularny. No, nie wiem ile w tym prawdy, ale wy też wejście, rozwiążcie, zobaczcie, którym Pokemonem wy jesteście, jak już wy rozwiążecie, to podeślijcie swoim byłym, bo to przecież też niezłe Pokemony.

0: So Sweet Lovin' jeszcze przed 19 w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a Karolina na naszym WhatsAppie pozdrawia tymczasem z trasy, z nadmorza do domu, z czerwcówki. No to co, powrót na chatę, przepranie, no i jutro powrót do rzeczywistości.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Ale jeszcze na razie o tym nie myślmy, co jutro. Pomyślmy o tym, co punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo. Andy Dust wtedy punktualnie u nas. Bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

No to czas doładować się energetycznie i to w najlepszej formie. Andy Dust na dobre wejście w 19. Za chwilę też Wise i Tom Gregory. Będzie też w Sanach i ja też będę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, 13 minut po 19.
1: Wow!
0: A tak zareaguje Olek, który razem z Gosią pojedzie na Tomorrowland. Taką właśnie reakcję nam zaprezentował. No ja się wcale nie dziwię, bo tam między innymi Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych DJ-ów.
1: Wow!
0: A jeżeli wy też chcecie pojechać na Tomorrowland, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. Wszystko przed wami. Tak jak i Ella Henderson i Rudimental, to już teraz Alibi. Podkręcamy tempo, 14 minut po 19.

Tego numeru nie mogło zabraknąć w mojej dzisiejszej playce. Anima i Liza, 24 minuty po 19 w Melo podkręcamy tempo, a za chwilę będę miał dla was świeżynkę od Meduzy. Bardzo dobry numer, bądźcie blisko radia.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Jak weekend to oczywiście najświeższe i najlepsze numery, które dla was przygotowaliśmy. Zajrzałem w komentarze pod tym kawałkiem, który już teraz dla was będę miał. No i co mam powiedzieć? Jest jeden wielki szał, no ale ja się wcale nie dziwię, no bo stworzyła go grupa, która wystąpi też na Tomorrowland, czyli Meduza. Numer nazywa się Silence, ale zdecydowanie nie warto słuchać go po cichu. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20, a wy też się tak zahipnotyzujcie wzrokiem, no i jakoś przetrwajcie ten nadchodzący tydzień. Życzę wam, żeby był dobry, bądźcie niegrzeczni, a ja wracam w sobotę, zatem gdy mnie usłyszycie, to będzie wiadomo, że już weekend.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w przed Bojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Inomax, Inowrocław zaprasza.
5: Uznasz, że gadam od rzeczy, ale ten miecz wskaże mi drogę do domu.
6: Co mam teraz zrobić?
5: Weź ten miecz i ochroń ich.
7: Mocy przybywaj!
8: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
9: Po reklamie.

0: Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Szpital w Inowrocławiu szykuje duże zmiany. Oddziały mają przejść modernizację, pojawi się nowy sprzęt i poprawi się komfort pacjentów. Co dokładnie zostanie zmodernizowane? O tym więcej dyrektor Bartosz Myśliwiec. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Tak jak pan redaktor słusznie zaobserwował, wówczas śmierć człowieka, śmierć mózgowa była nie do przyjęcia, tak, przez wielu lekarzy też, gdzie tak na dobrą sprawę były głosy, które trwają poniekąd do dzisiaj, także, że wprowadzenie definicji śmierci pnia mózgu było procedurą tylko i wyłącznie, żeby rozwijać dział zwany transplantologią. Tak? Dobrze wiemy z dzisiejszego stanu aktualnej wiedzy medycznej, że śmierć pnia mózgu jest śmiercią człowieka w ogóle i na tej podstawie możemy tutaj wykorzystywać narządy do przeszczepu, a na tamte czasy rzeczywiście było to dużą wątpliwością medyczną i etyczną, zwłaszcza, że obowiązywała na tamte czasy definicja śmierci jako tego ostatniego bicia serca. Tak? Czyli krótko mówiąc, jeśli serce nadal w człowieku funkcjonowało, to znaczy, że człowiek żył. A dzisiaj już wiemy, że bez tak ważnego narządu, jakim jest mózg, pień mózgu, człowiek nie żyje i dlatego też to wszystko ewoluuje.
3: Też jest bardzo ważny temat chorób mózgu, czyli Alzheimera, chyba najpoważniejszej choroby. Pan dyrektor też spotkał się z takimi głosami, że to może mieć coś wspólnego z cukrzycą? Bo ostatnio wyczytałem, że to jest jakoś powiązane, że osoby chorujące na cukrzycę lub mające jakieś objawy bardzo często w przyszłości właśnie mają te objawy Alzheimera, demencji, otępienia, niezależnie od wieku, nawet wcześniej niż to, że tam 65 lat jest podawane.
2: Tak, największym problemem jest to, że rzeczywiście choroby demielinizacyjne czy choroby otępienne, do których jest zaliczana choroba Alzheimera, obserwujemy w ostatnim czasie, że występuje u coraz młodszej populacji, tak? Więc to nie jest przypadłość osób w podeszłym wieku, ale coraz młodsze osoby mają stawiane rozpoznanie Alzheimera ze względu na to, że spełniają wszystkie kryteria zaburzeń poznawczych, które są charakterystyczne dla tej jednostki. Sam osobiście miałem do czynienia z osobą w wieku 35 lat, u której zdiagnozowano już w tak młodym wieku zespół otępienny pod postaci choroby Alzheimera. A wobec powyższego staje się to na pewno pewnym wyzwaniem też dla zdrowia publicznego. Jeśli chodzi o związek z chorobami metabolicznymi, takim jak cukrzyca, zgadzam się ze względu na to, że cukrzyca sprzyja chociażby powstawaniu miażdżycy. Miażdżyca sprzyja temu, że jest gorsze krążenie mózgowe, między innymi mózgowe, więc przez brak właściwej transportu krwi do mózgu także zaczynają się zmiany organiczne w centralnym układzie nerwowym, a w ślad za tym chociażby powstają różnego typu zaburzenia, czy to demielinizacyjne, czy też uszkodzeniowe, czy też także i te otępienne, tak? Więc jak najbardziej ten związek jest ewidentny, także musimy mieć z tyłu głowy fakt, że cukrzyca jest chorobą, która dotyczy wielu narządów, tak? Jest ona skrycie przebiegająca ze względu na to, że tak na dobrą sprawę podwyższony poziom cukru nie jest odczuwalny, a zmiany narządowe już powstają, czy to w naczyniach, czy w mózgu. Dziś już nikt nie neguje silnego związku cukrzycy z chorobami serca i naczyń, nikt nie neguje z udarami mózgu, nikt nie neguje tego związku z chorobami chociażby nerek, czy wzroku, słuchu, więc tak na dobrą sprawę cukrzyca jako choroba metaboliczna dotyczy wielu narządów, w tym także i wpływa na funkcjonowanie naszych zdolności poznawczych.
3: Panie dyrektorze, zeszliśmy troszeczkę na takie medyczne tematy. Wróćmy do naszego szpitala. Modernizacja pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii. Kiedy możemy się spodziewać, tak mniej więcej, w pana ocenie, finiszu tych modernizacji?
2: Tak jak wspomniałem, ten projekt musi być zrealizowany do końca czerwca. Wobec powyższego takie są też założenia. Dlatego też uruchomimy tutaj niezwłocznie funkcjonowanie oddziału kardiologicznego zaraz po uzyskaniu informacji, że inwestor zakończył działania polegające na modernizacji instalacji tych angiografów, zarówno tego hemodynamicznego, jak i tego przeznaczonego do zabiegów elektrofizjologicznych.
3: Czyli tak stopniowo?
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście od lipca już te zabiegi na pewno na naczyniach wieńcowych one już będą się odbywać. Jeśli chodzi o elektrofizjologię, to oczywiście w pierwszym rzucie będziemy wykonywać w tej pracowni zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów i urządzeń resynchronizacyjnych. To, co do tej pory robiliśmy, ale robiliśmy to na bloku operacyjnym. Teraz będziemy to robić w strukturach oddziału kardiologicznego w tej pracowni. No i myślę, że ten okres wakacyjny też realnie będzie już momentem, gdzie pierwsze zabiegi z zakresu ablacji, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania przedsionków, wystartuje, bo tutaj w gotowości mam personel, który jest chętny udzielać tego typu świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy na etapie organizacji funkcjonowania tej pracowni. W dniu dzisiejszym też mam spotkanie z kierownikiem tej pracowni, czyli z panem doktorem Grzegorzem Bojarskim, który będzie odpowiedzialny za tą część elektrofizjologiczną, żeby omówić chociażby, jaki sprzęt tutaj będzie ten jednorazowy, zużywalny, będzie potrzebny do funkcjonowania tej pracowni. Z kolei z drugim kierownikiem, czyli z doktorem Markiem Radomskim, już jestem po rozmowach dotyczących funkcjonowania pracowni hemodynamiki. Tu za wiele się nic nie zmieni ze względu na to, że ten zakres działalności wykonujemy nieprzerwalnie od 2013 roku. Poprawi się jakość wykonywania badań, zmniejszy się na pewno ekspozycja pacjenta na promieniowanie, które jest wykorzystywane podczas tego typu zabiegów. No i też będzie możliwość, żeby tutaj z mniejszego dostępu wykonywać te badania bardziej dokładnie, bardziej wiarygodnie, bardziej bezpiecznie. No i przyszłościowo myślimy też o wdrożeniu zabiegów na naczyniach obwodowych, nie tylko i wyłącznie na wieńcowych, ale także i obwodowych, zwłaszcza nerkowych. W procesie miażdżycowym też to jest możliwe, a ten sprzęt, który zakupimy z Krajowego Planu Odbudowy, będzie miał takie możliwości.
3: Jakie kolejne środki, panie dyrektorze, są zewnętrzne? Szpital planuje pozyskać w najbliższych miesiącach, tygodniach, miesiącach, no może po realizacji tych inwestycji? Bo słyszałem, że już jakieś plany są.
2: Tak, tych planów jest bardzo dużo. Nie ukrywam, że chciałbym jeszcze kilkanaście inwestycji przeprowadzić w naszym szpitalu. Na pewno wśród takich najbliższej perspektywy to jest pozyskanie środków celem utworzenia drugiej pracowni rezonansu magnetycznego, ale także zakupu sprzętu do badań endoskopowych. Myślę tutaj o gastroskopii i kolonoskopii. Wobec powyższego taką aplikację tutaj złożyliśmy do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego celem uzyskania tych środków. Mamy także w planach tutaj wystąpienie do zarządu powiatu inowrocławskiego o przyznanie dofinansowania celem modernizacji wind oraz zakupu łóżek dla oddziałów szpitalnych, więc to wkrótce też się, myślę, ziści. Także planujemy wystąpić do okolicznych gmin z prośbą o sfinansowanie sprzętu zabiegowego i myślę tutaj bardzo mocno o przede wszystkim laparoskopie na bloku operacyjnym w celu przeprowadzenia zabiegów laparoskopowych z zakresu chirurgii ogólnej, ginekologii, urologii. Także o zakupie nowego artroskopu na rzecz oddziału chirurgii urazowej i ortopedii, no bo to jest bardzo dużo tych zabiegów jest wykonywanych i w coraz to młodszym wieku, więc myślę, że ten sprzęt jest bardzo, bardzo potrzebny. No i nie ukrywam, że też będę starać się pozyskiwać środki przeznaczone typowo na modernizację naszego obiektu, chociażby wymianę pionów tutaj sieci wodociągowej, sieci elektrycznej, sieci ogrzewania centralnego, tak żeby przede wszystkim wprowadzić pewne oszczędności, tak, na tych obszarach, ale też żeby przy tej modernizacji chociażby poprawić komfort pobytu pacjentów poprzez utworzenie chociażby nowych toalet, tak, tak bardzo ograniczonych w pawilonach łóżkowych. Także myślę o takiej modernizacji, która będzie na wzór modernizacji oddziału chorób wewnętrznych, żeby utworzyć też sale łóżkowe z dostępem do węzła sanitarnego bezpośrednio przy tych salach chorych. Więc tych inwestycji rzeczywiście planowanych jest bardzo, bardzo dużo. Mamy w 40-lecie, w tym roku jubileusz 40-lecia naszego szpitala. Wobec powyższego przez 40 lat ta infrastruktura szpitalna nie była modernizowana, nie była wymieniana, więc myślę, że to jest ten czas, gdzie trzeba już myśleć o wymianie, o modernizacji, no i przede wszystkim stosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, które pozwoli chociażby na zmniejszeniu kosztów związanych właśnie z energią elektryczną, z ogrzewaniem, bo to także jest tutaj bardzo, bardzo ważne.
3: Panie dyrektorze,

0: serce, to dla mnie jest cały ten projekt związany z kardiologią, ze względu na to, że kardiologia jest raz, że bliska mojemu sercu, bo na tym oddziale pracowałem, dwa, też udzielam świadczeń w poradni kardiologicznej, ale to też jest taka zupełna nowość, tak? Tutaj zwłaszcza te świadczenia z zakresu elektrofizjologii bardzo, bardzo mnie cieszą, że one będą wdrażane i będą służyć naszym pacjentom, więc gdybym miał wyróżnić jedną taką inwestycję, to właśnie bym wymienił tą inwestycję w ten obszar kardiologii.
1: Panie dyrektorze, tytułem końca kilka słów do naszych słuchaczy, odbiorców, no bo oni czekają na te zmiany, czekają na tą nowoczesność w naszym szpitalu. Co by pan im powiedział?
0: Ja chciałbym, szanowni państwo, przede wszystkim państwu podziękować za to, że każdego dnia obdarzacie nas swoim zaufaniem i korzystacie z naszych świadczeń zdrowotnych. Cieszy nas to, że zawsze możemy tutaj państwa gościć. Chciałbym przy tej okazji, życząc państwu oczywiście dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, chciałbym zapewnić, że te zmiany, które zachodzą, będą jeszcze bardziej dla państwa przychylne, bym powiedział, jeszcze bardziej będą otwarte, jeszcze bardziej będą sprzyjać większej jakości i bezpieczeństwu państwa w naszym szpitalu, więc mam nadzieję, że ta państwa opinia w dużej mierze ulegnie zmianie przez to, jak będziemy tutaj zmieniać się dla państwa. Pomimo tych trudności, z którymi się borykamy, to nie ustaniemy w naszych działaniach, żebyśmy byli coraz bardziej lepsi dla państwa, bo to państwo jesteście dla nas najważniejsi, zgodnie z naszą misją zakładu, że nie ma takiego, nie wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie wyleczyć, ale nie ma takiego pacjenta, któremu nie możemy pomóc, więc szanowni państwo, proszę was o jedno, o wyrozumiałość i trzymajcie kciuki, żebyśmy się zmieniali.
1: I tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz wywiad, a moim rozmówcą był dyrektor Inowrocławskiego Szpitala, pan Bartosz Myśliwiec. Dziękuję, panie dyrektorze.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Po długiej przerwie wraca Młodzieżowa Rada Miasta Inowrocławia. O tym, czym będzie się teraz zajmować i jakie ma plany, opowie nam Krystian Kruszka. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
1: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Inowrocławskiego, pan Krystian Kruszka. Dzień dobry, panie Krystianie.
4: Cześć, Kuba. Dzień dobry państwu.
1: Będziemy mówić sobie na ty, bo się znamy, nie ukrywajmy. Krystian, tematem naszej rozmowy jest powrót na samorządową mapę Młodzieżowej Rady Miasta Inowrocławia. Jak to się stało, że po tylu latach, przypomnij po ilu mniej więcej?
4: Tak naprawdę to powrót od około 5 do 6 lat, dlatego że Radę zawieszono w trakcie pandemii koronawirusa z przyczyn oczywistych.
1: Dlaczego w ogóle przestała działać? To była rzeczywiście ta pandemia, czy jeszcze jakieś czynniki, o których nie wiemy, a do których ty doszedłeś?
4: Tego tematu nie wierciłem, dlatego że dla mnie oczywistym było, iż jeżeli wszyscy są zamknięci w domach, no to młodzieżowi radni też są zamknięci w domach, czyli młodzieżowi radni nic nie zrobią w tym okresie. Więc tutaj tematu nie wierciłem i nie szukałem dziury w całym.
1: Jesteś lokalnym działaczem. Kiedy u ciebie pojawiła się ta myśl, że hej, trzeba przywrócić tą Młodzieżową Radę Miasta? Bo nie ukrywam, od kilku lat faktycznie nie widziałem jej w naszych social mediach naszego miasta. I od ciebie i od kilku tych naszych działaczy dowiedziałem się, że jest nieobecna. Jak to się stało? Gdzie powstał ten pomysł? Kiedy?
4: Pomysł tak naprawdę zrodził się od tego, kiedy człowiek przechodzi z podstawówki do liceum i tak się zastanawia, że w sumie poszedłby gdzieś na kawę, poszedłby gdzieś pograć, nie wiem, w kosza, w siatkę, coś porobić, wiesz, tak społecznie. Ale że w Inowrocławiu jakoś za bardzo klubów młodzieżowych ani niczego ten deseń nie było i po prostu jak się pytało starszych kolegów, to jeździli do Bydgoszczy, do Torunia, no to człowiek pomyślał, że hej, a nie było czegoś takiego jak Młodzieżowa Rada, która zwracała uwagę właśnie na potrzeby młodych mieszkańców naszego miasta? No była.
1: Czyli też były osoby, które nie wiedziały w ogóle, że ona przestała istnieć, a nie wiedziały w ogóle, że ona była w pewnym momencie.
4: Tak, dużo osób w ogóle było zdziwione w pewnym momencie, zwłaszcza z mojego rocznika, roczników mi bliskich, dlatego że jesteśmy tym pokoleniem COVID-u, który tak naprawdę lata przejścia między podstawówką a liceum, no był zamknięty w domu.

0: Jakie liceum kończyłeś? Znaczy kończyłeś, jeszcze nie skończyłeś.
1: No ja uczęszczam jeszcze do Kasprowicza przez piękny ponad rok, bo maturę nie piszę w tym roku, tylko w następnym.
0: Konkurencja. Żartuję, bo jestem po konopie.
1: To o Jezus.
0: Nie, no ale my się lubimy, przecież nasze placówki się lubią. Tutaj w komentarzach może będą absolwenci, to potwierdzą. Kiedy pojawił się ten impuls do działania, ta frustracja, można powiedzieć w cudzysłowie, potrzeba rozmowy z drugim człowiekiem, z młodzieżą inowrocławską?
1: Wiesz co, tak naprawdę impulsem okazało się to, że zbliżały się wybory samorządowe, co tak naprawdę skłoniło nas jako młodych ludzi, którzy po części zaangażowali się w kampanię, inni wspierali gdzieś inicjatywę z boku, spoza kamer, ale ja na przykład wybrałem opcję wsparcia radnych z Koalicji Obywatelskiej, ponieważ w rozmowach z nimi wyrażali oni bardzo dobrą relację do powrotu Młodzieżowej Rady. Część osób to nawet deklarowała przed kamerami, a że wyszło jak wyszło, to już jest druga sprawa. No i tak naprawdę wybory, większość w Radzie uzyskała ta Koalicja Obywatelska. Bardzo przychylny pomysłowi powrotu Rady był przewodniczący przez 50 dni, o ile dobrze pamiętam, go później odwołano, pan Patryk Kazimierczak, z którym mieliśmy się gdzieś umawiać już na spotkanie w sprawie tego, by porozmawiać, jak ta Rada powinna wyglądać i wrócić.
0: Czyli można z twojej wypowiedzi wysnuć, że jeżeli by ta większość od razu po wyborach samorządowych była cały czas, to Młodzieżowa Rada może szybciej by powróciła, bo na jakim teraz etapie jest powrót tej Młodzieżowej Rady? Bo wiem, że już papiery są, że tak powiem.
1: Powrót jest na takim etapie, że w 2024 roku po wyborach pojawił się w jednym z lokalnych mediów artykuł o tym, że młodzieżowi radni wrócą już w tamtym roku do ratusza. Przypomnę, mamy 2026 rok. Dopiero teraz otrzymałem odpowiedź od prezydenta, że wybory są wpisane do pracy jednej z komisji na pierwszy kwartał, więc trochę artykuł się pomylił o dobry rok. I jestem święcie przekonany, że jeżeli większość byłaby taka, jaka była od początku wyborów, Młodzieżowa Rada już by funkcjonowała.
0: A jak wygląda droga od pomysłu do realnych działań? Mówiłeś coś o Rzeczniku Praw Dziecka, dobrze pamiętam?
1: Tak.
0: Na tak zwanym pozaanteniu. Jak długo trwała droga?
1: No, z panią rzecznik kontakt akurat wywodzi się u mnie trochę z czegoś innego, ze współpracy z NGO-sami i pracą głównie przy kwestii Sejmu Dzieci i Młodzieży. Oczywiście, tak jak tutaj mówisz, że poza kamerami, to tam w przerwach była chwila, by porozmawiać z panią rzecznik na ten temat. Pani rzecznik zainteresowała się tematem, mówiła, że wyśle pismo, tak jak mówiła, tak zrobiła i domyślam się, że stąd też jest efekt.
0: Czyli to nie były tylko takie trzcze gadanie, tylko rzeczywiście zaczęła działać. Czy byłeś w Sejmie Dzieci i Młodzieży?
1: Nie, nie byłem. Ja jestem tym tak naprawdę rocznikiem, który jak mógł iść, to się rozpoczęło wielkie losowanie. Więc ja się na to nie łapałem, się nie wylosowałem.
0: A jakie wielkie losowanie? Jak to wyglądało?
1: Ogółem formuła Sejmu Dzieci i Młodzieży już trwa prawie 30 lat, ale co marszałek, co zmiana we władzach kancelier Sejmu, to trochę inna formuła. I ta formuła po objęciu stanowiska marszałka przez Szymona Hołownię uległa zmianie. Kiedyś to wyglądało tak, że to był konkurs i najlepsze prace z konkursu wygrywały i zostali ci laureaci tymi parlamentarzystami na jeden dzień. Zmiana formuły polegała na tym, że już nie było konkursu, ale było jedno wielkie losowanie i młodzież, która była chętna do tego konkursu, ale już nie tak chętna do losowania, no śmiała się, że to trochę jak w Totolotku. I szczerze, jeżeli włączy się nagrania, bo to wszystko jest klarowne, publiczne, są miłe panie z Kancelarii Sejmu, które stoją przed stolikami z takimi, ja się śmieję, że jak jest na złotą rybkę, kula i trwa takie losowanie Totolotka, no
0: trzeba szóstkę, że tak powiem, mówić tutaj w tym losowaniu. A ktoś z twoich znajomych był z Kasprowicza?
1: Wiesz co, z Inowrocławia nie znam osoby, która była, ale poznałem osoby, czy to z Warszawy, czy to z Trójmiasta, które brały udział aktywnie i bardzo dobrze wspominają ten okres, dlatego cieszę się, że pani rzecznik dąży do zmiany formuły.
0: Ode mnie, jeśli dobrze pamiętam, 6 lat temu, 7 lat temu była Ola Pfeiffer, Klaudia Szóstka i Filip Sęcki, których oczywiście serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Jak dzisiaj? Jaki dzisiaj jest plan na Młodzieżową Radę Miasta? Co młodzież straciła przez te lata nieobecności, twoim zdaniem?
1: Tak naprawdę młodzież straciła instytucję, która pozwala być prostym przekaźnikiem pomiędzy młodzieżą inowrocławską, a ludźmi tak naprawdę rządzącymi w mieście. Czy to prezydentem, czy radnymi, czy prezydium Rady Miejskiej. To pokazuje Młodzieżowa Rada Powiatu, że naprawdę da się być pośrednikiem w prostszy sposób niż wysyłanie miliona pism czy telefonów przez 4 wydziały.
0: Co się dzieje dzisiaj w Młodzieżowej Radzie Powiatu? Jakie macie plany? Jaki macie realny wpływ na rozwój?
1: Aktualnie Młodzieżową Radę Powiatu przejąłem przewodnictwo pod koniec listopada, ale przygotowujemy się do takiego wielkiego rebrandingu, jak to nazywam, ponieważ ogłosimy konkurs, do którego Państwa serdecznie zapraszam, na zmianę loga. Planujemy, mamy trzy komisje powołane: sportu i zdrowia, jako razem edukacji i kultury. Na pewno będziemy kontynuować te piękne pomysły i idee, jak Młoda Sztuka Powiatu Inowrocławskiego, jak turniej na pewno e-sportowy. Chcemy więcej turniejów sportowych. Gdzieś dążymy do konferencji o zdrowiu psychicznym, ale o tym myślę, że powiem, jak będziemy bliżej tego wydarzenia i więcej rzeczy będzie dopiętych.
0: Turnieje sportowe, gdzie były organizowane?
1: To jeszcze wszystko zależy tak naprawdę od wsparcia powiatu, od wsparcia szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Ale nie okłamujmy się. Czy to chemik, który ma klasę sportową, czy pierwsze liceum, które ma klasę cybermil. Nie wiem do końca, jak z tym cybermilem jest, czy można użytkować, bo to jest sprzęt dofinansowany z ministerstwa, ale wiem, że klasa e-sportowa w chemiku na pewno CS-a czy FIFA odpali.
0: Wyobraź sobie taki turniej e-sportowy na hali widowiskowo-sportowej. Jezus Maria, tam turniej w CS-a ogólnopolski to by się, tutaj to by się, że tak powiem, schował na tym miejscu. Kim dziś dla młodzieży w Inowrocławiu jest właśnie przewodniczący Rady Powiatu? Jakie są twoje obowiązki?
1: O Boże, to byś musiał spytać młodzież w Inowrocławiu.
0: Spokojnie, no właśnie rozmawiam z nią. Ja też chyba jeszcze, można powiedzieć w cudzysłowie, się do niej zaliczam.
1: Tak, tak.
0: Oczywiście.
1: Która no, definicja cię łapie?
0: Starsza młodzież. Starsza młodzież
1: chyba mówi o 34, 35
0: no,
1: roku życia.
0: Proszę bardzo.
1: Łapiesz,
0: no. Tak o gole brodę, tam 15 lat. Jakie są twoje obowiązki jako przewodniczącego? Co musisz robić?
1: Tak naprawdę do moich obowiązków statutowych, no to jest godne reprezentowanie. To zawsze lubię po prostu ten wpis w statucie, który mówi tyle co nic. Ale tak naprawdę moim głównym zadaniem, które jest jednocześnie obowiązkiem, jest po prostu przewodnictwo Radzie. Zwoływanie sesji, pomoc, wsparciu w kontakcie z organem prowadzącym czy innymi instytucjami, z którymi chcemy nawiązać współpracę. Ale przede wszystkim chyba być po prostu przekaźnikiem. Ja to tak nazywam, bo taka jest nasza rola. Tak działaliśmy podczas szklanki i chyba się dobrze spisaliśmy.
0: A czy Urząd Miasta od razu był na tak, już wracając teraz do tej Młodzieżowej Rady Miasta, czy trzeba było rzeczywiście ich troszeczkę przekonywać?
1: No z urzędem to jest bardzo...
0: Bo ta droga była rzeczywiście, nie była krótka, z tego co mówiłeś.
1: No z tym urzędem to jest, specyficzna sprawa, że ten artykuł trochę zbił nas z tropu, ponieważ jeżeli mówi się o tym, że ona wróci w danym roku, to człowiek jakby bierze to jako coś, co się stanie. Czyli nie walczy o to, żeby ona wróciła. Ja wtedy składałem poprawki do statutu. Część została przyjęta, część została odrzucona. Ale no jednak już wtedy myśleliśmy, że ona wróci w tym 2024 roku.
0: I dopiero teraz widzisz, który jest 2026. A jak wyglądają w ogóle plany? Czy będzie się różnić od tej Młodzieżowej Rady, która już była przed pandemią? No załóżmy, że pandemia była takim momentem, kiedy ta Młodzieżowa Rada Miasta przestała istnieć w naszym ratuszu. Czy rzeczywiście, czy będzie identyczna, czy będą jakieś zmiany? Może organizacyjne?
1: Jak to na to pytanie zna odpowiedź tylko nasz ratusz. Ja jako pełniący funkcję, ale wypowiadając się prywatnie dzisiaj jako po prostu Krystian Kruszka, działacz społeczny, tutaj, a nie w imieniu Młodzieżowej Rady Powiatu Inowrocławskiego, ja mogę po prostu zadeklarować, że będę wspierał dążenie młodych ludzi do tworzenia na terenie naszego powiatu, w tym i miasta, młodzieżowych rad. Będę służył im nomen omen radom, ale i realnym wsparciem. A to, jak to będzie wyglądać, na ile samorząd im pozwoli, to już jest kwestia pana prezydenta oraz Rady Miejskiej.
0: Co młodzież według ciebie rzeczywiście straciła i co twoim zdaniem może dzięki niej zyskać dzisiaj, na 2026? No wiadomo, dynamicznie się rozwijamy, Polska się dynamicznie rozwija, młodzież ma różne potrzeby i też rozrywkowe. A taka Młodzieżowa Rada, nie ukrywajmy, jest taki, można powiedzieć, preludium do tego, żeby tą rozrywkę w naszym mieście dać.
1: Powiem to, co już podkreśliłem, straciliśmy przekaźnik, który mam nadzieję właśnie wróci i pozwoli usprawnić i zapobiec no, złym decyzjom organizacyjnym albo jakimś wtopom jak InnoRap Festival, ponieważ inicjatywa szczytna, bardzo fajna, ale ceny biletów były tak zaporowe, że część ludzi po prostu stała pod płotem, a frekwencja nie podwalała.
0: Rozmawiałem kilka tygodni temu z panią dyrektor Dominiką Zielińską, panią dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, na temat młodzieży przy Galerii Solnej, która się gromadzi. Mówiła właśnie mi, że mają jakiś pomysł, żeby dać im jakieś miejsce. Czy u was też w kuluarach, można powiedzieć, w waszych rozmowach pojawił się ten pomysł? No bo nie ukrywajmy, bardzo dużo ich się widzi, zwłaszcza w okolicach weekendu. I przydałby się jakiś klub, może coś? Tutaj podpowiadamy Młodzieżowej Radzie.
1: No ja powiem wprost, a gdzie mają się podziać? tak naprawdę, gdzie ta młodzież ma się podziać? Często słyszy się o tym, że potrzebna jest jakaś dyskoteka, jakiś klub młodzieżowy, kawiarnia młodzieżowa. To się różnie określa, ale tak naprawdę tu będzie potrzebna duże wsparcie, to jest duża rola samorządu, ponieważ Młodzieżowa Rada może tyle, na ile im organ prowadzący pozwoli.
0: A kim dzisiaj jesteś?
1: O Jezus.
0: To jest dobre pytanie. Kim dzisiaj jesteś?
1: A kim mam
0: luty?
1: To jest dobre pytanie. No, kim jestem? Dzisiaj jestem Krystyną Kruszką. Tego raczej nie zmienię.
0: No, są różne metody, żeby takie rzeczy zmieniać. Zobacz, już słychać za naszym redakcją, że ludzie wychodzą, a my tutaj poważne rozmowy prowadzimy o społeczności naszego miasta. Bardziej społecznik, organizator, czy taki, można powiedzieć, głos tej młodzieży.
1: Wiesz co,
0: Kasprowicza. No
1: zawsze z takim
0: Kasprowicza wracamy.
1: Bardzo mocnym, podniosłym przekazem. Ja zawsze gdzieś tam stopniowo go wyciszam, bo ja się nie uważam za ani wielkie medium, czy zbawienie, czy jak to tam jeszcze określić. Ja po prostu realizuję to, o co się mnie prosi, o to, w czym widzę, że mogę się przydać, coś na ten temat wiem i widzę, sam czuję, że to jest potrzebne. Ponieważ naprawdę wystarczy wyjść na ulicę i spytać się, gdzie młodzież z Inowrocławia spędza czas wolny, to najczęściej odpowiedzą, że w Bydgoszczy lub Toruniu.
0: No to jest właśnie czynnik negatywny chyba naszego miasta, jeśli chodzi o rozrywkę. Zrobiłem też bardzo dużo odcinków, no kręcimy Inowrocław, jak pewnie wiesz, ten cykl. I dużo było poświęconych właśnie, czego brakuje, jakichś restauracji, kawiarni, klubów na rynku. Zobaczymy, może wam się uda coś załatwić w tej materii, czego wam oczywiście serdecznie życzę. Skąd w ogóle u ciebie potrzeba angażowania się w sprawy miasta? Gdzie to się narodziło?
1: Ta potrzeba mi się wydaje narodziła się w sumie gdzieś po części z braku.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Dzisiaj rozmowa o naszym mieście, filozofii i polityce. Co blokuje rozwój Inowrocławia, jak zatrzymać młodych ludzi i dlaczego jego zdaniem warto czytać Arystotelesa? Posłuchajcie naszej rozmowy ze Sławomirem Drelichem, tylko w Melo Radio Inowrocław.
0: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną jest dr Sławomir Drelich, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, takie pytanie na sam początek. Jakie plany na długi weekend zbliżający się?
4: Oj, długi weekend będzie pełen spacerów, więc pies, spacer. Cały czas zamierzam mieć zrobione po 25 tysięcy kroków dziennie.
0: Ale Inowrocław, Toruń, Warszawa?
4: Inowrocław i okolice.
0: Tutaj aktywnie.
4: Aktywnie, zdecydowanie. Tutaj podinowrocławskie wioski, drogi, po których nie jeżdżą samochody, ale da się chodzić z psem.
0: Może naszych widzów i słuchaczy zainspiruje pan do aktywnego spędzenia czasu? Panie doktorze, 60 tysięcy mieszkańców, około 60 tysięcy mieszkańców Inowrocławia. Co według pana dziś najbardziej blokuje rozwój naszego miasta? Bo jak wiemy, wyludnia się, to jest problem, który niestety nagminnie jest wymieniany w naszym Inowrocławiu.
4: No niestety depopulacja, tak jak tutaj pan mówi, jest głównym problemem, najważniejszym problemem wszystkich miast średniej wielkości, czyli tych miast między 40 a 80 tysięcy mieszkańców. Niestety to, że ludzie z tych miast wyjeżdżają, młodzi ludzie wyjeżdżają, wskaźnik urodzeń w tych miastach jest niższy niż w dużych miastach, no więc rzeczywiście to są główne blokady rozwojowe. Pytanie więc, jakie trzeba by sobie postawić, to co zrobić, żeby tych, którzy wyjeżdżają, na przykład na studia, przyciągnąć i żeby chcieli tutaj wrócić, albo żeby w ogóle nie wyjeżdżali. No, jeśli chcielibyśmy ich zatrzymać, żeby nie wyjeżdżali, no to kluczowe byłoby to, że istniałaby jakaś lokalna, regionalna uczelnia wyższa, można by zrobić studia tutaj. I druga rzecz, musiałyby być miejsca pracy na tyle atrakcyjne, żeby osoby, które mają wykształcenie wyższe, żeby mogły pracę w miarę atrakcyjną, także finansowo, wykonywać. No i krok trzeci, no to jeśli chcemy, żeby ten człowiek już, powiedzmy, wykształcony został tutaj, no to co? Musi mieć mieszkanie. A zatem, żeby było mu trochę łatwiej o mieszkanie tutaj, aniżeli w dużym mieście. Zarówno o wynajem, jak i o ewentualne kupno. Więc to są takie trzy kroki, które są w pewnym sensie uniwersalne. Kiedy w zachodnich państwach no, podejmowano jakieś decyzje dotyczące polityki regionalnej, to zawsze podejmowano je właśnie w tych trzech krokach i strategie rozwoju miast, szczególnie miast średniej wielkości, budowano właśnie w oparciu o te trzy elementy. Edukacja, czyli no, szkolenie zawodowe plus edukacja wyższa. Drugi krok, miejsca pracy, no, czyli co zrobić, jak pobudzić tworzenie się miejsc pracy. I trzeci krok, mieszkalnictwo. Tak robili wszyscy, nie da się od tego uciec. To jest uniwersalne w ogóle rozwiązanie. I trzeba mieć świadomość, że jeśli miasta takie jak Inowrocław miałyby się rozwijać, no to strategia musi się oprzeć właśnie o tych trzech krokach. A nie zapominajmy, że takie miasta jak właśnie Inowrocław, tych miast jest w Polsce kilkadziesiąt, no około 100 miast podobnej sytuacji. No, są to miasta zbyt duże, żeby upaść, a zbyt małe, żeby mieć takie bodźce rozwojowe jak duże miasta.
5: Załóżmy, wybory samorządowe, wygrywa pan, jest pan prezydentem naszego miasta, prezydentem Inowrocławia. Co robi pan w pierwszych 100 dniach, 100 dni nieprzypadkowe, żeby Inowrocław znów był miastem mlekiem i miodem płynącym?
4: No, szczęśliwie,
5: jak w latach 80-tych, 90-tych.
4: Szczęśliwie, panie Jakubie, żadnych wyborów nie ma i nigdzie nie startuje, więc na szczęście nie muszę o tym myśleć. Najbliższe wybory są w 29 roku, a akiem, więc myślę, że jeszcze prezydentowi należy się kredyt zaufania i można jak najbardziej się przyglądać temu, co robi prezydent i co robi administracja. Natomiast tak naprawdę w przypadku wszelkiej zmiany władzy, szczególnie w takich ośrodkach jak Inowrocław, no zawsze zacząć trzeba niestety od audytu. Zresztą z tego, co się orientuję, to tutaj prezydent też coś takiego zrobił. Więc na pewno w pierwszych 100 dniach trzeba zrobić audyt, trzeba dobrze się przyjrzeć, w jaki sposób realizowano założenia strategii, jeśli jakakolwiek strategia była. Niestety w wielu miastach w Polsce wielkości Inowrocławia w ogóle nie ma żadnej strategii. Nie ma strategii, która byłaby strategią spójną, budowaną przez lata przez różne ekipy rządowe, rządzące, realizowane systematycznie, więc trzeba by sprawdzić, na ile tę strategię realizowano, a na ile strategia była fikcją. Niestety też w wielu miastach wielkości Inowrocławia często strategie rozwoju, jeśli one istnieją, są niestety fikcją i nie są podejmowane realne kroki, żeby te strategie realizować. Więc mi się wydaje, że każdy rządzący, każdy wójt, burmistrz, prezydent, który przejmuje władzę i rozpoczyna rządy po iluś tam latach rządów poprzedników, musi po takim audycie stworzyć dokument, który można by nazwać strategią rozwoju miasta, strategią rozwoju gminy. Oczywiście stworzenie tego dokumentu zwykle trwa, to raczej nie jest kwestia tygodni, a bardziej kwestia miesięcy. Oczywiście takiej strategii nie pisze się jednoosobowo, nie pisze jej prezydent z kilkoma swoimi najbliższymi współpracownikami. Trzeba zrobić to z otoczeniem. To się robi zawsze z opozycją, a nie tylko w oparciu o władzę określonego rządcy. To się robi z organizacjami pozarządowymi, z przedstawicielami instytucji. Robi się to także w oparciu o wiedzę dotyczącą możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. No inaczej się tego nie da, więc tak ja bym to widział, tak bym doradzał każdemu rządzącemu, czy każdemu, kto władzę przejmuje.
5: Zatrzymajmy się, panie doktorze, przy tej strategii, bo kandydował pan z list Polski 2050, ale jest też pan filozofem. Z tego też tutaj wynotowałem i nie mogę nie zadać panu pytania, którego chyba nikt panu nie zadał. Który filozof najbardziej i najlepiej opisuje polską politykę? Czy to jest Arystoteles, Machiavelli, czy Bauman?
4: Oj, bardzo trudne pytanie, bo niewątpliwie ci, którzy trochę filozofię znają, mogliby się obrazić, jakbym użył określonego...
5: Patrzymy na komentarze po naszym wywiadzie.
4: Dokładnie. Więc ja powiem szczerze, jestem wielkim fanem Platona i jego koncepcji, natomiast jestem daleki od budowy państwa idealnego, a już na pewno nie w średnim polskim mieście. Natomiast z punktu widzenia patrzenia na politykę zarówno krajową, jak i lokalną, to im więcej Arystotelesa, tym lepiej. Złoty środek, umiar, trzymanie się pewnych możliwości, które mamy, analiza otaczającej rzeczywistości. Arystoteles, pisząc o ustrojach, zwracał uwagę na to, że ustroje nie powstają znikąd. To nie jest tak, że ustrój powstał, bo ktoś sobie ten ustrój wymyślił i napisał konstytucję. Ustrój powstał, bo jest określony klimat, określone warunki geograficzne, bo jest określona kultura, określona religia, bo ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób. I tworzenie się ustroju było dopiero wypadkową tych wszystkich czynników. I dlatego przy analizie polityki ja jestem twardym arystotelikiem i tak samo jest we wszystkich małych społecznościach i tak samo pewnie gdybyśmy chcieli filozoficznie spojrzeć na takie miasto jak nasze, no to pewnie rzeczywiście trzeba by zacząć analizę od całego środowiska, jakie mamy elity polityczne, jakie mamy te grupy w ramach elit politycznych, jakie mamy organizacje pozarządowe, jakie mamy instytucje, które odgrywają istotne znaczenie w naszym życiu lokalnym. No, często się spotykamy, panie redaktorze, no, na meczach jednej z naszych lokalnych drużyn.
5: Na Wrocław.
4: Dokładnie, ja jestem zawsze wtedy, kiedy mam czas, żeby rzeczywiście na mecz przyjść. W każdym razie to też są elementy, które budują to środowisko lokalne. I pewnie gdybyśmy chcieli zrobić taką filozoficzną analizę, to takie czynniki odgrywałyby również znaczenie. W ten sposób byśmy sobie nasze lokalne środowisko scharakteryzowali i dopiero później moglibyśmy zastanowić się, co na tym budujemy. Więc Arystoteles od 2500 lat do dziś potrzebny, przydatny. Zachęcam wszystkim politykom, także lokalnym, żeby sobie przynajmniej kilka stron poczytać zamiast niektórych wpisów na Facebooku.
5: Zamiast twój styl Arystotelesa.
4: Zdecydowanie, zdecydowanie.
5: Jakby powiedział każdy coach step by step
4: tak,
5: w Wrocławiu.
4: Tak, definitywnie tak.
5: Panie doktorze, praca w pierwszym LO w Wrocławiu. Jak wpłynęła na pana i pana spojrzenie na ludzi i politykę?
4: No, formacyjna to była tak naprawdę praca. 17 lat, no to właściwie prawie całe moje życie zawodowe. Tak, wicedyrektorem byłem przez ponad 5 lat. Więc każda pierwsza praca, a była to moja pierwsza praca, zawsze człowieka formuje. Czyli to tam uczysz się tego, w jaki sposób podchodzić do swoich obowiązków zawodowych, tam uczysz się relacji międzyludzkich, jakiejś pracy w grupie, tam tworzysz swój warsztat pracy, czyli to, co później będzie tym twoim know-how także w innych miejscach pracy. Więc no, dla mnie to było rzeczywiście wspaniałe, formacyjne, ważne 17 lat. Świetni ludzie, z którymi miałem możliwość współpracy, dwóch dyrektorów, kilkadziesięcioro nauczycieli, z którymi różne rzeczy robiłem, nie tylko w trakcie takiej zwykłej bieżączki, ale przecież no, Kasprowicz to do dzisiaj jest miejsce wielu, wielu wydarzeń oddziałujące na środowisko lokalne. To mi się bardzo rzeczywiście w tej szkole podobało, że mogliśmy to, co robimy, z tym, co robimy, wychodzić na zewnątrz, angażować społeczność lokalną, rodziców, rodziny, lokalnych przedsiębiorców niejednokrotnie, lokalnych polityków. Przecież no, na różnego rodzaju eventy do Kaspra do dziś przychodzą lokalni politycy, co też pokazuje, że to, co my robimy, jest interesujące, jest fajne, a przede wszystkim dla tych najmłodszych, czyli dla młodzieży jakaś taka trochę szkoła życia, że szkoła to nie tylko ławka, tablica, nauczyciel i oceny, ale także szereg innych rzeczy, które w szkole się dzieją, bo szkoła musi być takim miejscem, miejscem właśnie tętniącym życiem i wydarzeniami.
5: Przecież właśnie pan doktor przychodzi z Kaspra.
4: Tak, no byłem oczywiście, no nie mogłem sobie odmówić i spotkałem się z panem dyrektorem i z kilkoma nauczycielami i nawet zrobiłem lekcję europejską w jednej z klas, w której uczyłem 2 lata temu i porozmawialiśmy sobie właśnie o szkole, o lokalnym otoczeniu, także o polityce krajowej trochę. Także no zawsze wtedy, kiedy jestem tutaj na miejscu, staram się wpaść albo do swojej szkoły, albo do innych szkół. No bo tam rzeczywiście życie tętni, no i tam mamy tych młodych ludzi, którzy za chwilę przecież pójdą w świat i zaczną różne rzeczy robić, a ja zawsze tak się modlę, kto tylko może, zostajcie tutaj w naszej społeczności lokalnej i współtwórzcie ją.
5: A takie jedno wspomnienie, które się panu wybija z Kasprowicza przez te 17 lat.
4: Jedno.
5: Tak, takie super, super.
4: To powiedziałbym, że jedno, tak konkretnie nie, ale my w Kasprowiczu, może pan wie, panie redaktorze, robiliśmy taki cykl imprez z okazji Dnia Ucznia, kiedy to nauczyciele przebierali się i wystawialiśmy jako nauczyciele przedstawienia dla uczniów w prezencie na Dzień Ucznia. Początkowo tam z dwie edycje no, były takie trochę jeszcze amatorsko przygotowane dekoracje, ale tak naprawdę już gdzieś chyba od trzeciej edycji no to już była sprawa full professional, naprawdę. Zresztą no, pani profesor Piniewska, Elżbieta Piniewska pracowała wtedy jako polonistka w szkole, była reżyserem tych przedstawień. No, po jakimś czasie zaczęliśmy to wystawiać już nie w auli, ale nawet na deskach Teatru Inowrocławskiego.
5: Level up.
4: Zdecydowanie. I przychodzili ludzie i nawet zaczęliśmy w oparciu o te nasze przedstawienia robić akcje charytatywne i rzeczywiście przychodzili ludzie z miasta, niekoniecznie bardzo mocno związani z naszą kasprowiczowską społecznością. Więc to są rzeczy, które ja do dziś wspominam. Tych edycji było kilka, nie pamiętam, 5, 6, może nawet 7. Zawsze cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem młodzieży i otoczenia. No a my przede wszystkim, nauczyciele, no, miesiąc przed tym przedstawieniem, czasem i 2 miesiące, spędzaliśmy wieczory na ćwiczeniu, na uczeniu się tekstów, tych ról, na kombinowaniu naszych strojów. To nas niesamowicie integrowało ze sobą. No ale jednoczyło też wokół jakiegoś jednego zadania. Także ja do dziś to wspominam, dziękuję oczywiście przy tej okazji wszystkim w to zaangażowanym, Eli Piniewskiej, Monice Wrzoszcz-Czołgoszewskiej, autorkom wystroju i wszystkim kolegom, koleżankom, z którymi tam grałem.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Jak połączyć filozofię z codziennym życiem miasta? Czy Inowrocław ma jeszcze szansę stać się miejscem, w którym młodzi ludzie będą chcieli zostać? O tym wszystkim mówił nam dr Sławomir Drelich. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
4: Wszystkim w to zaangażowanym, Eli Piniewskiej, Monice Wrzoszcz-Czołgoszewskiej, autorkom wystroju i wszystkim kolegom, koleżankom, z którymi tam grałem. Cudowna, wspaniała zabawa i dużo frajdy i zawsze no, z jakąś taką łezką w oku sobie to wspominam. Niektóre przedstawienia są na YouTubie i pamiętam, jak z kolegami w zeszłym roku pojechaliśmy na jakiś taki tygodniowy wyjazd i padał deszcz i puściliśmy sobie to i zaczęliśmy to oglądać i naprawdę no, łzy w oczach stawały. Naprawdę niesamowita rzecz.
5: Tak, też integruje bardzo, prawda, takie spotkania, takie przedstawienia, też łańcuch zdarzeń, jak mówi te akcje charytatywne.
4: Dokładnie. To też właśnie pokazuje, że szkoła, zresztą no, nie tylko Kasprowicz, no bo przecież w Inowrocławiu mamy także inne bardzo aktywne, fajnie
5: można
4: działające.
5: Tutaj są konkurujące ze sobą w cudzysłowie Konopa, Kasprowicz.
4: A, to nawet nie wiedziałem, że to pan redaktor po Konopie. No ale przecież w Konopnickiej
5: no
4: też...
5: my się kochamy i lubimy tutaj nasze szkoły.
4: Dokładnie, tylko tak udajemy, nie, że jest ta konkurencja.
5: Żeby podsycić tutaj opinię publiczną.
4: Dokładnie. Nie, szkoły aktywne w Inowrocławiu są, dzieje się w nich bardzo dużo rzeczy, no i to pokazuje, że szkoła właśnie jest nie tylko tą ławką przysłowiową, tablicą, tylko szkoła to jest rzeczywiście coś więcej i tak musi być po prostu.
5: Oczywiście. Panie doktorze, a co jest trudniejsze, jeszcze wracając do tej młodzieży, nauczyć ich krytycznego myślenia o sobie, o sytuacji, o szkole, żeby nie było to wszystko w takich kolorowych przez różowe okulary, czy polityków, można powiedzieć, lekko koloryzować rzeczywistość? Co jest trudniejsze?
4: No, kolejne pytanie, które nie jest najłatwiejsze, nie?
5: Tak, się spodziewałem właśnie. A jeszcze 14 przed nami.
4: Ojej. Czy na pewno jest dzisiaj trudno z uczeniem kreatywnego i krytycznego myślenia, jeśli mówimy o młodzieży? Jest to bardzo trudne, a to wynika z tego, że oni jednak, współczesna młodzież, to są ludzie, którzy z tym czymś, czyli z tym urządzeniem, oni się de facto niemalże urodzili, nie? Czyli funkcjonują od swoich najmłodszych lat w cyfrosferze.
5: Tak, teraz pokolenie 2010 to już jest 15. To...
4: Dokładnie. I ich funkcjonowanie w cyfrosferze jest dla nich czymś tak naturalnym, jak dla mnie, kiedy byłem chłopaszkiem, było to, że po przyjściu ze szkoły tak, sięga się do książek i wychodzi się na podwórko, nie? I to były rzeczy naturalne i oczywiste. I dla nich cyfrosfera jest czymś takim naturalnym i oczywistym. I czasami rzeczywiście może być trudne pokazanie im, że ta cyfrosfera to nie jest coś prawdziwego, realnego, Więc to jest na pewno trudne. Natomiast no, jeśli mówimy o pracy z politykami, czy otwieranie polityków na trochę inny punkt widzenia, sposób patrzenia na rzeczywistość, no nie jest to łatwe, ale jest to najczęściej związane z tym, że różnymi politykami kierują różne cele, różne motywy, no i najczęściej ich działanie jest no, takim działaniem w kierunku tego celu, niezależnie jakich narzędzi, jakich środków do tego celu ten polityk używa.
5: No chyba nie ma polityka, który nie koloryzuje tego, co mówi.
4: No oczywiście, trochę tak. No, wiemy, że chodzi o to, żeby przekazać pewien punkt widzenia, swój punkt widzenia. To, co się sprzedaje, musi być jakoś tam czarno-białe, szczególnie w tej naszej rzeczywistości, nie? No jeśli przekaz, którego nie wyślemy, nie puścimy w świat, nie będzie przekazem no, clickbaitowym, czy właśnie interesującym, intrygującym, szokującym, sensacyjnym, to nikt w to nie kliknie i nikt do tego nie zajrzy. I dlatego w polityce również politykom często zdarza się koloryzować, no, żeby przyciągnąć uwagę ludzi, widzów, tych swoich odbiorców. Naturalne, choć no niestety to nas oddala od takiej merytorycznej warstwy polityki, a przecież polityka to nie tylko media i wizerunek, polityka to przede wszystkim ta treść merytoryczna i to, co się dzieje, te decyzje, z których wykuwa się jakaś potencjalna zmiana. Tam tkwi polityka. Ja nie chcę oczywiście mówić, że wizerunek i komunikacja z ludźmi nie mają znaczenia, mają ogromne znaczenie, tym bardziej, że żyjemy w demokracji. Ale kluczowa jest ta twarda, merytoryczna treść. A ona nie zawsze jest taka interesująca, jak rzeczywiście to, że polityk o drugim polityku powiedział tak czy siak.
5: A propos tych clickbaitowych, przypomniał mi się jakiś artykuł, gdzie było napisane skandal, przekroczył granicę jakiś polityk, nie pamiętam jaki, wchodzę, kupił najdroższą drożdżówkę w piekarni, szasta pieniędzmi.
4: No, dokładnie. I nie był to Rogal Marciński, pewnie za 12 zł, więc no rzeczywiście. Tak.
5: Ani za 12 zł, ani za 12 euro. No. To jest ciekawe. Panie doktorze, dlaczego akurat Polska na 2050, Szymona Hałowni? Partia, która dzisiaj przechodzi, no można powiedzieć, duży kryzys. Chyba największy od swojego powstania. Co w tej formacji przekonało pana najbardziej?
4: Wynikało to przede wszystkim z tej, tak jak powiedziałem, treści merytorycznej. To tam program Polski 2050 był i do dziś jest, bo przecież on cały czas jest, no najbliższy mojemu sercu i tego, co ja chciałem w polityce robić. Czyli troska o demokrację w połączeniu ze sprawiedliwością społeczną, czyli z myśleniem o każdej grupie społecznej, o wszystkich grupach społecznych. Do tego bardzo mocny taki element tej zielonej polityki, czyli troska o klimat, ekologię, to było bardzo bliskie naszemu sercu i cały czas jest. No i do tego wątki związane z rozdziałem państwa od kościoła, od tego w ogóle zaczynaliśmy naszą budowanie przekazu programowego naszej formacji. No i także wątki związane z edukacją, które mnie najbardziej interesują. No przecież Polska 2050 była jedyną formacją startującą w 2023 roku, która miała program dotyczący zmian w edukacji, program rozbudowany, kompleksowy, stworzony przez kilkudziesięcioosobowy zespół specjalistów, więc to już całkowicie sprawiło, że byłem w ten projekt w 100% zaangażowany.
5: Wracając do edukacji, mówił pan o uczelni, która jest potrzebna w Inowrocławiu, wyższej uczelni, mieszkaniach. A gdzie widzi pan największy niewykorzystany potencjał Inowrocławia, który gdzieś drzemie w trzewiach naszego miasta?
4: Znaczy, ja myślę, że ten niewykorzystany potencjał to jest centrum naszego miasta. Tak ja na to patrzę. Oczywiście mamy świadomość tego, że to są pewne takie naturalne ruchy, które się dokonują w sytuacji, w której zazwyczaj na obrzeżach miasta tworzą się centra handlowe. To jest naturalne, no to krytykowanie tego i płakanie nad tym jest bez sensu. To się dzieje nie tylko w Polsce, ale także w krajach Zachodu, także w Stanach Zjednoczonych.
5: Jest galeria, ludzie płaczą, że jest, nie byłoby, płakaliby, że nie ma.
4: Dokładnie tak jest. Więc nad tym nie ma co płakać, ubolewać. Takie są naturalne procesy. Centra handlowe, galerie handlowe tworzą się zwykle gdzieś tam na uboczu. One skutkują tym, że duża część usług, handel przenoszą się rzeczywiście do tych centrów handlowych, a z tego tytułu też pozostaje bardzo duży zasób, szczególnie zasób lokalowy w centrach miasta, miasta, który jest niewykorzystany. Duże miasta radzą sobie z tym całkiem nieźle, no bo ten zasób lokalowy zostaje bardzo szybko przejęty przez gastronomię i ośrodki, powiedzmy, w okolicach gastronomii i kultury, czy jednostki w okolicach gastronomii i kultury. W miastach takich właśnie jak Inowrocław jest z tym niestety trudniej. Te trudności wiążą się z tym, że bardzo często zasoby lokalowe są własnością prywatną. Niekoniecznie prywatny właściciel no, będzie chciał to wynająć za niewielkie pieniądze. Niekoniecznie od razu będzie chciał zrobić bardzo duży remont, przeprowadzić rewitalizację, a może też nie mieć na to środków, a samorząd terytorialny może nie mieć możliwości, żeby temu prywatnemu właścicielowi w tym pomóc. Więc niestety wydaje się, że u nas w Inowrocławiu to nasze centrum miasta ma gigantyczny potencjał, no i ten potencjał jest niestety niewykorzystany, więc też, żeby nie zabrzmiało to tak, że szukam gdzieś jakiegoś winnego, odpowiedzialnego. Nie, ponieważ prawda jest też taka, że w przypadku centrów miast, tych trochę wymarłych, wymierających centrów miast, nie ma nigdy jednego winnego, nie ma nigdy jednego odpowiedzialnego i jakakolwiek zmiana wymaga zawsze rozwiązań kompleksowych i po stronie samorządu miejskiego, który wspiera prywatnych właścicieli, wymaga zaangażowania prywatnych pieniędzy, ludzi, którzy chcą w to centrum miasta zainwestować. Wymaga także działalności podmiotów trzeciego sektora, organizacji pozarządowych, które coś też tam będą chciały robić. Więc to jest dużo bardziej skomplikowany mechanizm, ale to się dzieje. I jak się przyjrzymy miastom nieco większym niż Inowrocław, no to znajdziemy dużo przykładów tego, że zarządzanie to przysłowiowe takie, czy potocznie mówiąc, zarządzanie starówką, ono jest jakoś przeprowadzane. Impuls musi iść od góry, czyli raczej od władz samorządowych. Duże miasta w naszej okolicy, chociażby Toruń, Bydgoszcz, robią to właśnie w taki sposób. Czyli odgórnie tworzy się jakąś jednostkę, jakąś komórkę, która ma za zadanie jakby stworzenie kompleksowego planu zarządzania starówką i rewitalizacji starówki. No i dopiero później szuka się tych podmiotów dodatkowych, prywatnych, NGO-sowych i je się dokooptowuje do tego. I tak jak mówię, robią to Toruń i Bydgoszcz. Mam świadomość, że nie da się tego ślepo zdublować, skopiować do Inowrocławia, bo są to miasta większe, z większymi budżetami, miasta, które mają pewną swoją bazę turystyczną, zarówno Toruń, jak i Bydgoszcz, to są głównie turyści jednodniowi, ale jednak pewna baza turystyczna jest. W Inowrocławiu jest tym troszkę trudniej, ale jednak mamy uzdrowisko, więc nikt nie powiedział, że nie można, że nie ma sposobu na sprzężenie jakichś pomysłów na rewitalizację starówki z funkcjonowaniem naszego uzdrowiska, a tu nam też już wchodzą prywatne podmioty, które mogłyby tutaj w tym partycypować. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy, kiedy mówimy o takim zasobie i jest to zasób niewykorzystany.
5: Być może po drugiej stronie już jest odbiorca, który planuje sieć restauracji?
4: Trzymałbym kciuki, nie? No bo też przecież mieszkamy w Inowrocławiu, żyjemy tutaj, wychodzimy, spotykamy się. Inowrocław nie jest miastem, gdzie mamy gigantyczny pakiet wyborów dotyczącego...
5: No na palcach jednej ręki można policzyć.
4: Dokładnie. Gdzie można sobie przebierać w miejscu na zjedzenie czegoś, napicie się dobrego piwa w kulturalnym otoczeniu z kolegami. Jest z tym niestety bardzo trudno, więc jest tutaj, myślę, pole do popisu. Ja wiem, co odpowiedzą przedsiębiorcy, bo też trochę przedsiębiorców znam, odpowiedzą, że potrzebują też wsparcia, potrzebują też pomocy ze strony na przykład samorządu, ze strony jakichś instytucji zapewniających dostęp do środków zewnętrznych i żeby te środki zewnętrzne móc też w to zaangażować. Tak, rozumiem, rzeczywiście pewnie też tak jest.
5: Młodzi ludzie, uczył pan ich wielu w liceum Kasprowicz, miał pan z nimi kontakt na co dzień. Co mówią najczęściej, mówili najczęściej? Zostajemy czy wyjeżdżamy?
4: Niestety najczęściej mówią, że wyjeżdżają.
5: Tak, myślałem.
4: Niestety. Niestety to są, to jest, oczywiście nie mam na to badań, mówię o doświadczeniu. Doświadczenie moje w szkole średniej pokazuje, że właściwie zdecydowana większość, ślepo powiedziałbym 90%, chociażby moich byłych uczniów, myślało i planowało po prostu wyjazd z miasta. Te 90% czasem się udawało, czasem się nie udawało. Natomiast te 10% to często były osoby, które albo po prostu nie chciały iść na studia i wolały gdzieś zostać tutaj, albo miały rodzica przedsiębiorcę i od razu planowali, że zaangażują się w interes swojego rodzica. No ale niestety wydaje mi się, że 90-10 to nie jest optymistyczna perspektywa. No niestety. Natomiast no co, no... Teraz weźmy absolwenta jakiejś klasy humanistycznej, który tak jak pan chce zostać dziennikarzem. Nie? No to no ile mamy mediów w Inowrocławiu, gdzie ten potencjalny dziennikarz znajdzie możliwość zrobienia praktyk, stażu, zatrudnienia się. Niestety jest to rynek ograniczony. Nie? Do tego weźmy ludzi, którzy wybierają się na przykład na politechniki, czyli właśnie kończą jakieś klasy matematyczno-fizyczne. No gdzie znajdą w Inowrocławiu pracę?
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Inomax, Inowrocław zaprasza.
7: Jezus, szlak!
8: Wracamy!
9: Grasuje tu seryjny zabójca.
10: Servus Tuesday.
11: Przygotowałam się na tę chwilę od lat.
10: Straszny film.
12: W kinach. To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
0: O reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
13: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Dzisiaj rozmowa o naszym mieście, filozofii i polityce. Co blokuje rozwój Inowrocławia, jak zatrzymać młodych ludzi i dlaczego jego zdaniem warto czytać Arystotelesa? Posłuchajcie naszej rozmowy ze Sławomirem Drelichem. Tylko w Meloradio Inowrocław.
14: Teraz weźmy absolwenta jakiejś klasy humanistycznej, który tak jak pan chce zostać dziennikarzem. Nie? No to no ile mamy mediów w Inowrocławiu, gdzie ten potencjalny dziennikarz znajdzie możliwość zrobienia praktyk, stażu, zatrudnienia. Się. Niestety jest to rynek ograniczony, nie? Skoro tak naprawdę te przedsiębiorstwa zatrudniające wysoko wykwalifikowanych inżynierów, albo powiem inaczej, po prostu inżynierów wyspecjalizowanych, no tych przedsiębiorców też mamy tutaj na dobrą sprawę kilkoro, nie będę ich wymieniał z nazwy, żeby nikogo nie reklamować, ale wiemy nawet o kim myślimy, nie? Więc najprawdopodobniej. Dokładnie, bo tego przemysłu też tutaj nie ma dużo. A pewnie z drugiej strony, bo też rozmawiam z przedsiębiorcami, ci przedsiębiorcy powiedzą, że oni nie mają ludzi, nie mają wykwalifikowanych kadr, których chcieliby tutaj zatrudnić i pewnie nie jeden z przedsiębiorców, czy z osób współzarządzających przedsiębiorstwami istniejącymi, czy funkcjonującymi w południowej części naszego miasta, powiedzieliby, dajcie mi inżyniera, chemika, nie wiem, analityka, kogo tam jeszcze, no bo miałbym do niego pracę, ale tych ludzi już nie ma, bo oni wyjechali po prostu. Więc to jest ten problem, no ta perspektywa niestety nie wygląda na dzień dzisiejszy optymistycznie.
15: Wracając, panie doktorze, do edukacji i samego miasta, jest pan członkiem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
14: W zarządzie jestem, tak.
15: Co może być wykorzystane z ich praktyk, żeby jeszcze bardziej wzmocnić u nas tutaj w regionie w Inowrocławiu? Potencjał edukacyjny.
14: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji to jest taka instytucja, która podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i ona pełni w Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Czyli de facto jest to instytucja podległa Ministerstwu Edukacji, która zarządza programem Erasmus, czyli wymianami międzynarodowymi po prostu. W Inowrocławiu akurat, i to tak tutaj wiele się pojawiło takich wątków pesymistycznych trochę, ale akurat z perspektywy edukacyjnej ja bym powiedział, że mamy tutaj dużo także pozytywnych sygnałów, ponieważ akurat instytucji, w której pracuję, za pośrednictwem tej instytucji, w której pracuję, przynajmniej kilka szkół w Inowrocławiu realizuje projekty Erasmus+. Między innymi zresztą Kasprowicz, w którym pracowałem jeszcze jak pracowałem, wnioskował o takie środki. Konopa realizuje takie projekty. Mamy jeszcze kilka szkół podstawowych, które robiły lub teraz to robią, więc tutaj tak naprawdę nasze szkoły znają know-how, mają to know-how, nasze szkoły umieją wnioskować, pisać dobre wnioski o projekty Erasmus+. Nauczyciele i uczniowie szkół Inowrocławii rzeczywiście wyjeżdżają za granicę i uczą się, szkolą się za granicą, więc pod tym względem naprawdę jest całkiem nieźle. Nie twierdzę, że nie mogło być jeszcze lepiej, no bo oczywiście byśmy chcieli, żeby każda inowrocławska szkoła czy szkoła powiatu inowrocławskiego uczestniczyła w projektach umiędzynarodowienia, bo to daje każdemu namacalny zysk i nauczycielowi i uczniowi. Do tego jak najbardziej zachęcam. Ja bym zachęcał po prostu, żeby uczyć się ze swoich doświadczeń. Czyli te szkoły, które w Inowrocławiu, w powiecie inowrocławskim już funkcjonują, mają doświadczenie w programach Erasmus+, czy w pozyskiwaniu środków chociażby z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Takie szkoły też w Inowrocławiu są. Żeby te szkoły po prostu chciały dzielić się swoim doświadczeniem, a te, które jeszcze tego nie robiły, żeby chciały się od nich uczyć. Czyli nie konkurencja, tylko wymiana doświadczeń, upowszechnianie praktyk, pokazywanie innym, jak my to robimy i jak wy też możecie to robić, bo to jest naprawdę zysk dla każdego.
15: A propos nauki, panie doktorze, czego nauczył się pan personalnie od uczniów, których pan wychował, można powiedzieć, w Kasprowiczu?
14: Cały czas się uczyłem, panie redaktorze, tego zrozumienia współczesnej rzeczywistości, bo zawsze miałem świadomość tego, że jako belfer w szkole można bardzo łatwo, mówiąc kolokwialnie, się odkleić. Być sobie w swojej belferskiej bańce tego, jak to jest źle, jaki ten świat jest zły, młodzież coraz gorsza i nie chcą się uczyć, lektur nie czytają. I można bardzo łatwo zamknąć się w takiej narzekająco zrzędzącej bańce. A według mnie nie ma to kompletnie żadnego sensu. Jest to antyskuteczne w realizacji tego, co szkoła ma robić. Więc ja zawsze starałem się mieć z młodzieżą dobry kontakt, żeby oni byli dla mnie pewnym takim oknem na świat, pokazywali mi, że oni widzą ten świat inaczej. Dla mnie może to być czasami dziwne, zaskakujące, ale dzięki temu, no wydaje mi się, miałem zawsze kontakt z tą otaczającą rzeczywistością. Zresztą ja się posługuję oczywiście narzędziami cyfrowymi, tak, mam smartfona przy sobie, używam go, korzystam z niego, no ale niewątpliwie dzięki kontaktowi z młodymi ludźmi uczyłem się używania pewnych narzędzi cyfrowych, o których może nie miałem pojęcia wcześniej. I to też czasami młodzież mi pokazywała. Czasami jechałem z uczniami na olimpiadę, oni mówią, a profesor tego nie umie, nie, a to się łatwo robi. Tu jest taka apka, wystarczy to i to i tutaj sobie, robimy zdjęcie, widać pana z przodu, mnie widać z tyłu, coś. Więc po prostu traktowałem młodych ludzi jako takie okno na świat. A oprócz tego wszystkiego, no przecież to oni za chwilę będą decydować o naszym świecie. No nie można się odklejać od ich sposobu rozumienia tej rzeczywistości. Więc coś chciałem im pokazać, jak świat widzę ja i ludzie mojego pokolenia. Od nich czerpałem to, jak świat widzą oni, no i musimy z tego zrobić jakąś syntezę, żeby harmonijnie funkcjonować w tym świecie.
15: Tak, różnica pokoleniowa ma swoje plusy i minusy.
14: Dokładnie, dokładnie.
15: Panie doktorze, już zbliżamy powoli do końca. Inowrocław w 2030 roku, 5 lat. Miasto do życia czy do przetrwania? Co zrobić, żeby Inowrocław przestał być przystankiem, powiem tak w dużej przenośni, a stał się kierunkiem? W głównej mierze dla młodych ludzi.
14: Znaczy ja powiem tak. 5 lat to jest oczywiście bardzo mało czasu, żeby coś się zmieniło radykalnie.
15: Powiedzmy 2040.
14: W 2040 tak, już można sobie wyobrazić jakąś taką realną zmianę. 2030 jeszcze może nie do końca, bo to rzeczywiście jest krótka perspektywa czasowa. Duże projekty realizuje się zawsze w perspektywie wieloletniej. Ja bym chciał, żeby rzeczywiście o Inowrocławiu myśleć w perspektywie długoletniej. Natomiast jak miałbym powiedzieć o roku 2030, to chciałbym, żeby po prostu namacalnie mieszkaniec Inowrocławia czuł, że pod jakimś względem żyje mu się w tym mieście lepiej. Pod jakimś względem. Nie da się zmienić wszystkiego od razu. Zmiany można robić punktowo i Ja bym oczekiwał i pewnie namawiał do rządzących lokalnie, żeby rzeczywiście robili te zmiany punktowo, ale żeby oczywiście one były pewną jakąś częścią strategii. Czyli najpierw trzeba zrobić strategię, a później punktowo wybierać te miejsca, gdzie możemy ludziom poprawić życie i gdzie ludzie rzeczywiście odczują, że ta zmiana się dokonuje. Ja na przykład, niezależnie od wątpliwości, jakie się w przestrzeni medialnej i naszej lokalnej politycznej pojawiły, to kiedy władze naszego miasta wprowadziły bezpłatne przejazdy dla Inowrocławia, to ja niezależnie od tego, jakie są tego koszty, jakie były spory wokół tego, że to też jest sprawa taka niejednoznaczna, jedni są za, inni są przeciw, abstrahuję od tego, tak, ale punktowo jest to jakiś pomysł. I ja uważam, że taki punkt jak właśnie bezpłatna komunikacja, zresztą kibicuję miastom, miejscowościom i samorządom terytorialnym, które podejmują to działania i decydują się na taki krok. Więc jest to
15: prowadziło.
14: Tak, więc jest to jakiś punkt, ale niech ten punkt się składa na całość, nie? I za 5 lat, jeśli za 5 lat zobaczymy kilka punktów, w których zmieniła się jakość naszego życia in plus i może dzięki temu niektórzy sobie pomyślą, tutaj rzeczywiście w Inowrocławiu jest kilka takich rzeczy, które sprawiają, że wolę tu mieszkać i na przykład póki nie ma tutaj jeszcze atrakcyjnych miejsc pracy, to będę dojeżdżał do pracy do Bydgoszczy albo do Torunia, ale będę mieszkał tutaj, bo tu mam bezpłatny transport, mieszkanie sobie zorganizowałem w TBS-ie, bo tu na przykład jest dużo TBS-ów, nie ma ich, ale
15: załóżmy,
14: ale załóżmy, tak. I jak będzie kilka takich punktów, to ludzie będą chcieli tu zostać. Nie? Jak wywalczymy budowę piętnastki, bo przebudowę drogi krajowej numer 15 lub drogi krajowej numer 25 staną się dwupasmowe z mini obwodniczkami wokół dużych wsi, to może dzięki temu nawet dojedziemy do Bydgoszczy w 35 minut, a nie w godzinę. Nie? Czy do Torunia w pół godzinki, a nie w 45 minut. Nie? To też sprawi, że ludzie chętniej podejmą decyzję, mieszkam w Inowrocławiu, chociaż do pracy jeżdżę do Torunia. No, oczywiście są sprawy dużo bardziej skomplikowane, ale wpływające namacalnie na nasze odczuwanie jakości życia i tutaj chociażby właśnie transport, jakość dróg, połączenia, komunikacja, zbiorowa komunikacja publiczna. Nie? Też w interesie Inowrocławian jest to, żeby do Torunia czy do Bydgoszczy jeździło dużo pociągów regionalnych. Nie? Niekoniecznie tylko pośpieszne, ale dużo pociągów regionalnych, bo z Inowrocławia wtedy i do Gniewkowa dojedziemy, i do Janikowa dojedziemy. I jeśli te pociągi będą jeździły częściej, będą jeździły szybko, to też przełoży się to na taką odczuwalną jakość życia mieszkańca. Więc punktowo, jeśli za 5 lat ocenimy, że w iluś punktach się poprawiło, to już jest fajnie i już wykonujemy kilka kroków w drodze do realizacji tej naszej dużej strategii rozwoju miasta.
15: O tych punktowych zmianach przypomniała mi się anegdota i powiedzonko mojego promotora. Im więcej obejmujesz, tym słabiej ściskasz.
14: Tak, to prawda. No, to prawda. No, no, nie da się zmienić wszystkiego od razu. Nie? No to oczywiście zawsze politycy, no bo od tego są wybory, od tego są kampanie wyborcze. Politycy zawsze obiecują bardzo dużo różnych zmian. Mają zawsze mnóstwo propozycji.
15: Niezależnie od opcji.
14: Niezależnie od opcji, oczywiście. I oczywiście my jako obywatele, tak tutaj mówiąc rzeczywiście z perspektywy po prostu obywatela, no powinniśmy ich rozliczać, to jest oczywiste. I rozliczać właśnie z tych obietnic.

0: sztywne, no nie da się ich przesunąć na jakąś inwestycję. Często po prostu samorządom, a szczególnie tym małym, brakuje pieniędzy na inwestycje. Muszą szukać tych pieniędzy na zewnątrz. Więc też oczywiście, jeśli mamy zaradnych włodarzy, sprawnych włodarzy, którzy potrafią pozyskiwać zewnętrzne środki, no to pewnie będzie więcej pieniędzy na inwestycje. Jak tych pieniędzy jest mniej, no to i realizacja wielkich strategii nie będzie taka skuteczna. Nie? Więc jest naprawdę wiele naczyń z sobą powiązanych. Wymaga to bardzo dużo pracy, a ze strony nas, obywateli, dużo cierpliwości także. No, ale przede wszystkim musi być strategia i strategia musi to wszystko obejmować. A od strategii też trzeba oczekiwać, żeby strategia łączyła wszystkich. Czyli strategii się nie pisze tylko dla określonego prezydenta, wójta, burmistrza. Strategia się pisze dla wszystkich i te strategie realizujemy wszyscy. Nawet jak się zmienia władza, to następna władza realizuje tę samą strategię. Tego myślę wszyscy powinniśmy oczekiwać od naszych włodarzy, czy jesteśmy z Inowrocławia, czy jesteśmy gdzieś tam z Pakości, Janikowa, czy z Rojewa.
1: Panie doktorze, tytułem końca już to ostatnie pytanie. Czego panu życzyć? Standardowe pytanie do naszych gości.
0: Ja myślę, że przede wszystkim, żeby było dużo słońca w ten weekend.
1: No jeśli piękno.
0: Zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Niech tak tylko będzie do wtorku, bo rzeczywiście zamierzam przez te najbliższe kilka dni tylko spacerować.
1: I tym zdrowym, meteorologicznym akcentem zakończył naszą rozmowę, a moim gościem był dr Sławomir Zeli. Dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwica odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
4: W tym roku to będzie 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnorowi to wydarzenie ma to miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki, przez nas taka oferta będzie stworzona, ale też, szanowni państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień, będzie do państwa dyspozycji razem z nadgopęskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym państwu szczególnie na spotkaniu z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii i będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września literackie, ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach

0: między innymi w swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy, to dużo się moje ocenie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
1: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając to doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, które ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
0: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam, razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni Państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Uważamy, ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam Państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam Państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, Szanowni Państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, Szanowni Państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym Państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
1: Oczywiście, dziękuję Panie Burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy, chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście Państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten klimat naszej myśli wieży, naszego Podzamcza, żeby to było wszystko spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy, ustały te prace na terenie wokół obiektu, czyli firma skupiła się typowo na pomieszczeniach wewnątrz budynku. Tak naprawdę wszystkie pomieszczenia związane wokół tylko sali kinowej zostały już wykończone. Ostatnie szlify zostały. Firma przeniosła się do tak zwanego serca Centrum Kultury, czyli do sali kinowej. Na tym etapie układane są akustyczne ściany, teletechnika, oświetlenie, mamy już gotową scenę.
0: Sufit.
1: Tak naprawdę ja już też z firmą i z naszymi pracownikami bardzo im dziękuję za to zaangażowanie inwestycją, za to, że tak bardzo skrupulatnie spotykamy się na tych naradach z firmą Mega, wybieramy szczegóły, dopinamy detale, wybraliśmy również fotele do sali kinowej. Także czekamy już na ten ostatni detal, który tak naprawdę zakończy budowę, inwestycję tego obiektu. Na koniec sierpnia ma wykonawca nam ten budynek oddać i tak naprawdę na początku września tutaj pan burmistrz planuje otworzyć ten obiekt, żeby on już funkcjonował i był jak gdyby taką, można powiedzieć, atrakcją, ale też takim dopełnieniem tej tak zwanej naszej turystyki, żeby przyjeżdżając do naszej miejscowości, nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, mieli gdzie spędzić czas.
0: Mhm. A czy obiekt wygląda bardzo obiecująco? Muszę powiedzieć, że ja byłem oczarowany tymi efektami tych prac i za kilka miesięcy Państwo będziecie mogli je osobiście podziwiać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, a co do oferty, jak powiedziałem, my tą ofertę przedstawimy. Oczywiście mamy jeszcze kilka wisienek na torcie na sam koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że niezbyt długiego, ale oczywiście w kwietniu przeprowadzimy konkurs na dyrektora Centrum Kultury Sportu Ziemowit. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, obecna pani dyrektor złożyła już wniosek i przechodzi z końcem lipca na emeryturę. W międzyczasie jeszcze będzie jakby też i nieobecna. Urlop, no, postaramy się w tym czasie sobie z tym poradzić, natomiast celem naszym, moim, jest wybranie nowego dyrektora jeszcze w miesiącu kwietniu, oczywiście, który rozpocznie pracę w miesiącu sierpniu. Centrum Kultury i Sportu Ziemowit to będzie instytucja, która będzie miała nowe zadania. Przede wszystkim przejmie bardzo mocno, no, musi zarządzić samym obiektem kina Ziemowita, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale też i przejmie na pewno kwestie związane z turystyką. Mówimy tutaj o przejęciu zarządzania Mysią Wieżą i Rusałką od 2027 roku. To będzie główne też nowe zadanie, ale też, jak Państwo wiecie, my budujemy dwa duże obiekty, którymi będzie stadion i będzie lodowisko, którymi również ta instytucja na początku w całości będzie zarządzać. Będzie to już duże przedsięwzięcie, duży organizm, który potrzebuje sprawnego, dobrego, nowoczesnego menadżera. Także no, taki konkurs, informuję Państwa, będzie rozpisany i z racji tego, że tych obowiązków będzie dużo i mam okres przejściowy, też zaproponowałem radnym Rady Miejskiej uchwałę zmieniającą statut tej instytucji na najbliższej sesji. No, decyzja będzie radnych, mam nadzieję, że będzie pozytywna. Jestem po spotkaniu na komisjach, aby powołać również tam zastępcę dyrektora, bo tych zadań nowych, które dojdzie, będzie no, bardzo dużo. Mówimy o obiektach sportowych, ale też przede wszystkim turystyce. My chcemy stworzyć wiele nowych produktów turystycznych, które przyciągną turystę tutaj do Kruszwicy i mam nadzieję, że docelowo zatrzymają na dłużej niż jeden dzień, jedno popołudnie, które w tej chwili turyści spędzają. Także no, takie mamy plany. Mam bardzo dużo oczekiwania, bardzo dużo ochoty i chęci, aby ten obszar do końca tej kadencji zupełnie w Kruszwicy zmienić i zrobimy absolutnie wszystko. Dopowiem może jeszcze, że w ramach tych inwestycji, o których tutaj mówimy, czyli czyli tego Centrum Kultury i Sportu. No, mamy w tej chwili przetarg na fontannę i zagospodarowanie terenu na rynku, również przetarg na fontannę przy Rusałce, która też będzie miała, uważam, swoje znaczenie dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżali. Chcemy, żeby to po prostu było atrakcyjniej i ładniej. No i też przymierzamy się, to co dziś tam mówiłem kilka dni temu, do przebudowy amfiteatru, takiego liftingu amfiteatru. To nie będzie duża przebudowa, ale myślę, że zmiana siedzisk wymaga, jak ktoś tam pójdzie i zobaczy, jak to wygląda, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. No i chcemy też stworzyć przestrzeń do tego, żeby tam mogły się odbywać mniejsze wydarzenia, nie imprezy masowe, które dzisiaj są bardzo drogie, czyli chcemy ożywić ten amfiteatr docelowo. Także plany mamy ambitne. Jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj Adamowi, całemu zespołowi, wszystkich działów gminy Kruszwica, którzy nad tymi naszymi dziełami bardzo ciężko pracują, a Państwa zapraszam do uczestniczenia w tych wydarzeniach i do wsparcia, bo myślę, że Szanowni Państwo, dla naszej gminy warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że są Panowie, czy jakieś pytania, może za dużo już powiedzieliśmy?
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie zaglądamy do Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu. Rozmawialiśmy z panią dyrektor Haliną Petą o nowych salach, planach szkoły na najbliższe miesiące oraz o nowych inicjatywach. Co nam zdradziła? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
4: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną tradycyjnie pani dyrektor Akademii Szkolnictwa, pani Halina Peta. Dzień dobry, pani dyrektor.
5: Dzień dobry, witam.
4: Pani dyrektor, spotykamy się po tym miesiącu, nawet dwóch miesiącach obiecanych, no bo się co chwila coś dzieje tutaj w regionie, w Akademii Szkolnictwa. Co dzisiaj na ten, można powiedzieć, już wiosenny, ale też już czasami letni czas, bo jak słońce przygrzeje, to naprawdę jest ciepło, jest największym atutem Akademii Szkolnictwa. Co się zmieniło przez te kilka miesięcy? Bo słyszałem, że się zmieniło parę rzeczy.
5: Trochę się zmieniło na wyniki jednego konkursu, właściwie dwóch konkursów, jeszcze czekamy, te mam nadzieję, że niebawem będą znane. To, co już na pewno mogę powiedzieć, co będzie atrakcją dla obecnych absolwentów klas ósmych, jak również do uczniów naszej szkoły, wprowadzamy innowację pedagogiczną, polegającą na tym, że uczniowie naszej szkoły będą kończyli szkołę z prawem jazdy i będą przygotowani do wykonywania mobilnych zawodów, czyli każdy zawód ma już opracowany program nauczania, także będą kucharze, fryzjerze, każdy zawód praktycznie będzie wiedział, w jaki sposób po ukończeniu szkoły rozkręcić swój własny biznes w formie mobilnej. Nie wszystkim pasuje właśnie na sposób, na miejsce zamieszkania, wykonywania pracy stałej, albo nie ma takiej pracy, albo akurat no nie każdy w danym momencie na coś takiego gotowy. Będzie przygotowany do wykonywania mobilnego zawodu. I to się wiąże też, że uczniowie naszej szkoły po ukończeniu szkoły będą kończyli szkołę z prawem jazdy.
4: Także duża innowacja.
5: Duża innowacja, też duża potrzeba, bo sądzę, czasy są jakie są i trzeba wychodzić frontem do klienta i sądzę, że mobilne zawody to są zawody przyszłości i trzeba w tym kierunku iść i inwestować.
4: No widzę cały czas tutaj z przytupem, co chwila jakieś zmiany się dzieją, co chwila coś się dzieje. Pani dyrektor, które sale w ostatnich kilku miesiącach znacząco się zmieniły? Pani dyrektor, te zmiany w naszych salach Akademii Szkolnictwa, co się z nimi wiąże?
5: No przybyła teraz, już jest na 99-10% gotowa świetlica do terapii dla uczniów, wyposażona w profesjonalny sprzęt. Tam będzie praca pedagoga, psychologa, też uczniowie będą mieli oprócz fachowej opieki takie merytoryczne ze strony nauczycieli, także bardzo profesjonalne i komfortowe wyposażenie i sądzę, że to bardzo będzie sprzyjało wyciszeniu uczniów i rozwojowi psychicznemu, emocjonalnemu, także w tym kierunku już naprawdę bardzo ładne, nowoczesne pomieszczenie.
4: A tobie, pani jako pani dyrektor, na czym najbardziej zależy? Na tym rozwoju, na tych wynikach szkoły, czy właśnie na tej atmosferze takiej swobodnej, która no króluje w tej szkole?
5: Wszystko jest ważne, ale nie ma wyników, nie ma klimatu szkoły, bez dobrej atmosfery szkoły. Właściwe stosunki międzyludzkie są podstawą do sukcesu, do rozwoju, a przede wszystkim wydaje mi się, że to jest inwestycja w przyszłość. Uczeń, który jest stabilny emocjonalnie, który po prostu to potrafimy się wtedy dobrze uczyć, rozwijać, bo to jest baza. Nawet jak nam się wydaje, że uczniowie mają tam gorsze wyniki i tak dalej, nie zawsze wyniki są miarą sukcesu ucznia. Czasami warto zainwestować w rozwój emocjonalny, bo to jest baza na przyszłość. Wiedzę zawsze można uzupełnić. Takie jest moje zdanie. Na pewno jest klimat, atmosfera, dobre wyniki w nauce, ale wyniki nie są najważniejsze. Takie moje zdanie było, jest i będzie.
4: Wszystko się składa w jedną całość. Jest kilka czynników, żeby to wszystko, jak to się mówi, wyszło na plus tej edukacji. Ale atmosfera i uczniowie, te szkole są też ważni. Pani dyrektor, na co stawia Akademia Szkolnictwa w najbliższym czasie?
5: Ja tylko na rozwój. Czekamy teraz na wyniki bardzo ważnych konkursów. Jeden kompas młodego obywatela, kompas to jest projekt ministerialny, drugi też projekt jest profesjonalna szkoła roku. No czekamy na wyniki, no jestem sama ciekawa, ale na pewno będziemy tutaj stawiali w przypadku kompasu młodego obywatela na tradycję, na zdrową żywność, na i to trochę to w kierunku edukacji prozdrowotnej, ale także głównie w kierunku zwiększenia świadomości ucznia. Co jemy, na co zwracać uwagę w naszym codziennym menu, żeby to uczniowie sami widzą. Teraz właśnie inwestujemy w bardzo rodzime rasy, rodzime produkty i sami zauważają, że ten smak mięsa jest trochę inny niż ten, do którego są przyzwyczajeni. Także w tym kierunku idziemy, takie szeroko pojętej edukacji ekologicznej.
4: To na różnych szczeblach się rozwijamy, cały czas słyszę.
5: No nie ma innego wyjścia. Jest kilka zawodów i każdy zawód musi mieć swoją ścieżkę rozwoju i w miarę możliwości, w miarę ogłaszania konkursu, programu staramy się w nich uczestniczyć, żeby uczniowie w każdym zawodzie mieli swoją ścieżkę rozwoju.
4: Pani dyrektor, a co naszą tutaj placówkę Akademii Szkolnictwa wyróżnia, no na tle innych mamy licea, technika, też szkoły zawodowe?
5: A nie mi o tym mówi, to jest już sprawa organu prowadzącego, sprawa opinii, ale moim zdaniem sam fakt, że uzyskaliśmy ten tytuł Orła Edukacji, który się uzyskuje na podstawie opinii uczniów, opinii rodziców, świadczy o tym, że opinia o szkole jest bardzo dobra. A co za tym idzie, codzienna praca, jaka jest w szkole, zostaje przez uczniów, rodziców doceniona. I to jest właściwie taki wykładnik, bo nie mi mówić o sprawy z innymi szkołami. Każda szkoła ma swoją ścieżkę rozwoju, jaką sobie organ prowadzący, jaką sobie dyrekcja brała. Jeżeli wiedzą, że to jest ta ścieżka rozwoju, to wszystkim życzę powodzenia, jak to się rozwija, tak jak czuję to w sercu.
4: A które kierunki kształcenia dzisiaj są najpopularniejsze w tej szkole? No pani takim okiem pedagoga.
5: Tak, patrząc Pana Boże, to no, na pewno fryzjer, kucharz, cukiernik, mechanik, stolarz, sprzedawca. Tak mówię, tak w kolejności tutaj, jak jest i to co roku się powtarza. Co roku się powtarza, ale teraz są, jak mamy już te nowoczesne pracownie, może więcej elektryków będzie, bo to było zawsze najmniejszy napęd był na kierunki właśnie elektryczne. Sądzę, że teraz, jak mamy tą nowoczesną pracownię, to się przełoży na lepszy nabór.
4: To co chwila widzimy tutaj, cały czas do przodu mkniemy.
5: Tak jest w każdej szkole, sądzę. Jest w każdej szkole, każdy na miarę swoich możliwości i pomysłów robi to, co może. I tak wszystkim życzę, żeby tak każdy się w tym wszystkim realizował tak jak my, bo to nas cieszy, że coś się dzieje i mam nadzieję, że to wszystko jakoś fajnie pójdzie. To, co mogę na koniec, może nie na koniec, ale...
4: Jeszcze się nie rozstajemy, spokojnie.
5: Po prostu tak postanowiłam opisać to, co dotąd było w tej szkole robione i taką małą, wydać niewielką publikację. Każdy dzień jest nową lekcją. Bo tak faktycznie jest. Nigdy nie wiemy, co nam przyniesie kolejny dzień i z każdego dnia wyciągamy wiedzę i naukę, co robić dalej. Także mam nadzieję, że to będzie taka dosyć przyjemna lektura dla osób, które rozpoczynają pracę w kadrze kierowniczej szkoły, jak również dla tych, którzy chcą podpatrzeć, pomyśleć, jak to można codzienny dzień trochę zmienić w oparciu o obserwacje otoczenia.
4: A ile czasu Pani zajęło pisanie tego?
5: Ja wiem, gdzieś koło miesiąca.
4: Ile stron?
5: Jak się jest niewiele, tam 50 ile stron, to jest tam niewiele, ale to nie chodzi o ile stron, chodzi o takie podzielenie się swoimi takimi przemyśleniami. No i tak, tak postanowiłam i tak zrobiłam.
4: A co pani okiem pedagoga, ile pani już lat jest w branży, że tak powiem?
5: No prawie tyle, ile żyję, czyli 50 lat jestem w branży, czyli przeżyłam już różne reformy, różne tutaj nowości edukacyjne i z każdej reformy coś wynika. Nie wszystko nam się podobało, wszystko zawsze jest, gdzieś prawda jest pośrodku, ale ważne, żeby z każdej reformy, z każdego pomysłu tutaj rozwoju edukacji wybrać to, co jest dla nas najlepsze i co z tego skorzystać.
4: Pani dyrektor, tutaj widzimy lata doświadczeń, nawet dekady doświadczeń. Czy było coś, co pani zaskoczyło? Ile tu pani już jest w tej placówce w Akademii Szkolnictwa?
5: No to już jesteśmy 13 rok.
4: W tym miejscu?
5: Tak. Czy zaskoczyło? No do tej chwili coś zaskakuje. Tak, tytuł tej publikacji. Każdy dzień jest nową lekcją i nigdy nie wiemy, co nam przyniesie. Starczy, że przyjdzie inny skład uczniów do szkoły i już musimy z tego wyciągać wnioski, już musimy się dostosować. Każde nowe pokolenie, co rozpoczyna szkoły, jest innym pokoleniem. I musimy też brać pod uwagę ich zachowania, ich doświadczenia, jakie mają. To musimy modyfikować nasz sposób podejścia do ucznia. To jest wszystko jest bardzo ruchome. Tutaj nie ma statystyki i to, co kocham, że tu się ciągle coś dzieje i ja bym nie umiała pracować tak za biurkiem typowo i dokumenty wypełniać. To byłabym chora chyba. Musi się coś dziać, żeby się rozwijać.
4: Czyli mamy podobne charaktery. Jak jeden, dwa dni się nic nie dzieje, to już nerwówka.
5: Tak, dokładnie.
4: A jak nasza placówka przygotowuje młodych ludzi na te realia rynku? No bo wiadomo, dzisiaj z poszukiwaniem pracy jest trudno. Niektórzy ludzie wysyłają 200, ostatnio widziałem taki wynik 200, 250 CV i nic nie dostaje. Nikt z nich nie dostaje odpowiedzi, a może dwie, trzy odpowiedzi, no że się nie dostali. Jak pani to postrzega?
5: No to jest zupełnie inaczej. Co roku mieliśmy tak od 2 lata wstecz. Po kilkanaście, czasami po kilkadziesiąt podań. W tej chwili nie mam ani jednego podania o pracę, czyli w kierunku nauczycielskim to zupełnie wygląda inaczej. Na pewno brak nauczycieli do pracy i też szukam w niektórych tutaj przedmiotach, ale w każdym razie jest na pewno brak nauczycieli do pracy, o czym świadczy brak podań, co było kilka lat temu jeszcze nie do pomyślenia.
4: Czyli można powiedzieć w niedobrym kierunku to cały czas zmierza.
5: No na pewno nie jest na tyle atrakcyjny zawód nauczyciela, żeby byłoby kilku chętnych na jedno miejsce, jak to drzewiej bywało, że tak powiem.
4: Może te właśnie płace ich zniechęcają, no bo się mówi, że o Jezu, nauczyciel tak mało zarabia czasami, a niektórzy mówią, że wręcz przeciwnie.
5: Jak ktoś idzie w tej branży, to powiem szczerze, do zawodu nauczyciela nie przychodzi się dla pieniędzy, to jest stara prawda jak świat. To musi być pasja, bo wtedy się człowiek realizuje, chociaż nie ukrywam, wynagrodzenie jest bardzo ważne, to jest podstawa naszej egzystencji i nigdy te płace nie były za wysokie, a mimo wszystko to się wszystko rozwijało. W tej chwili widzimy, że pomimo zapowiadanych podwyżek i tak dalej, nie ma zbyt wielu chętnych do pracy w tym zawodzie. To jest taka największa bolączka na chwilę obecną. To chyba potwierdzą nauczyciele, dyrektorzy wielu szkół, że w tym kierunku jest taki trend, że brak nauczycieli do pracy.
4: A z kim Akademia Szkolnictwa współpracuje cyklicznie? Z jakimi firmami, pracowniami?
5: Współpracujemy z naszymi pracodawcami, którzy nasi uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu. Współpracujemy z dużymi firmami, takie jak Barbara Loik, czy firma Imago, czy Autostyl, tutaj, gdzie mamy bardzo wysoko wykwalifikowane, wyposażone zakłady, gdzie nasi uczniowie wyjeżdżają na wizyty studyjne, gdzie czego więcej się mogą dowiedzieć niż normalne tutaj realia zakładu pracy. Także staramy się, żeby właśnie jak najwięcej brać też pomysłów z innych firm, nie tylko z naszego miasta, ale z okolic. No, firma Imago no, to jest w Warszawie, ale przyjeżdżają na cykliczne tutaj warsztaty, to łykniemy innego oddechu z większego świata, czy może z innych klimatów. I to się wszystko przekłada na kolejne pomysły.
4: Pani dyrektor, czy pani w ogóle śpi?
5: Zdarza się.
4: Bardzo dobrze. Czasami też mam taką odpowiedź, no ale czasami pasja i to, co chcemy robić, no troszeczkę tej doby brakuje przez to.
5: póki co sobie radzę.
4: No i pięknie. Pani dyrektor, no zbliżają się ciepłe miesiące, zbliżają się wakacje. Co planuje Akademia Szkolnictwa? Może pani tam z drąbka z tajemnicy zdradzić?
5: Wielkie wydarzenie. Drzwi otwarte szkoły, ale połączone ze spotkaniem międzypokoleniowym. Zapraszamy rodziców, dziadków i uczniów klas ósmych, chociaż nie tylko, na spotkanie Powrócimy jak za dawnych lat, gdzie będą smaki właśnie lat 70. i 80. A to się wiąże z tym, że właśnie w tym roku przepada 50-lecie budynku, w którym mieści się szkoła, czyli cała transformacja od zakładów odzieżowych torpu, fabryki bombek.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Nowe sale, ambitne plany i sporo ciekawych wydarzeń przed uczniami Akademii Szkolnictwa. O tym wszystkim rozmawialiśmy z panią dyrektor Haliną Petą. Co usłyszeliśmy? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
5: Zakłady, gdzie nasi uczniowie wyjeżdżają na wizyty studyjne, gdzie coś więcej mogą się, czego więcej się mogą dowiedzieć niż normalny tutaj realia zakładu pracy. Także staramy się, żeby właśnie jak najwięcej brać też pomysłów z innych firm, nie tylko z naszego miasta, ale z okolic. No, firma Imagon, no to jest w Warszawie, ale przyjeżdżają na cykliczne tutaj warsztaty. Trochę łykniemy innego oddechu z większego świata, czy może z innych klimatów. I to się wszystko przekłada na kolejne pomysły.
4: Pani dyrektor, czy pani w ogóle śpi?
5: Zdarza się.
4: Bardzo dobrze. Czasami też mam taką odpowiedź, no ale czasami pasja i to, co chcemy robić, no troszeczkę tej doby brakuje przez to.
5: Póki co sobie radzę.
4: No i pięknie. Pani dyrektor, no zbliżają się ciepłe miesiące, zbliżają się wakacje. Co planuje Akademia Szkolnictwa? Może pani tam z drąbka z tajemnicy zdradzić?
5: Wielkie wydarzenie. Drzwi otwarte szkoły, ale połączone ze spotkaniem międzypokoleniowym. Zapraszamy rodziców, dziadków i uczniów klas ósmych, chociaż nie tylko, na spotkanie Powrócimy jak za dawnych lat, gdzie będą smaki właśnie lat 70. i 80. A to się wiąże z tym, że właśnie w tym roku przepada 50-lecie budynku, w którym mieści się szkoła, czyli cała transformacja od zakładów odzieżowych torpu, fabryki bombek, aż po współczesną szkołę. Udało nam się zrobić stare zdjęcia, wywiady, także taka lekcja historii. Historia zatoczyła koło dokładnie dzisiaj 50 lat, są też tam dzisiaj, w tym roku 50 lat. Są też pomysł był na to, żeby to uwiecznić taką, że zresztą to w tym filmie słychać właśnie takie smętne wypowiedzi. No teraz już tylko wszystko do wyburzenia, już nic nie pozostanie po tej naszej fabryce, ale okazuje się, że nie, że w te mury tchnęło nowe życie i mam nadzieję, że tak będzie.
4: A stary budynek gdzie się mieścił?
5: Tutaj, gdzie jest szkoła.
4: Tutaj cały czas w tym samym miejscu.
5: Tak, zobaczcie, ten film pięknie pokazuje, jaka zaszła transformacja tych budynków, tych sal, pomieszczeń i to trochę takie sentymentalna podróż, ale z dobrym happy endem.
4: Ale to musimy obejrzeć, no.
5: No nie ma innego wyjścia.
4: A ja bukietu nie wziąłem na tę rocznicę i co teraz?
5: Nie, to jest błąd.
4: Muszę iść do kwiaciarni szybko i nadrobić zaległości.
5: Przynajmniej do
4: kwiaciarni. Dwa kupię teraz.
5: No, przynajmniej.
4: Pani dyrektor, jakie nowe technologie w tym roku się pojawiły, które właśnie wpłynęły na tą edukację młodych uczniów?
5: No, na pewno będziemy mocno coś inwestować w najnowocześniejsze technologie AI, także staramy się pozyskiwać nowy sprzęt z tymi najnowocześniejszymi technologiami, w tym nam właśnie pomagają te firmy, o których wcześniej wspomniałam. I co chwilę szukamy nowości, chcemy klub cyfrowy założyć i jeszcze wiele pomysłów, ale czekamy jeszcze na wyniki tego konkursu, bo bez wsparcia, jakie jest w ramach tych grantów, to wielu rzeczy nam się nie uda zrobić, ale mam nadzieję, że to się wszystko uda.
4: No trzymajmy kciuki. A jakie dofinansowania wpadły, że tak powiem kolokwialnie, w tym roku i na co?
5: No w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Kłometyki na właśnie ten spotkanie seniorów. To będzie dosyć duże dzisiaj wydarzenie, takie testy mentalne. No i przede wszystkim to, na co liczymy, też na promocję tych wszystkich rodzimych smaków, czyli naprawdę tutaj dużą staranność i dużą wagę przywiązujemy do jakości produktów. Tak jak już wcześniej wspomniałam, uczniowie teraz doceniają, że smak niby taki sam, ale dużo lepszy niż na co dzień mają do czynienia.
4: Jak młodzież reaguje na te zmiany, które się wprowadzacie cyklicznie w naszej szkole?
5: Na początku jest zwykle pytanie, a po co? Ale później jak widzą różnicę, no to jest warto było, fajnie, że to wiemy. Już teraz nie będziemy wyrzucać czegoś do kosza, jak nie zjemy, że to właśnie ten zero waste, ten system taki, że wszystko musi być przerobione, coraz bardziej uświadamiany w sposób naturalny, nie narzucony, ale sami doświadczają, że w tym kierunku trzeba iść.
4: Ale tutaj też integruje się ta szkoła,
5: No przede wszystkim, integracja, klimat szkoły, poprzez takie naturalne działania, to jest podstawa działania w każdej placówce, sądzę.
4: Pani dyrektor, co jest dzisiaj największym wyzwaniem? Czy właśnie ta pędząca sztuczna inteligencja, czy wręcz przeciwnie, że ona Wam daje większe pole do popisu? No bo to jest szkoła, która, można powiedzieć, w wielu aspektach może ją wykorzystać na plus.
5: No każda nowość niesie szanse i zagrożenia. Ważne, żeby z tego świadomie korzystać, żeby nie zapędzić się, że tylko sztuczna inteligencja i nic więcej, że ona będzie za nas myślała, robiła. Nie, można z nowości korzystać, ale z szacunkiem do tradycji. Trzeba jednak włączyć własne myślenie, że jednak mój udział jest tu dominujący, żeby się nie dać zdominować najnowocześniejszym technologiom, z nich umiejętnie korzystać. W tym kierunku chcemy, żeby było zrozumienie w nauczaniu, żeby uczniowie też to zrozumieli.
4: A jeśli chodzi o nabór, to zwiększa się z każdym rokiem, czy to zależy?
5: No nabór się rozpoczyna dopiero, także zobaczymy, sądzę, że naszym atutem będą te nowości, o których wspomniałam, ale również to, że będzie otwarta zgoda dla szkoły branżową drugiego stopnia, czy uczniowie mają kontynuację po skończeniu szkoły branżowej pierwszego stopnia, kontynuować naukę i uzyskać tytuł technika, jak to również mogą przystąpić do matury. I to jest taka szansa rozwoju. Nie zmieniając szkoły, mogę uzyskać także średnie wykształcenie pełne.
4: A ile teraz macie uczniów?
5: 330.
4: No to troszeczkę jest. I wszyscy w zawodach.
5: No tak, wszyscy w zawodach, tu tam to 7 zawodów, w tych zawodach kształcimy. No zobaczymy, ilu z nich przejdzie do szkoły branżowej drugiego stopnia. No zobaczymy, bo po raz pierwszy ten nabór będzie, także jeszcze nie mam rozeznania.
4: Jak przyciągnąć młodych ludzi do szkolnictwa zawodowego, pani zdaniem?
5: Pytanie trudne, bo jednak jeszcze tkwi takie ogólne porzekadło, ty idziesz do zawodówki w różnych szkołach i to tak w pierwszej chwili daje takie nisko samoocenę, ale to się już poprawia. Mam duży kontakt ze szkołami podstawowymi. Sam fakt, jak przychodzą chętnie na festiwal zawodu, doświadczają, że to nie jest ten stereotyp szkolnictwa zawodowego, co kiedyś. Tu też może być nowocześnie, może być fajnie.
4: No, widzimy po salach, że jest nowocześnie.
5: I może być też bardzo dobra, fajna przyszłość, tylko trzeba chcieć, jak wszędzie.
4: A jaka jest frekwencja plus minus dziewczyny, chłopacy, na jakich kierunkach? Bo chyba cukiernik to bardziej dziewczyny, czy nie?
5: Nie, to jest akurat tak mniej więcej porówno. No na pewno elektromechanik, stolarz, przewaga chłopców, chociaż nie tylko. Mamy też dziewczyny w zawodzie mechanik, w zawodzie stolarz, także to już też trochę zmienia. Fryzjerów w przewadze dziewczyny, ale są też chłopacy. Sprzedawcy za pół na pół jest, ale już nie ma, czy to jest typowo męski zawód, czy nie znajdziemy tam dziewczyny, czy to po damskich, że nie znajdziemy chłopaka. To się powoli to zmienia.
4: A jakie umiejętności pani zdaniem są kluczowe po wyjściu z tej szkoły? Co rzeczywiście realnie uczniowie zdobywają? I co pani też widzi po tym, jak oni wychodzą z tej szkoły?
5: Przede wszystkim wiedzę z danego zawodu, tą wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną. Umiejętność kontaktu z klientem, bo to jest teraz podstawa, tym bardziej jak teraz przygotować będziemy do mobilnych zawodów, kontakt z klientem jest priorytetem. Bo co zrobić klienta, musimy to nauczyć, właśnie w tym kierunku też te wszystkie nasze zmiany programowe idą, że jednak kontakt z klientem to jest podstawa. No i umiejętność reklamy swoich tutaj działań. Także to jest podstawa działań w tych nowych zawodach. To jest bardzo powszechne, wszędzie to jest potrzebne i w tym kierunku będziemy chciały nasze tutaj nauczanie kierować.
4: Też organizujecie dużo imprez, dużo takich, można powiedzieć, inicjatyw zrzeszających uczniów, a które właśnie z nich integrują ich najbardziej? Pani, no to jest pani perspektywy, no bo pani przecież widzi te wszystkie imprezy, te wszystkie wydarzenia.
5: Największy z cykliczny to jest na pewno Festiwal Zawodów, który będzie w maju, to jest cykliczna impreza 13 w tym roku, gdzie będą właśnie prezentowane różne zawody, rozmowa z uczniami klas ósmych i też uczą między sobą, uczą się, jak swój zawód zareklamować. A wszystkie inne mniejsze, typowo takim typowo ekologicznym, na lekcjach biologii, jak właśnie wykorzystywać też produkty, jak patrzeć na otoczenie, takie właśnie wszystkie integrują, które dają uczniom możliwość wykazania się. Bardzo jestem tutaj bardzo pozytywnie nastawiona do metody projektu, także też jeżeli będziemy robili w przyszłym roku nowe jakieś działania nawet z edukacji zdrowotnej, chcemy zresztą robić metodę projektu, żeby integrować wszystkie przedmioty, bo w tym kierunku sądzę powinno iść nauczenie.
4: To widzę, że pani cały czas głowa pełna pomysłów, ale pani sama działa, czy ma pani ludzi, sztab tak zwany?
5: W szkole nie ma samodzielnego działania.
4: No i bardzo dobrze.
5: To jest grupa i dzięki wspaniałym zastępcom, wspaniałej całej kadrze pedagogicznej, jakie mam, ale również pracownikom administracji i obsługi. U nas nie ma to, że to jest na tym stanowisku, to tylko kadrze się integruje w miarę swoich możliwości, pomaga, włącza się i to jest wtedy też źródło sukcesu, że wszyscy czujemy to, co robimy, no i kochamy to, co robimy.
4: Pani dyrektor, a jak wygląda codzienny, takie codzienność ucznia w Akademii Szkolnictwa? Przychodzi zajęcia, jak to wygląda?
5: No to ja w każdej szkole.
4: Macie jakieś, są te praktyczne od razu na początku, czy to zależy od stopnia? Że na początku jest teoria, później jest praktyka?
5: Nie, to jest łączenie teorii z praktyką, także to jest, idzie równolegle. Jest teoria i jest praktyka, także nie ma, że to jest sam po jakimś czasie. To wszystko dzieje się równolegle. I albo są warsztaty szkolne dla uczniów, którzy z różnych względów nie mogą mieć praktyki u pracodawcy, zdrowotne, najmniej na to. I są te praktyki u pracodawcy, to wszystko idzie do tego. Jest tydzień nauki, tydzień praktyki, tak naprzemiennie, tak, że mają równolegle nauczanie i praktyczna nauka zawodu.
4: Czy są jakieś planowane nowe kierunki lub zmiana oferty kształcenia w najbliższych miesiącach?
5: Nie, nowych kierunków nie planujemy. Mamy mniej więcej rozeznanie, jak to wygląda na rynku pracy. Te kierunki, które mamy na chwilę obecną, na co roku, bo co za rok będzie, to nie wiemy.
4: Może nawet już nas nie być. Tutaj jest, można powiedzieć, dynamicznie sytuacji międzynarodowej, ale odpukać może będziemy, wszystko będzie
5: tak,
4: dobrze.
5: To nie gniewy, to góra wie najlepiej, a w jej zakresy nie wchodźmy. Te kierunki, które mamy, to kontynuujemy, tylko trzeba udoskonalać formę kształcenia i doposażać pracownię, żeby być z trendem czasu.
4: Tak już zbliżając się do końca, gdzie pani widzi Akademię Szkolnictwa za kilka lat, jeżeli będzie tak świetnie prosperować jak teraz?
5: Sądzę, to miejsce, co mam, jest wystarczające i mam dużo tutaj perspektywy rozwoju. Dobre położenie, dobry klimat i to, co mi się tutaj najbardziej podoba, to zawsze zazdrościłam szkołom tam zagranicznym, że z każdej pracowni, z wyjścia na boisko, to tworzy taki klimat, takie patio i to takie jest takie właśnie to, co mi się tu najbardziej podoba.
4: A co się dzieje w maju, w czerwcu? W Akademii Szkolnictwa jakieś imprezy, coś
5: pani? No, Cybar Zawodu to jest duża impreza, ale w czerwcu to jest okres egzaminów zawodowych, także musimy już w czerwcu odpuścić, pomijając to oczywiście na powrót do szkoły, bo to jest sprawa inna, ale już czerwiec taki jest właśnie miesiącem egzaminacyjnym, w związku z tym ciszej trzeba, żeby były warunki do egzaminów.
4: Co powiedziałaby pani uczniom, którzy się jeszcze może wahają, czy tu przyjść, czy nie wiedzą?
5: Niech przyjdą, zobaczą, porozmawiają i wyciągną sami wnioski, że szkoła zawodowa to jest szkołą perspektywiczną i można na różnym etapie rozwoju. Znam uczniów, którzy kończą studia, którzy właśnie są coś po naszej szkole tutaj branżowej. Także nic nie zamyka nikomu drogi do własnego rozwoju, tylko właśnie wzbogaca w oparciu o to, że ma praktykę zawodową, ma kontakt już z realnym rynkiem pracy. Szybciej dojrzewanie po prostu ci uczniowie emocjonalnie są bardziej osadzeni w realiach życiowych.
4: Panie dyrektor, tytułem końca, czego pani życzyć na ten 2026, na te zmiany, na te modernizacje, na te plany dalekosiężne?
5: Na pewno zdrowie i dobrych ludzi wokół, których mamy, ale jak jeszcze będą inni dobrzy ludzie, to chętnie przyjmę pod swój dach.
4: Dziękuję pani bardzo. A kiedy się widzimy następnym razem, żeby może te jakieś większe zmiany były, coś ciekawego było jeszcze większego do powiedzenia, do zdradzenia?
5: Poczekamy, jak będą wyniki konkursów. Bo to jest ważne, niby kwiecień się kończy, jeszcze nie ma, może jaki będzie tutaj poślizg, ale no zapraszam na festiwal zawodu, bo plany są ciekawe, także zapraszam.
4: A moim gościem, a raczej ja byłem gościem Akademii Szkolnictwa, była pani dyrektor tej placówki, pani Halina Peta. Dziękuję pani dyrektor.
5: Dziękuję, również i zapraszam.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wybij

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Radio.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo. Melo Radio.
1: Krople spływają na brugę, się na nuda. Polecie.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.